0: Autopromocja. Zabiorę cię
1: właśnie tam. Wyraź swoje uczucia muzyką w koncercie życzeń w Radiu Rodzina. Zrób wyjątkowy prezent bliskiej osobie. Wyślij SMS z muzycznymi życzeniami na numer 71601, rozpoczynając od słowa dedykację. Koszt złotówka plus VAT. Na twoje życzenia czekamy też pod numerem telefonu 71 7234 606. Koncert życzeń w każdą niedzielę po godzinie 12. Więcej na www.radiorodzina.pl.
0: Autopromocja.

0: Autopromocja.
1: Czy psychologia działa? Czy dzięki psychoterapii rzeczywiście można wyzdrowieć? Kwadrans psychologiczny w Radiu Rodzina w środę po godzinie 20. Zapraszają Ilona Baran i Piotr Kopyto.
0: Autopromocja.

0: Autopromocja.
1: Słuchasz Radia Rodzina? Lubisz spędzać z nami czas? Mamy coś specjalnie dla Ciebie. Teraz Radio Rodzina dostępne jest w specjalnej, bezpłatnej aplikacji. Wystarczy, że pobierzesz ją na przykład na smartfon albo tablet, a będziesz miał nas zawsze przy sobie. Możesz nas zabrać ze sobą w podróż po całym świecie. Ściągnij nas. Gramy dla Ciebie i Twojej rodziny. Aplikacja dostępna jest na urządzenia z systemami Android i iOS. Więcej na www.radiorodzina.pl.
0: Autopromocja.
2: Na

0: Radio Rodzina. Rodzina.
1: Jest sobota, 8 sierpnia.

Wyobraź sobie osobę, która cierpi fizycznie lub psychicznie. Chcesz w jakiś sposób jej pomóc i zastanawiasz się nad dobrym rozwiązaniem.

Pewien człowiek zbliżył się do Jezusa i padając przed Nim na kolana prosił: Panie, zlituj się nad moim synem. Jest epileptykiem i bardzo cierpi, bo często wpada w ogień, a często w wodę. Przyprowadziłem go do Twoich uczniów, lecz nie mogli go uzdrowić. Na to Jezus odrzekł: O plemię niewierne i przewrotne, jak długo jeszcze mam być z wami? Jak długo mam was znosić? Przyprowadźcie mi go tutaj. Jezus rozkazał mu surowo i zły duch opuścił go. Od owej pory chłopiec odzyskał zdrowie. Wtedy uczniowie podeszli do Jezusa na osobności i zapytali: Dlaczego my nie mogliśmy go wypędzić? On zaś im rzekł: Z powodu małej wiary waszej. Bo zaprawdę powiadam wam, jeśli będziecie mieć wiarę jak ziarnko gorczycy, powiecie tej górze: Przesuń się stąd tam, a przesunie się. I nic nie będzie dla was niemożliwego.

Nieznajomy mężczyzna przybył do uczniów Jezusa z prośbą o wypędzenie demona z ciała jego chorego syna. Uczniowie próbowali, lecz nie udało im się tego zrobić. Z pomocą zarówno chłopcu, jak i uczniom przychodzi Jezus. Chłopiec zostaje uzdrowiony. Doświadczenie niemocy wobec czyjegoś cierpienia jest trudne. Dziś widzimy, jak przeżywają je uczniowie. W ich doświadczenie wchodzi Jezus.

Uczniowie myśleli, że tak jak nie jeden raz w przeszłości, będą w stanie wypędzić demona z ciała chłopca. Chociaż mieli wiarę, okazała się ona niewystarczająca, słaba i nieskuteczna. Patrząc na to doświadczenie apostołów, pomyśl przez chwilę o swojej wierze.

Jezus mówi wprost swoim uczniom, że wiara daje moc. Samo upoważnienie do wyrzucania demonów lub wykonywania jakiejkolwiek pracy duchowej nie wystarcza. Jezus zwraca uwagę na potrzebę wiary. Wsłuchaj się jeszcze raz w słowa Jezusa, obserwując Jego postawę.

Pewien człowiek zbliżył się do Jezusa i padając przed Nim na kolana prosił: Panie, zlituj się nad moim synem. Jest epileptykiem i bardzo cierpi, bo często wpada w ogień, a często w wodę. Przyprowadziłem go do Twoich uczniów, lecz nie mogli go uzdrowić. Na to Jezus odrzekł: O plemię niewierne i przewrotne, jak długo jeszcze mam być z wami? Jak długo mam was znosić? Przyprowadźcie mi go tutaj. Jezus rozkazał mu surowo i zły duch opuścił go. Od owej pory chłopiec odzyskał zdrowie. Wtedy uczniowie podeszli do Jezusa na osobności i zapytali: Dlaczego my nie mogliśmy go wypędzić? On zaś im rzekł: Z powodu małej wiary waszej. Bo zaprawdę powiadam wam, jeśli będziecie mieć wiarę jak ziarnko gorczycy, powiecie tej górze: Przesuń się stąd tam, a przesunie się. I nic nie będzie dla was niemożliwego.

Na zakończenie tej modlitwy porozmawiaj z Jezusem o tym, co najbardziej Cię poruszyło w dzisiejszej Ewangelii, w dzisiejszej modlitwie.

Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen.

0: Autopromocja.
1: Muzyczne dary. Przeboje oraz najnowsze propozycje muzyków chrześcijan. Muzyczne dary. Lista przebojów inna niż wszystkie. Żyjemy przez Ciebie. Żyjemy dla Ciebie. Muzyczne dary w Radiu Rodzina. W każdą sobotę po godzinie 21.30. W niedzielę suplement do listy także o 21.30. Zapraszają Janusz Janina Iwański i Dariusz Ciszewski.
0: Autopromocja.

Autopromocja. Europa to nie tylko wielka polityka, to także codzienne życie naszych rodzin. W Radiu Rodzina rozmawiamy o najważniejszych sprawach, którymi żyje Unia Europejska i o tym, co znaczą one dla nas w Polsce, na Dolnym Śląsku. Zapraszamy w każdy trzeci wtorek miesiąca po godzinie 16:30. Audycja Bliżej Europy na antenie Radia Rodzina oraz na www.radiorodzina.pl/UE. Partnerem audycji jest Przedstawicielstwo Regionalne Komisji Europejskiej. Autopromocja.

I na pielgrzymce nastał kolejny poranek, znów pakowanie, składanie namiotów, przebudzenie się i z entuzjazmem, nowym entuzjazmem, ruszenie w drogę. Już dzień szósty, Jasna Góra coraz bliżej. Ale po tym dniu odpoczynku do Kluczborka i umocnienia duchowego i fizycznego, czas na trudny etap. Tak, z Kluczborka przez Chocianowice, Stare Olesno i Olesno, gdzie będzie msza święta przy sanktuarium świętej Anny, idziemy do Franciszkanów, do Borek Wielkich. No, trud wędrówki staje się coraz wyraźniejszym też znakiem naszego misyjnego zaangażowania, bo jak to mówią, im bliżej Częstochowy, tym większa radość, ale też i pojawia się coraz większe zmęczenie. No i ten pięcioetapowy odcinek jest bardzo też wymagający, ponieważ głównie drogi wiodą przez asfalt. A wiadomo, że takie nawierzchnie nie do końca są sprzyjające wędrówce, ale pielgrzymi mają to do siebie, że oni nie narzekają w drodze, bo wiedzą, że nic im się nie należy, a wszystko, co otrzymują, wynika z życzliwości tych, którzy przyjmują pielgrzymów i oczywiście jest to postawienie na opatrzność Bożą. A kiedy popatrzymy sobie na trasę, to już patrzymy na to, jaki temat będzie dzisiaj podjęty, a mianowicie tytuł Oddani w posłudze, misja współdzielona. Stąd też i fragment Dziejów Apostolskich, rozdział 6, wersety od 1 do 7. Wówczas, gdy liczba uczniów wzrastała, zaczęli helleniści szemrać przeciw Hebrajczykom, że przy codziennym rozdawaniu jałmużny zaniedbywano ich wdowy. Nie jest rzeczą słuszną, abyśmy zaniedbywali Słowo Boże, a obsługiwali stoły. Stąd też i właśnie zostali wybrani Szczepan, mąż pełen wiary i Ducha Świętego, Filip, Prochor, Nikanor, Tymon, Parmenas, Mikołaj. Przedstawili ich apostołom, którzy modląc się włożyli na nich ręce, a Słowo Boże rozszerzało się, wzrastała też bardzo liczba uczniów w Jerozolimie, a nawet bardzo wielu kapłanów przyjmowało wiarę. Oczywiście mowa o kapłanach pogańskich. Inne cytaty to Stworzenie Człowieka, Księga Rodzaju, Pomoc dla Mojżesza, Księga Wyjścia i że Kościół jest jednym ciałem, to list Pawłowy do Koryntian. I celem tej konferencji jest uwrażliwienie na tak zwaną misję współdzieloną, jako sposób realizowania misji Kościoła w naszych parafiach, wspólnotach, grupach. I ta konferencja ma na celu też pobudzić pielgrzymów do postawy wspólnego brania odpowiedzialności za Kościół i jego zadania oraz do zaangażowania się stosownie do swojego stanu, czy do służby liturgicznej, chóru, czy do rady duszpasterskiej i ekonomicznej. Stąd też i właśnie mamy otwierać nasze serca na Kościół, aby troszczyć się o niego, oczywiście ma być to z wielką mądrością i odpowiedzialnością. Jasna Góra już coraz bliżej.

0: Reklama.
1: Wrocławska Księgarnia Archidiecezjalna poleca wartościowe lektury. Historia i świętość Zofii Kossak to biografia pisarki opracowana przez Czesława Ryszkę. Książka prowadzi czytelnika przez życie Zofii Kossak, kobiety wiernej chrześcijańskim wartościom. Biografia obejmuje drogę od młodości i sukcesów literackich, przez okupację, Pawiak i Auschwitz, po emigrację i powrót do ojczyzny. Szczególną uwagę zwraca też miejsce, jakie książka daje pomocy prześladowanym. Autor ukazuje spójną opowieść o odwadze, odpowiedzialności i duchowej sile, a całość opiera na materiałach źródłowych. Jeśli szukasz lektury o mocnym przesłaniu i o życiu, w którym historia splata się ze świętością, ta biografia dobrze spełnia tę rolę. Książka do nabycia we Wrocławskiej Księgarni Archidiecezjalnej przy Placu Katedralnym 19. Zapraszamy od poniedziałku do piątku w godzinach od 9 do 17, a w soboty w godzinach od 9 do 14. Więcej na księgarniawroclaw.pl. Reklama.
2: Tu Radio Rodzina.

0: Radio Rodzina. Rodzina.
1: Parara, parara,
2: audycja parara. Ze starej płyty.
3: Piosenka jest dobra na wszystko.
4: Powróćmy jak za dawnych lat.
5: No cześć.
2: Do usłyszenia w każdą sobotę i niedzielę po godzinie 9:00.

Ach, to największe dno rozpaczy, jak ciężko mnie doświadczył los. Sam nie rozumiem, co to znaczy, czyżbym pokręcił coś. A w domu kartka, co się stało?

0: Audycja ze starej płyty.
1: Piosenka jest dobra na wszystko.
2: Powróćmy jak za dawnych lat.
3: No cześć.
0: Do usłyszenia w każdą sobotę i niedzielę po godzinie 9:00.

0: Parara, parara.
1: Audycja parara. Ze starej płyty.
2: Piosenka jest dobra na wszystko.
3: Powróćmy jak za dawnych lat.
4: Na cześć.
1: Do usłyszenia w każdą sobotę i niedzielę po godzinie 9:00.

0: Parara, parara,
1: audycja parara. Ze starej płyty.
2: Piosenka jest dobra na wszystko.
3: Powróćmy jak za dawnych lat.
4: Na cześć.
1: Do usłyszenia w każdą sobotę i niedzielę po godzinie 9:00.

możemy się rozstać. Nie będę cię trzymała kurczowo za rękaw. Nie, nie, nie bój się. Możesz sobie iść kiedy chcesz, dokąd chcesz i z kim.

plecach wiatr nocą gra. Gdy cię ogarnia smutek jak mgła, gdy oczy śmiać się przestają, a sercu jakoś źle. Nie patrz ponuro zaraz na świat, to

0: Nocny atak Rosji na Ukrainę. 3 osoby zginęły. Rządowy pomysł na zużyte opony. Otwiera się furtka na duże amerykańskie sankcje na Rosję, Chiny i Indie. Mateusz Kornas, zapraszam na wiadomości. 3 osoby, w tym dziecko, zginęły, a kolejne 3 zostały ranne w rosyjskich atakach powietrznych na miasto Browary w aglomeracji kijowskiej, poinformował w nocy z piątku na sobotę szef obwodowej administracji wojskowej Tymur Tkaczenko na Telegramie. Podał także, że spadające odłamki uszkodziły prywatny dom, budynki gospodarcze i samochody. Zużyte opony mają być objęte nowymi zasadami zagospodarowania. Nad zmianami pracuje Ministerstwo Klimatu i Środowiska, które chce zwiększyć odpowiedzialność firm wprowadzających opony na rynek i uporządkować system ich recyklingu. Szymon Kępka zainteresował się tematem.
1: Chodzi o to, by firmy odpowiadały nie tylko za sprzedaż opon, ale też za to, co dzieje się z nimi po zakończeniu użytkowania. Dzisiaj zużyte opony trafiają m.in. do wyspecjalizowanych zakładów, gdzie są odzyskiwane i przetwarzane, ale nie w 100%. W wielu przypadkach trafiają one także do lasów, gdzie zalegają przez dziesiątki lat. Gdzie jeszcze trzeba uszczelnić ten system? Andrzej Kubik, Polski Związek Przemysłu Oponiarskiego.
2: W obszarze indywidualnego importu pojazdów z zagranicy, gdzie każdy pojazd zaimportowany prywatnie przywozi co najmniej ze sobą 4 na kołach plus zapas, a czasami jeszcze cały zestaw opon zimowych. Ten wpływ opon na rynek polski w ogóle nie jest w żaden sposób kontrolowany.
1: Resort klimatu prowadzi także prace dotyczące olejów odpadowych. Nowe rozwiązania mają określić zasady odpowiedzialności za ich zbieranie, przetwarzanie i zagospodarowanie, tak aby więcej tego typu odpadów trafiało do właściwego odzysku, a nie trafiało na przykład do środowiska.
0: Policjanci ostrzegają przed fałszywymi inwestycjami w sieci. 72 tysiące złotych straciła mieszkanka Gniezna, która znalazła reklamę oferującą atrakcyjne inwestycje finansowe. Po wypełnieniu formularza zgłoszeniowego skontaktowały się z nią osoby podające się za doradców. Pokrzywdzona musiała założyć konto inwestycyjne. Później wykonywała przelewy i przekazywała kody BLIK. Kiedy zorientowała się, że nie może zalogować się do rzekomego panelu inwestycyjnego, było już za późno.
3: Musimy pamiętać, by nigdy nie powierzać swoich oszczędności osobom poznanym w internecie. Powinniśmy również dokładnie sprawdzać firmy i platformy inwestycyjne, nie instalować na prośbę tak zwanych doradców żadnych dodatkowych aplikacji do zdalnego pulpitu, no i zachować taką szczególną właśnie ostrożność, gdy ktoś obiecuje szybki, pewny zysk.
0: Radzi Anna Osińska z gnieźnieńskiej policji. Jeszcze zaglądamy za ocean. Amerykański Senat przyjął ustawę o sankcjach na Rosję i Iran, nazwaną na cześć jej współautora, senatora Lindseya Grahamana. Teraz dokument trafi pod głosowanie Izby Reprezentantów. Negocjacje na temat tej inicjatywy trwały 1,5 roku. Dwupartyjny projekt, którego celem jest zwiększenie presji na Rosję w związku z wojną przeciwko Ukrainie, przegłosowano w Senacie wynikiem 86-11. Ustawa upoważnia prezydenta USA do wprowadzenia ceł w wysokości do 100% wobec 5 największych nabywców rosyjskiej ropy i gazu. Są wśród nich Chiny i Indie.
4: Reklama. Wrocławska Księgarnia Archidiecezjalna poleca wartościowe lektury. Pietro Molla i Święta Joanna Beretta Molla w książce Święta Joanna Beretta Molla we wspomnieniach męża pokazują historię małżeństwa, w której miłość, wiara i codzienność tworzą jedną spójną opowieść. Publikacja przedstawia Joannę nie tylko jako świętą Kościoła, ale też jako lekarkę, żonę i matkę. A sam Piotr Molla wspomina ich relacje z dużą szczerością i czułością. To lektura, która pokazuje, że świętość może dojrzewać w zwykłym życiu, w pracy, rodzinie i odpowiedzialności za drugiego człowieka. Książka prowadzi czytelnika przez historię miłości, która nie kończy się wraz ze śmiercią. To powieść o wierze przeżywanej naprawdę, bez patosu, ale ze szczerą głębią. Książka do nabycia we Wrocławskiej Księgarni Archidiecezjalnej przy Placu Katedralnym 19. Zapraszamy od poniedziałku do piątku w godzinach od 9 do 17, a w soboty w godzinach od 9 do 14. Więcej na księgarniawroclaw.pl. Reklama.
5: Radio Rodzina.
6: Radio Rodzina.
5: Tu Radio Rodzina. Gramy dla Ciebie i Twojej rodziny.

We're gonna ride tonight. Your angel eyes are shining bright.

Radio Rodzina.

0: Krajobraz po burzach, jakie przeszły nad Podkarpaciem. Rośnie liczba osób bezrobotnych. Katarzyna Niewiadoma o swojej wielkiej formie na Tour de France. Mateusz Kornas, zapraszam na wiadomości. Zalane ulice, piwnice i domy, także izba przyjęć Szpitala Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego w Rzeszowie. W sumie ponad 150 interwencji Straży Pożarnej. To bilans wieczornych i nocnych burz, jakie przechodziły nad Podkarpaciem.
1: W miastach, jak jednak mamy takie intensywne opady deszczu, w ciągu takiej pół godziny jednak ta kanalizacja czy woda deszczowa, kanalizacja deszczowa nie jest w stanie odprowadzić tak dużej ilości wody. I to prawdopodobnie będzie się niestety powtarzać, zwłaszcza po takich suszach, gdzie ta ziemia jest dosyć wysuszona. I tak szybko nie chłonie tej wody.
0: Mówił rzecznik rzeszowskich strażaków Jan Czerwonka. Bez prądu pozostaje około 400 odbiorców w całym województwie. Szacowana stopa bezrobocia w lipcu wyniosła 5,9%. W porównaniu z czerwcem wzrosła 0,1 punktu procentowego. Na koniec lipca w urzędach pracy zarejestrowanych było ponad 907 tysięcy bezrobotnych. To 5800 osób więcej niż miesiąc wcześniej. Tak wynika z najnowszych danych resortu pracy. Podobnie jak w ubiegłym miesiącu najwyższą szacowaną stopę bezrobocia zanotowano w powiatach szydłowieckim na Mazowszu, brzozowskim na Podkarpaciu i przysuskim na Mazowszu. Najniższą stopę zanotowano w powiecie poznańskim, mieście Poznań i w Warszawie.
2: To co najważniejsze w kraju i na świecie.
0: Dwa drony latały nad wojskową bazą w niemieckiej nadrenii północnej Westfalii. To drugi podobny incydent w Niemczech w tym tygodniu. Wcześniej służby wykryły drona z przymocowanym materiałem wybuchowym na pasie startowym lotniska w Lipsku.
2: Wiadomości ze świata sportu.
0: Katarzyna Niewiadoma wygrała 7. etap kolarskiego wyścigu Tour de France. Polka objęła też prowadzenie w klasyfikacji generalnej, a zaatakowała niespełna 10 km przed metą.
3: Widziałam, że jeżeli będę czekała na ostatnie 6 km, to tak naprawdę też z tym wiatrem większą miałoby przewagę Marlen czy Demi. Też są one trochę większymi zawodniczkami niż ja, bardziej powerful. Także wiedziałam, że po prostu im sztywniej, tym lepiej dla mnie. I w momencie, kiedy zobaczyłam, że właśnie Demi i Marlen zaczynają na siebie się patrzeć, czy grać swoją grę, to powiedziałam, że to jest mój moment.
0: Nie wiadomo, ma przed dzisiejszym, przed ostatnim etapem Tour de France ma 15 sekund przewagi nad kolejną zawodniczką. A w kraju dziś królewski, czyli najtrudniejszy etap 83. Tour de Pologne ze startem i metą w Bukowinie Tatrzańskiej. W żółtej koszulce lidera pojedzie holenderski kolarz Bart Lemmen. Bukowina jest stałym przystankiem Tour de Pologne. W tegorocznej edycji kolarze będą się ścigać na krótszej trasie niż w poprzednich latach. Start o 13. Przed rywalizacją zawodowców tradycyjnie odbędzie się w Bukowinie Tatrzańskiej Tour de Pologne amatorów. Memoriał Ryszarda Szurkowskiego.
4: W Radiu Rodzina już teraz czas na prognozę pogody. Jeżeli chodzi o dzień dzisiejszy, on bardzo słoneczny, ale też i bardzo przyjemny pod kątem temperaturowym. Do 24 stopni we Wrocławiu, no i 25 stopni to dziś taka najcieplejsza temperatura. Oprócz tego pełnia słońca, bez opadów, no ewentualnie miejscami gdzieś tam mogą pojawić się chmury. Mimo wszystko będzie znacznie przyjemniej niż w ostatnich dniach było.
5: Reklama.
6: Nowy Park and Ride we Wrocławiu już otwarty. W Leśnicy przy ulicy Rubczaka czeka na Was 66 nowoczesnych miejsc parkingowych oraz zadaszona wiata rowerowa. Postawiliśmy na ekologię. Ażurowa nawierzchnia świetnie odprowadza deszczówkę, a całość rozświetla energooszczędne oświetlenie LED. Zadbaliśmy też o bezpieczne chodniki, nową zieleń i wygodną rampę dla osób z ograniczoną mobilnością. Inwestycja o wartości blisko 3,5 miliona złotych powstała dzięki wsparciu Unii Europejskiej. Wrocławskie inwestycje. Zmieniamy miasto dla Ciebie.
7: Uszczypnij mnie. Wow, to dzieje się naprawdę. Tropikalne wakacje w centrum Wrocławia. Akwapark Wrocław. Słońce, baseny, całkowicie nowe zjeżdżalnie, wodne szaleństwo, strefa saunarium oraz największy ogród saunowy w Polsce. Baw się, wypoczywaj, relaksuj, kiedy chcesz. A latem obowiązkowo. Ruszaj na wycieczkę pełną wodnych przygód do Akwapark Wrocław. www.akwaparkwroc.pl.
8: Koleje Dolnośląskie ruszają nad Bałtyk. Już od 27 czerwca w każdą wakacyjną sobotę pojedziecie prosto do Międzyzdrojów i Świnoujścia. Kadę Premium Nadmorski z Wrocławia Głównego nad morze dojedziesz w mniej niż 5 godzin. Po drodze Legnica, Lubin, Głogów i Zielona Góra Główna. A jeszcze przed południem. Plaża, szum fal i wakacyjny klimat. Bilety kupicie w aplikacji i na stronie koleo.pl.
9: Nowy rok, nowy ja. Szukam nowej pracy.
10: Słyszałam, że MPK zatrudnia kierowców autobusów i motorniczych. Oferują dobrą pensję i dużo benefitów. W czasy pod gruszą, świadczenia na święta.
9: Nie mam prawka.
10: MPK zrobi ci darmowy kurs. Sprawdź i aplikuj na rekrutacja.mpkwroc.pl.
9: Brzmi super. Dzięki.
10: MPK Wrocław. Nowa praca już na ciebie czeka.
11: Wojciech Boński, wójt gminy Długołęka i Włodzimierz Chlebosz, starosta powiatu wrocławskiego, zapraszają na dożynki gminy Długołęka i powiatu wrocławskiego. 29 i 30 sierpnia Park Szczotry. Zagrają m.in. Fun Factory i Squeezer.
5: Reklama.
12: Tu Radio Rodzina. Rodzina.
4: Witam Was serdecznie po godzinie 11. Natalia Wójcik przy mikrofonie Radia Rodzina. Już teraz rozpoczynamy to nasze sobotnie spotkanie. No i zapraszam Was już za chwileczkę, wyjątkowo. Dziś i jutro studio pielgrzymkowe będzie emitowane o godzinie 11.10 i 20.10, bo później po godzinie 12.10 rozpoczynamy naszą podróż szlakiem zabytków techniki po Dolnym Śląsku. Także z tego powodu studio pielgrzymkowe dziś nieco wcześniej, ale oczywiście o 11.45 również zapraszam na intencje, które poprzedzą modlitwę Anioł Pański, także plan na dziś taki dość spory i intensywny, ale myślę, że warto z nami spędzić całą sobotę, ale też i całą niedzielę. Także już teraz rozpoczynamy za chwileczkę studio pielgrzymkowe na antenie Radia Rodzina.

0: Studio pielgrzymkowe w Radiu Rodzina.
1: Słowo jeszcze do pielgrzymów duchowych. Słucha nas wielu pielgrzymów, którzy chcieliby, a z różnych powodów, przyczyn nie mogą uczestniczyć w tej drodze.
2: Bardzo serdecznie pozdrawiam wszystkich uczestników duchowego pielgrzymowania z Wrocławia na Jasną Górę. Dla nas, idących pielgrzymów, bezcenna jest wasza modlitwa i wasze wsparcie. Ja sobie tak patrzę z perspektywy lat, nie wyobrażam sobie, żeby nie było tego duchowego wsparcia. To, że nasza pielgrzymka od lat jest taka piękna, bezpieczna, że przynosi tyle owoców, że tak duchowo jest bogata, ja mam takie wewnętrzne przekonanie, że to jest zasługa tych wszystkich, którzy nas w parafiach, w domach zakonnych, w szpitalach, że oni nas omadlają. I tak naprawdę w tym wszystkim najważniejsze jest to, że my tworzymy jeden wspólny Kościół. Dla mnie ogromną radością też jest te statystyki, które są też jakoś podnoszące i dające dobre świadectwo, że więcej mamy uczestników duchowych niż idących. To znaczy siła modlitwy wspiera pielgrzymów idących. Bardzo wam dziękujemy, pozdrawiamy z trasy i codziennie jesteście w naszej modlitwie, codziennie w każdej mszy święty za was się modlimy i jesteście z nami. Szczęść Boże, pozdrawiam serdecznie ksiądz Tomasz Płukarski, przewodnik pierwszej pielgrzymki wrocławskiej.
0: Studio pielgrzymkowe Radia Rodzina.

0: Studio pielgrzymkowe w Radiu Rodzina.
1: Z każdym dniem piesza pielgrzymka wrocławska zbliża się coraz bardziej do celu, którym jest Jasna Góra. Obecnie trwa 6. dzień pielgrzymki, a my łączymy się dziś z przewodnikiem grupy 14, czyli księdzem Łukaszem Romańczukiem. Szczęść Boże!
2: Szczęść Boże, witam serdecznie wszystkich słuchaczy Radia Rodzina.
1: Dzisiejsze wędrowanie rozpoczęliście dość wcześnie, około 5:30. Opuściliście już Kluczbork i dokąd zmierzacie?
2: No, ja tutaj muszę dopowiedzieć, że to niektórzy pielgrzymi dopiero idą w 6 dzień, bo my jako grupa 14 to już jesteśmy 8 dzień w drodze. I co do tego wczesnego wstawania, to były takie lata, że już o 3:40 trzeba było otworzyć oczy, bo wyjście było też przed 5:00, to już takie dawne czasy. A teraz jesteśmy już w drodze do Olesna, gdzie o godzinie 12:00 rozpocznie się msza święta przy sanktuarium świętej Anny. Będziemy przy tej stawiennictwo modlić się w naszych intencjach. Dzień dzisiaj jest bardzo intensywny, ponieważ mamy do przejścia ponad 33 km, czyli jest jeden z dłuższych, ale nie najdłuższy etap. I dodatkowo teraz zaczyna się tutaj, chmury zaczynają się przesuwać na tyle, że zaczyna być bardzo słonecznie. Więc już zaczynamy chronić głowy, zaczynamy się nawadniać tak, aby nie ustać w drodze.
1: Wspomniał ksiądz, że zmierzacie do Olesna, do sanktuarium świętej Anny i tam odbędzie się msza święta. Ale co jeszcze w planie na dziś?
2: Przede wszystkim w grupach też głosimy konferencję, bo to też jest ważne, abyśmy my dobrze wykorzystali ten czas. Jesteśmy na pielgrzymce po to, aby się formować, po to, aby wzrastać wierze, po to, jak mówi nam hasło tegorocznej pielgrzymki, stawać się uczniami, misjonarzami. Dzisiaj też na przykład w naszej grupie była druga konferencja poświęcona też spowiedzi świętej. Wygłosił ją ksiądz Henryk Wachowiak, ojciec duchowny pielgrzymki, który właśnie z naszą grupą też pielgrzymuje na Jasną Górę. Dodatkowo też modlimy się, przede wszystkim też i stawiamy na takie tradycyjne modlitwy, czy śpiew godzinkami, czy jutrznią, czy też czeka nas jeszcze po mszy świętej różaniec i koronka do Bożego Miłosierdzia.
1: Dziś, tak jak ksiądz wspomniał, jeden z dłuższych odcinków. Jak się wam wędruje? To już w końcu 8 dzień.
2: Bardzo dobrze. Też widzimy, że z dnia na dzień nasza grupa wzrasta, jeżeli chodzi o ilość i wzrasta też, jeżeli chodzi o ducha. Nie widać tak naprawdę po nas, że jesteśmy już 8 dzień w drodze, bo panuje bardzo też rodzinna atmosfera. I pielgrzymi sami podkreślają, że bardzo dobrze czują się w swoim gronie.
1: No właśnie, jeszcze chciałam o te nastroje podpytać. Czy zmęczenie bierze górę, czy jednak ta radość pielgrzymkowa, ona góruje?
2: To proszę poczekać, zaraz powiemy. Momencik.
3: Pielgrzymi grupy 14, jak jest na pielgrzymce?
4: Mocno!
2: Pielgrzymi podkreślają, że tak naprawdę pielgrzymka to też jest ich czas urlopu, który poświęcają na to, aby były to ich rekolekcje w drodze i to jest ich czas odpoczynku. Mimo że idziemy w trudnych warunkach, pokonujemy dużo kilometrów, to dla nich to jest taki też odpoczynek, jeżeli chodzi o taką codzienność, pracę, szkołę i naładowanie akumulatorów na to, aby wrócić do swoich zadań, obowiązków jeszcze większą nową siłą. No i przede wszystkim umocnieni też Bożą obecnością.
1: Wspomniał ksiądz, że wasza grupa, grupa 14, zauważacie, że się troszkę rozrasta. No ale chciałbym zapytać właśnie, jaka ona jest? Jaki jest jej charakter, charyzmat?
2: Przede wszystkim jest różnorodna, ponieważ my jesteśmy z różnych stron archidiecezji wrocławskiej. Ponieważ są i mieszkańcy ziemi górowskiej, ziemi dolnobrzeskiej, wołowskiej, milickiej. I są jeszcze pielgrzymi z innych miejsc, którzy właśnie są u nas dlatego, że podoba im się ta rodzinna atmosfera, podoba im się muzyka w pielgrzymce, podoba im się styl naszej grupy.
1: A przeważają dorośli, młodzież czy może najstarsi?
2: Gdyby zapytać innych pielgrzymów z grupy, jaka jest grupa 14, to by powiedzieli, że dojrzała wiekowo. Jednak kiedy popatrzymy sobie na średnią wieku i na pielgrzymów, to zauważymy, że w tym roku jest tak pół na pół. Mamy taką młodszą młodzież do 14 roku życia, i mamy też pielgrzymów takich 50+. No i jeszcze oczywiście po środku też znajdzie się mocna ekipa.
1: A najmłodszy pielgrzym ile sobie liczy?
2: Najmłodszy pielgrzym liczy sobie kilka miesięcy. Właśnie tutaj od dzisiaj idzie z nami. Tylko nie wiem, jak jeszcze ma na imię, bo jeszcze nie zapoznaliśmy się dobrze. Ale tak, kilka miesięcy ma pielgrzym. Jest też i kilkoro dzieci, które ma po 4 i więcej lat. Tak między 4 a 10.
1: No to skoro wiemy, ile lat ma najmłodszy pielgrzym, to ile najstarszy?
2: Najstarszy ma prawie 78 lat. Jest to brat Stanisław z Jordanowa Śląskiego. On właśnie reprezentuje tę część, która jest poza tych rejonów, które, do których przypisana jest grupa 14.
1: Na pielgrzymce dzieje się wiele pięknych, spontanicznych sytuacji. Czy wydarzyło się już coś na tej pielgrzymce, co szczególnie zapadnie księdzu w pamięć?
2: Tak, może nie jest to spontaniczne wydarzenie, ale na przykład wczoraj w podwórku wieczór uwielbienia adoracji Świętego Sakramentu była też takim mocnym, duchowym umocnieniem. Tak dla mnie, prawda, jako księdza i także ten moment, kiedy jako pielgrzymka uczestniczyliśmy w sakramencie pokuty i pojednania poprzedzonym też nabożeństwem pokutnym. Są takie momenty, które pozwalają też i w tym takim pielgrzymkowym rytmie się zatrzymać i popatrzeć jeszcze głębiej.
1: Z pielgrzymką jest ksiądz związany od wielu, wielu lat. Czym dla księdza, jako dla księdza, ale też jako dla przewodnika grupy jest pielgrzymka?
2: Pielgrzymka jest przede wszystkim stylem życia, bo może tak być, że jesteśmy w drodze, tak jak my, znając tą górę, 10 dni pokonujemy, ale tak naprawdę ten styl pielgrzymowania można przyłożyć na nasze życie codzienne. Z jednej strony my sami jesteśmy tutaj na ziemi pielgrzymami, ale z drugiej strony też pielgrzymka pokazuje nam, że ponad tym, co materialne, ponad tym, co w świecie, jest coś o wiele ważniejszego, a w zasadzie ktoś. Jest to Pan Bóg i dla Niego warto też i czynić poświęcenie, ofiarę, zrobić coś więcej, przede wszystkim po to, aby być bliżej Niego.
1: My w Radiu Rodzina podążamy razem z Wami pielgrzymkowym szlakiem i codziennie pytamy się o to, nad czym pochylacie się podczas konferencji danego dnia. Dzisiaj wspomniał ksiądz, że była to spowiedź święta. No i chciałam zapytać, jakie przesłanie lub jaką myśl warto przekazać również słuchaczom Radia Rodzina z dzisiejszego dnia?
2: Tak, to ksiądz Henryk mówił o spowiedzi świętej, zachęcając, aby się też do niej dobrze przygotować, żeby nie traktować jej, tak byśmy powiedzieli w cudzysłowie, po macoszemu, ale też, żebyśmy chcieli popatrzeć na nią jako wielki dar miłości i miłosierdzia Pana Boga. Ksiądz Henryk ma to do siebie, że on podaje bardzo wiele też konkretnych przykładów, które działają też na wyobraźnię człowieka. I dzisiaj tematem konferencji było to, że spowiedź święta jest jak przedpokój. I finalnie miało to pokazać, że właśnie w tym przedpokoju zostawiamy wszystkie swoje brudy, zostawiamy wszystkie rzeczy, poprawiamy głowę, czyli przygotowujemy się do tego, aby wejść na tak zwane salony. I tak samo jest w przypadku spowiedzi, że spowiedź ma właśnie nam pomóc, abyśmy to cały ten brud swojego grzechu zostawili na zewnątrz, a weszli na ucztę do Pana Jezusa w sali czyści. A dzisiaj będziemy rozważać o powołaniu, bo to już mamy drugą konferencję związaną z tematem tegorocznej pielgrzymki, to będziemy mówić o powołaniu diakonów, m.in. Szczepana, Filipa, Prochora, Nikanora, Tymona, Parmenasa i Mikołaja, którzy będą właśnie pomagać apostołom, gdyż tam między Hebrajczykami a Helenistami nastał konflikt. I będziemy mówić o pierwszej wspólnocie chrześcijaństwa. Będziemy mówić o takim zaangażowaniu we wspólnotę Kościoła, że nie skupia się ona tylko na księżach czy tych, którzy są na przykład, nie wiem, w Radzie Parafialnej, ale na wszystkich, którzy są ochrzczeni, którzy właśnie należą do wspólnoty Kościoła i będziemy pokazywać, jak nasza aktywność we wspólnocie może przyczynić się do ewangelizacji naszego środowiska, miejsc, w których przebywamy.
1: To z jakim przesłaniem pozostawiamy słuchaczy Radia Rodzina?
2: Przede wszystkim takim, abyśmy nigdy nie ustawali w drodze i chcieli także zawierzyć nasze życie Panu Bogu. No i przede wszystkim ja też z takim przesłaniem zostawiam, że my się za was modlimy i prosimy o modlitwę.
1: No właśnie, chciałam tutaj też podpytać, czy jest coś, o co szczególnie my, pielgrzymi duchowi, możemy prosić, jeżeli chodzi o właśnie pielgrzymów zmierzających na Jasną Górę?
2: Każdy z pielgrzymów niesie swoją intencję i są to naprawdę intencje różnorodne, że gdybyśmy tak teraz zaczęli je wymieniać, to wydaje mi się, że nawet i czas antenowy tej audycji by nam się skończył. Ale ja zachęcam do tego, żeby może tak krótko taką mieć intencję, że w intencjach pielgrzymów podążających na Jasną Górę. Tak, abyśmy właśnie popatrzyli na całą pielgrzymkę, a jednocześnie też taka ogólna intencja może być mocno też ukierunkowana indywidualnie.
1: I już niedługo będziemy się właśnie modlić w tych intencjach, o których ksiądz powiedział. Również za was bardzo serdecznie dziękuję za to łączenie stresy. Przypomnę, przewodnik grupy 14, ksiądz Łukasz Rumańczuk, był dziś naszym gościem i relacjonował nam dzisiejszy dzień z pierwszej pielgrzymki wrocławskiej. Bardzo serdecznie dziękuję.
2: Ja również dziękuję bardzo serdecznie i pozdrawiam wszystkich słuchaczy Radia Rodzina.
0: Studio pielgrzymkowe w Radiu Rodzina.
4: Trzymaj się zdrowo z Radiem Rodzina.

0: Studio pielgrzymkowe w Radiu Rodzina.
1: Konferencje dla duchowych uczestników pieszej pielgrzymki wrocławskiej Uczeń-misjonarz. Dzień 6. 8 sierpnia. Kluczbork, Doborek Wielkich. Misja współdzielona. Parafia jako pierwsza komórka. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Wczoraj poznawaliśmy nasze dary i charyzmaty. Dziś naturalnym krokiem jest przejście od ich poznania do ich konkretnego przeniesienia na służbę we wspólnocie. Różnorodność grup i zadań w Kościele naprawdę sprawia, że każdy pielgrzym gdzieś może znaleźć przestrzeń własnego wzrostu i ubogacenia drugiego człowieka. Warto też objaśnić termin misji współdzielonej. Termin, który może budzić wątpliwości, zwłaszcza u osób przywykłych do modelu, w którym to ksiądz robi wszystko, do tak zwanego klerykalizmu i klerykalnej samowystarczalności. Słowo Boże. Fragment dnia z Dziejów Apostolskich. Gdy liczba uczniów wzrastała, zaczęli helleniści szemrać przeciwko Hebrajczykom, że przy codziennym rozdawaniu jałmużny zaniedbywano ich wdowy. Nie jest rzeczą słuszną, abyśmy zaniedbywali Słowo Boże, a obsługiwali stoły. Wybrali więc 7 mężów. Apostołowie modlili się i nakładali na nich ręce. Ten fragment odnoszący się do ustanowienia diakonów ma swoje źródło w narzekaniu wspólnoty. Warto zacząć egzegezę od tego faktu. Narzekanie, jeśli jest uzasadnione, może być zasadne, jeśli prowadzi do konkretnego działania mającego temu zaradzić. Apostołowie nie zignorowali problemu i nie próbowali sami go rozwiązać, przeciążając się dodatkowymi obowiązkami. Rozpoznali potrzebę podziału zadań. Fragment wyraźnie ukazuje, że różnorodność zadań wywodzi się z samej Biblii, a współdziałanie ostatecznie prowadzi do zwiększenia liczby uczniów. Warto podkreślić, że podział zadań opiera się na myśli całej wspólnoty Kościoła. Stąd gest potwierdzenia przez apostołów poprzez włożenie rąk, a nie może wynikać z subiektywnego, indywidualnego uznania jednej osoby. Teksty paralelne. Pierwszy tekst paralelny odnosi się do stworzenia człowieka, dopełnienia Adama przez Ewę i wzajemnie. Chodzi tu o społeczną naturę człowieka, o wzajemne uzupełnianie się i troskę wypływającą z miłości. Fragment z Księgi Wyjścia mówiący o pomocnikach Mojżesza: Jetro doradza mu, by ustanowił sędziów pomniejszych spraw, uświadamia nam, że skoro największa postać Starego Testamentu potrzebowała współpracowników, to i my nie możemy popaść w złudną samowystarczalność. Dopełnieniem jest fragment z listu do Koryntian o różnych konkretnych posługach pochodzących od Ducha ku wzajemnemu budowaniu wspólnoty wiary. Współdziałanie, niekonkurencyjność. Kluczowym wątkiem tej konferencji jest podkreślenie wagi współdziałania na rzecz zbawienia dusz. Konkurencyjność, choć może wywołać pewien zapał ewangelizacyjny, nigdy nie może być powodem działania. Dotyczy to zarówno wydarzeń międzyparafialnych, jak i codziennych zadań wiernych, w które może się wkraść zawiść lub zazdrość. To także przestrzeń do uświadomienia sobie rozróżnienia zadań, rozróżnienia, które niewątpliwie stawia pewne granice działaniu, ale i zachęca do jego podejmowania w swoim zakresie. Parafia pierwszą komórką. Dobrym owocem tej konferencji będzie konkretne zaangażowanie każdego pielgrzyma we własnej wspólnocie parafialnej. Nie chodzi wyłącznie o składki na tace. Chodzi przede wszystkim o duszpasterskie włączenie się w liturgiczną służbę ołtarza, w różę różańcową, w skauting katolicki, w rady duszpasterskie i ekonomiczne, a nawet o objęcie posługi kościelnego. Chodzi o realne dowartościowanie własnej parafii i przejście z pozycji biernego biorcy do aktywnego dawcy. Posługi w kościele. Zgodnie z dokumentem końcowym drugiego synodu archidiecezji wrocławskiej, w naszej diecezji mają być udzielane różne posługi, a w niedługim czasie ma zostać ustanowiony stały diakonat. Warto rozumieć, skąd one się wzięły, jakie mają zadania oraz jakie są warunki ich pełnienia. To konkretna, żywa droga zaangażowania dla wielu świeckich mężczyzn, którzy czują takie powołanie. Zwieńczeniem tej konferencji jest wezwanie do odpowiedzialności. Zachęcamy się, byśmy wzbogacili swoimi zdolnościami wspólnotę parafialną, a może nawet włączyli się w jakieś struktury diecezjalne, czy też poszli za drogą powołania kapłańskiego lub zakonnego, jeśli takie odczuwamy w sercu. Niech Duch Święty, który stąpił na 7 wybranych mężów przez nałożenie rąk apostołów, wskaże każdemu z nas miejsce służby we wspólnocie Kościoła. Amen.
0: Studio pielgrzymkowe w Radiu Rodzina.

Już za chwileczkę na antenie Radia Rodzina rozpoczniemy przyjmowanie intencji do modlitwy południowej. Tak więc już teraz bardzo serdecznie zapraszam się do włączenia właśnie w intencje. Jeżeli chcielibyście je zgłosić telefonicznie, nic prostszego, 71 322 20 22. Dzwonimy od godziny 11.45, a jeżeli chcielibyście wysłać intencję SMS-em 71 48, poprzedzamy treść wiadomości słowem intencje. Zapraszam bardzo serdecznie do włączenia się w intencje, ale też i we wspólną modlitwę, która już o godzinie 12 na naszej antenie.

0: Wybiła 11:45, a więc rozpoczynamy przyjmowanie intencji do modlitwy południowej. Już teraz zapraszam do włączenia się w tą wspólną modlitwę w intencję 71 322 20 22. Na ten numer możecie dzwonić i zgłaszać swoje intencje bezpośrednio na naszej antenie 71 48, i poprzedzamy treść wiadomości słowem intencje. Na ten numer wysyłamy intencje SMS-owe. Bardzo serdecznie zapraszam już teraz do wspólnej modlitwy. Mamy już w tym momencie pierwsze połączenie telefoniczne. Halo, szczęść Boże.
1: Szczęść Boże, proszę o modlitwę w intencjach wiadomych Panu Bogu. Dziękuję, szczęść Boże.
0: Bóg zapłać za telefon i za intencje. Oczywiście modlimy się w nich.

0: Mamy kolejną radiosłuchaczkę na naszej antenie. Halo, halo, szczęść Boże.
1: Szczęść Boże. Przede wszystkim chciałam gorąco się pomodlić w intencji wszystkich pielgrzymów, a szczególnie pierwszych, którzy wchodzili do Oleśnicy, których witaliśmy. Następnie podziękowanie mojej rodzinie, że w czasie wielkich upałów przytulili mnie do siebie. Zdrowia dla wszystkich. Pogoda jest bardzo niesprzyjająca. Za Alicję, która zmaga się z ciężką chorobą. Za przyjaciół moich, za sąsiadów. A przede wszystkim za najwspanialsze radio. Radio Rodzina.
0: Bardzo serdecznie dziękujemy za te wszystkie intencje i za miłe słowa. Oczywiście modlimy się w tych wszystkich wypowiedzianych przez Panią intencjach, ale też życzymy wszystkiego dobrego.

0: Mamy kolejne połączenie telefoniczne. Szczęść Boże.
1: Szczęść Boże. Proszę o wspólną modlitwę do Matki Boskiej nieustającej pomocy. Takiej intencji dla mojej, żeby Pan Matka Boska pomogła mojej córce w jej trudnych takich chwilach życiowych. A jest dobrym dzieckiem. Za mojego wnuka księdza, który też się martwi, mamo, że jej się tak ciężko układa w życiu. Ale ja modlę się za wszystkich pielgrzymów. Słucham razem z radiem całe te pielgrzymkowe modlitwy, bo sama nie poszłam, bo jakoś choruję na te nogi. A dziękuję Panu Bogu i Matce Boskiej za to, że Wy jesteście, że można Was słuchać, że nikt w tym nie przeszkadza. I proszę o wspólną modlitwę za całą moją rodzinę, za moje dzieci i wnuki. Szczęść Wam Boże. Dziękuję Bogu, że jesteście.
0: Bóg zapłać serdecznie za telefony i za intencje. Polecamy je w modlitwie i dziękujemy za miłe słowa. Pozdrawiamy również.

0: mamy pierwszego radiosłuchacza na naszej antenie. Szczęść Boże.
1: Szczęść Boże. Dziękujemy Matce Najświętszej za otrzymane łaski. Modlitwie polecamy całą naszą rodzinę, nasze dzieci, Kubę, Matkę, Zosię, błogosławieństwo Boże dla nich, o potrzebne łaski, o wytrwałość. Chcemy modlić się w intencji wszystkich podróżujących, kierowców, o szczęśliwe dotarcie do celu. Modlitwie też polecamy wszystkich wypoczywających na wakacjach, o dobry wypoczynek dla nich, o bezpieczny wypoczynek. Modlitwie też chcemy polecić wszystkich zmarłych z naszych rodzin, naszych znajomych, o niebo dla nich, a także chcemy się modlić w intencji pracowników i słuchaczy Radia Rodzina oraz wszystkich intencjach, które nosimy głęboko w sercu. O Boże błogosławieństwo. Szczęść Boże i Bóg zapłać.
0: Bóg zapłać za telefon i za intencje. Pozdrawiamy serdecznie.

0: Mamy w tym momencie kolejne połączenie telefoniczne. Szczęść Boże.
1: Szczęść Boże. Ja dziękuję serdecznie Panu Bogu za wszystkie łaski, jakie mi otacza mnie i moją rodzinę. I proszę o wspólną modlitwę Wincencji, Sławka i Grażynki, którzy właśnie obchodzą 40. rocznicę ślubu. Z prośbą o modlitwę o dalsze szczęśliwe lata dla naszych dzieci, a także o zdrowie, o poprawę zdrowia dla mnie, bo hoduję 2 źródła rakowe. Szczęść Boże.
0: Bóg zapłać za telefon i też za wypowiedziane intencje. Oczywiście polecamy je w modlitwie i pozdrawiamy.

W naszej modlitwie polećmy pielgrzymów, którzy wyruszyli i są w trasie na Jasną Górę. Pomódlmy się o wszelkie łaski dla nich, ale także o bezpieczne dotarcie do Pani Jasnogórskiej.

Panie Boże, wlej w serce, w moje serce pokój i zgodę na to, co mnie spotyka, a w serce Jacka wlej odwagę, aby żył, nie bojąc się, co powiedzą inni. Jezu, ufam Tobie. Amen. Ja przypomnę, że cały czas możecie zgłaszać swoje intencje telefonicznie, ale też i SMS-owo 71 322 20 22. To numer telefonu, na który możecie dzwonić i wypowiadać intencje na antenie. Natomiast 71 48 to numer, na który możecie wysyłać intencje SMS-owe. Pamiętajcie, by poprzedzić je słowem intencje. Zapraszam do wspólnej modlitwy. Jeszcze 4 minuty nam pozostały.

Proszę o zdrowie dla syna Mariusza, który jest w szpitalu. Dziękuję Matce Bożej za otrzymane łaski oraz proszę o uzdrowienie z raka płuca i torbieli w jamie brzusznej. W tej intencji prosi Ewa.

Wybiła godzina 12, więc zapraszam do wspólnej modlitwy Anioł Pański w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Anioł Pański zwiastował Pannie Maryi i poczęła z Ducha Świętego. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Oto ja, służebnica Pańska, niech mi się stanie według słowa Twego. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. A Słowo ciałem się stało i zamieszkało między nami. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Módl się za nami, Święta Boża Rodzicielko, abyśmy się stali godnymi obietnic Chrystusowych. Módlmy się. Łaskę Twoją prosimy Cię, Panie, racz wlać w serca nasze, abyśmy, którzy za zwiastowaniem anielskim wcielenie Chrystusa, Syna Twego, poznali, przez mękę Jego i krzyż do chwały zmartwychwstania byli doprowadzeni. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze i na wieki wieków. Amen. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze i na wieki wieków. Amen. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze i na wieki wieków. Amen. Pomódlmy się też w intencji wszystkich wiernych zmarłych. Wieczny odpoczynek racz im dać, Panie, a światłość wiekuista niechaj im świeci. Wieczny odpoczynek racz im dać, Panie, a światłość wiekuista niechaj im świeci. Wieczny odpoczynek racz im dać, Panie, a światłość wiekuista niechaj im świeci. Niech odpoczywają w pokoju wiecznym. Amen. Pomódlmy się też w intencjach Ojca Świętego Leona XIV, a także wszystkich słuchaczy Katolickiego Radia Rodzina. Pod Twoją obronę uciekamy się, Święta Boża Rodzicielko. Naszymi prośbami racz nie gardzić w potrzebach naszych, ale od wszelakich złych przygód racz nas zawsze wybawiać, Panno chwalebna i błogosławiona. O Pani nasza, orędowniczko nasza, pośredniczko nasza, pocieszycielko nasza, z Synem swoim nas pojednaj, Synowi swojemu nas polecaj, swojemu Synowi nas oddawaj. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Bardzo serdecznie dziękuję Wam za wspólną modlitwę.

0: Będzie trudniej uniknąć mandatu z fotoradaru. Rząd szykuje zmiany. Pomysł na państwowy e-dziennik dla szkół. Lourdes przygotowuje się na wizytę papieża. Mateusz Kornas, zapraszam na wiadomości. Dodatkowej kary za nieodebranie urzędowej korespondencji chce Ministerstwo Infrastruktury. Resort przygotował propozycję zmian przepisów, które mają usprawnić ściganie kierowców przyłapanych przez fotoradary. Po wykonaniu zdjęcia auta przekraczającego prędkość, informacja o tym trafi do właściciela samochodu. Grzywna automatycznie będzie na niego nałożona, chyba że wskaże osobę, która kierowała. Teraz, żeby nie płacić, niektórzy albo nie odbierają korespondencji, albo nie wskazują kierującego. Państwowy dziennik z poparciem Senatu. Resort edukacji chce, żeby od września wybrane szkoły testowały narzędzie, które do tej pory oferowały jedynie prywatne firmy. Obecnie za dostęp do prywatnych dzienników płacą samorządy i rodzice. To ma się zmienić dzięki państwowemu e-dziennikowi, mówi wiceminister edukacji Katarzyna Lubnauer.
1: Pilotaż to będzie kilkadziesiąt szkół, prawdopodobnie około 40 we wszystkich województwach, różne typy szkół, zależne na tym, żeby była szkoła specjalna, i żeby była szkoła artystyczna, i żeby była szkoła ponadpodstawowa, ponieważ każda z tych szkół ma dostarczyć nam innych informacji dotyczących tego, czy dobrze funkcjonuje to narzędzie.
0: Ustawa trafiła na biurko prezydenta. Ministerstwo Edukacji Narodowej zakłada, że po okresie pilotażu e-dziennik będzie dostępny dla wszystkich szkół. Miałoby się tak stać we wrześniu 2027 roku.
2: To, co najważniejsze w kraju i na świecie.
0: Pielgrzym pośród chorych i utrudzonych. Papież od 26 do 28 września złoży wizytę w Lourdes. Gospodarze i pielgrzymi przybywający do Maryjnego Sanktuarium u stóp Pirenejów przygotowują się na przyjęcie Leona XIV. Od wielu tygodni na miejscu trwają regularne spotkania komitetu organizacyjnego. Spodziewanych jest około 150 tysięcy osób. To 10 razy więcej niż zwykła liczba codziennych odwiedzających.
2: Wiadomości ze świata sportu.
0: Kanadyjska przygoda Huberta Hurkacza na kortach w Montrealu dobiegła końca. Polak odpadł z turnieju w trzeciej rundzie po blisko 3-godzinnym boju, 3-setowej walce i dwóch niewykorzystanych piłkach meczowych. Dziś późnym popołudniem także w Kanadzie, tyle że w Toronto, ćwierćfinał zagra Iga Świątek. Więcej o tenisowych spotkaniach Polaków Błażej Kulesza.
3: Dla Hurkacza Holender Boutique van den Zandschulp może być śmiało nazywanym rywalem nie do przejścia. W Kanadzie Polak mógł rozstrzygnąć mecz w dwóch partiach. Ba, miał nawet dwa meczbole, ale ich nie wykorzystał i mecz przegrał 3-6, 7-6 i 7-5. W kanadyjskim tysięczniku w Toronto dziś zagra Iga Świątek, a jej przeciwniczką Ukrainka Marta Kostiuk. Trybuny pewnie będą za Polką, o czym Świątek przekonała się podczas wcześniejszych pojedynków.
4: Polacy też są wszędzie. No cóż, może nie są aż tak bardzo głośni jak inni kibice, ale czuję, że naprawdę mnie wspierają w każdym kraju, w którym jestem. W dotychczasowych czterech meczach z Kostiuk to Świątek trzy razy wygrywała, ale w ostatnim spotkaniu to Polka musiała przełykać gorycz porażki.
0: Dodajmy, że mecz Świątek z Kostiuk o 18:30.
5: W Radiu Rodzina już teraz czas na prognozę pogody. Sprawdzamy, jak to będzie dziś wyglądało. Dziś do 24-25 stopni na Dolnym Śląsku. Jutro tak do 30, no i możemy powiedzieć, że ten weekend to taki troszkę nawet i chłodniejszy mamy. Ale spokojnie, po weekendzie powrócą też wysokie temperatury. Już w poniedziałek 34 stopnie nas czeka na dobry początek tygodnia. Najbliższy tydzień również słoneczny, ale tak samo jak i ten weekend.
2: Radio Rodzina. Rodzina.
5: Witam Was serdecznie po godzinie 12. Już za chwileczkę rozpoczynamy naszą dzisiejszą wakacyjną podróż, a mianowicie podróż dolnośląskim szlakiem zabytków techniki. Już za chwileczkę to zabieramy Was na wycieczkę. Na początek najpierw rozmowa w studiu, a już potem wyruszamy na szlak. Bądźcie z nami!

0: Wakacje na Dolnym Śląsku z Radiem Rodzina. Odkryj z nami lokalne atrakcje turystyczne. Audycja powstaje we współpracy z Dolnośląską Organizacją Turystyczną.
1: Dolny Śląsk kojarzy nam się zwykle z zamkami, pałacami i górskimi szlakami. Tymczasem to również jest bardzo bogaty region pod względem zabytków techniki, który przez stulecia był jednym z takich ważniejszych ośrodków przemysłowych Europy. I właśnie o tym szlaku dzisiaj porozmawiamy sobie z doktorem Arkadiuszem Mułą, historykiem sztuki, dyrektorem Centrum Witelona w Legnicy, znawcą dziedzictwa kulturowego Dolnego Śląska. Dzień dobry.
2: Dzień dobry Państwu.
1: Dolny Śląsk kojarzy nam się właśnie ze wspomnianymi zamkami i pałacami. Dlaczego właśnie warto spojrzeć na ten nasz region przez pryzmat kolei, kopalni, fabryk.
2: To dziedzictwo, które pokazuje skalę na pewno rozwoju i dynamiki tego obszaru dawnej prowincji śląskiej, która jest tyglem kulturowym na przestrzeni stuleci, zarówno była w rękach i Polski Piastowskiej, Czechów, Niemców, Austriaków. W dobie Prus pojawia się ten przemysł, ale on oczywiście jest zakorzeniony także w innej, wcześniejszej tradycji. Jeżeli mówimy już o tych takich znamionach przemysłu i takich punktów newralgicznych na mapie Dolnego Śląska, warto na przykład zacząć historię od XVIII wieku, od doby rewolucji przemysłowej, która w sposób szczególny zaznacza się na naszym obszarze za sprawą chociażby takiego przemysłu jak tkactwo, które tutaj już kultywowali na naszym obszarze Cystersi. Znakomitym przykładem są wpisane na jako odnoga szlaku zabytków techniki Dolnego Śląska domki tkaczy w Chełmsku Śląskim, drewniane domeczki z podcieniami, w których przed stuleciami, dokładnie na początku wieku XVIII, w czasach przedsiębiorczego opata z Krzeszowa Dominika Gejera, tam tkacze mieli swoje manufaktury, wychodzili sobie przed próg właśnie w te podcienia, żeby przy świetle dziennym przysiąść i wykonywać tam pracę ręczną. Oczywiście w ruchu były i kołowrotki, ale nie tylko. Takim ważnym produktem manufaktur Dolnego Śląska czy Przedgórza Sudeckiego, bo tam właśnie wełna i len były głównymi domenami produkcji, to oczywiście produkowano na przykład rękawiczki, produkowano pończochy i szale, takie owale, które trafiały na przykład na dwory arystokratyczne zachodniej Europy. Proszę sobie wyobrazić takie damy dworu w Madrycie na przykład. Tak? I teraz wyobraźmy sobie te obrazy Velázqueza, malarza barokowego, który pokazuje te damy dworskie, tą infantkę hiszpańską. Tak? I teraz wyobraźmy sobie, że właśnie ten dwór nosił czy pończoszki, czy rękawiczki właśnie, które tutaj ktoś dziergał tak ręcznie, mozolnie, wytężając wzrok. To oczywiście ta praca chałupnicza była wolna. Przywilej wykonywania tego zawodu, chociażby tkacza, nadał księstwu świńsko-jaworskiemu już pod koniec XVI wieku cesarz Rudolf II Habsburg, ale wywołało to sporo zamieszania, bo stracili monopol mieszczanie Jeleniej Góry na prowincji śląskiej w małych miejscowościach. Mogli także wykonywać te zajęcia mieszkańcy, co wykorzystali jak na przykład właśnie wspomniani cystersi z Krzeszowa. Ale oczywiście ta historia idzie do przodu. Z wiekiem XIX dochodzi do uprzemysłowienia tego tkactwa. Już tutaj praca ludzkich rąk zostaje zastąpiona maszynami. Pojawia się słynne krosno żakarda, które będzie prototypem dla komputerów, ponieważ zastosowanie pewnego algorytmu w maszynie drewnianej, w konstrukcji takiej ramowej, potem zostało wykorzystane, dosłownie zainspirowało twórców pierwszych komputerów już w XX wieku. Także Śląsk będzie miał też w tym niemały udział. Więc teraz proszę sobie wyobrazić te manufaktury okresu rewolucji francuskiej, które tutaj na Dolnym Śląsku funkcjonują. No, tracą ludzie pracę, też ta praca jest coraz gorsza, jest wyzysk, dochodzi do buntu tkaczy we wspomnianym obszarze dawnego księstwa świńsko-jaworskiego, rejony Bolkowa, Kamiennej Góry właśnie przeżywają no, te zamieszki ze zbrojnymi Prusakami w latach 90. XVIII wieku. To też będzie to wydarzenie później zostanie zobrazowane w witrażach ratusza w Kamiennej Górze przed II wojną światową, czy w jednym z utworów literackich naszego noblisty Hauptmana. Także to ta domena, można powiedzieć, przemysłu przed wiekami na Śląsku będzie bardzo ważna tak dla tożsamości Dolnoślązaków. I jeszcze taki ciekawy przykład, o którym mało kto wie, już naście lat temu obchodziliśmy 200-lecie wojen napoleońskich na Dolnym Śląsku. Była taka konferencja naukowa przygotowana w Muzeum Regionalnym w Środzie Śląskiej. Zaproszono specjalistów z tej dziedziny napoleońskiej. Miałem przyjemność uczestniczyć jako może nie specjalista Napoleona, ale jako odkrywca pewnych źródeł z tej epoki w Archiwum Państwowym w Legnicy. I cóż, w czasie tej konferencji dowiedziałem się o przetłumaczeniu takiego ciekawego źródła, mianowicie relacji ze spotkania Napoleona Bonapartego z nadburmistrzem Wrocławia w Środzie Śląskiej. Obie strony tutaj spotkały się na neutralnym gruncie w roku 1813, żeby uniknąć sytuacji sprzed kilku lat, kiedy Wrocław został zaatakowany przez Francuzów, tak, którzy tutaj nie oglądając się zburzyli fortyfikacje nadodrzańskie, także zdewastowali Park Szczytnicki i wiele, wiele innych takich właśnie niesławnych historii z tego czasu. Dlatego wrocławianie ostrożnie spotkali się z Napoleonem w Środzie Śląskiej. Wyobraźcie sobie państwo, że rozmowa Bonapartego została skrupulatnie zanotowana. O co pyta Napoleon delegację z Wrocławia? Zapytał, z czego słynie Śląsk? Wasz region. No i zaczęto opowiadać, że z tkactwa, z uprawy lnu, produkcji wełny. Napoleon zapytał, a gdzie wy te towary wysyłacie? I odpowiedź zabrzmiała, do Ameryki Środkowej, na wyspę San Domingo, do Meksyku. I oczywiście Napoleon nie był tym zaskoczony, ponieważ Francja rzeczywiście prowadziła wówczas ożywione te kontakty z krajami tego basenu Morza Karaibskiego, powiedzmy, tak byśmy to nazwali. Drodzy Państwo, to pokazuje, że te kierunki rozwoju gospodarki były zupełnie inne, niż sobie dzisiaj wyobrażamy, tak? Nie takie jakieś osi wschód-zachód, tak? Czy bezpośrednio z krajami ościennymi. Nie, wysyłaliśmy towar za ocean, tak? I tak to było naprawdę w tym czasie, kiedy przecież nie było jeszcze kolejnictwa, nie było telegramu, nie było maili, nie było telefonów, a myśmy już, że tak powiem, tak globalnie utrzymywali kontakty z rynkiem światowym. Inny jeszcze tutaj przykład mogę dołożyć. Płótno z księstwa jaworskiego było co prawda tanie, gorszej jakości, ale masowo produkowane. I wysyłano je stąd na rynki światowe, między innymi do dzisiejszych Stanów Zjednoczonych. Wówczas tam byli pierwsi kolonizatorzy. Także proszę sobie wyobrazić, jak będziecie oglądać jakikolwiek western, to wyobraźcie sobie, że ten kowboj nosi portki z Dolnego Śląska.
1: Niesamowite. Na szlaku znajduje się kilkadziesiąt obiektów, od muzeów, kolejnictwa, po czynne zakłady, które zdaniem pana doktora to jest absolutna klasyka, do której warto zajrzeć.
2: To powiem o obiekcie, którego jeszcze nie ma na szlaku zabytków techniki, tak przewrotnie, ale myślę, że wkrótce się znajdzie od przyszłego roku, czyli siedziba Centrum Wittelona, takiej nowej placówki naukowej, która promuje dorobek pierwszego polskiego naukowca Wittelona, związanego z Legnicą, którego traktat o optyce i świetle zarówno znał Mikołaj Kopernik i stąd musiał trochę poczekać do druku swojego wiekopomnego dzieła o obrotach ciał niebieskich, tak, bo dostał właśnie z drukarni traktat Wittelona, tak, pierwsze wydanie i zaczął je studiować, o czym wiemy z zachowanego egzemplarza w Uppsali w Szwecji i tam jest bardzo dużo uwag Mikołaja Kopernika, on oczywiście zgadza się z Wittelonem, co nieco tam koryguje, ale wykorzystuje informacje Wittelona o Słońcu w takiej idei neoplatońskiej wówczas bardzo popularnej i także na dworze papieskim w XVI wieku wykorzystuje, żeby sprzedać tą teorię, że to jednak Ziemia krąży wokół Słońca, a nie Słońce wokół Ziemi. Także mamy no, taką solidną postać naukowca Wittelona, wciąż mało znaną, a jego dorobek naukowy to nic innego jak dorobek techniki, tak? Nauk ścisłych, więc optyka. Wittelon za pomocą pryzmatu rozszczepia światło białe na kolory, tak? No, no, to jest badacz tęczy, można powiedzieć, pierwszy w historii. Badacz koloru obserwował zjawisko, jak światło przechodzi przez bryłę lodu, tak? I wychodzi wielobarwne, tak? I on chciał to odtworzyć. Zjawisko. Badał iluzje optyczne. Jeżeli słońce zachodzi tuż nad linią horyzontu, czy pojawiający się tam księżyc nad linią horyzontu drga, to nic innego jak takie zjawisko refrakcji atmosferycznej. I wiele, wiele jeszcze innych dokonań. Wittelon, on przyjrzał się soczewkom, tak? Bo już w XIII wieku, właśnie w czasach, kiedy on żył, wynaleziono okulary, tak? I on stwierdził, że odpowiednie polerowanie soczewek, nadanie jej innych kształtów sprawi, że światło będzie inaczej przechodziło potem przez te soczewki, inaczej odbijało obraz. Wittelon był empirykiem, był pierwszym, można powiedzieć, w średniowieczu człowiekiem, który bazował na doświadczeniach, na eksperymentach, a nie nauczonej przez Kościół historii. On nawet zwrócił się do władz diecezji wrocławskiej o pozwolenie, by interpretować nauki Arystotelesa po swojemu, tak, w oparciu o już empiryczne doświadczenie. Więc można powiedzieć, że on wybiegał poza epokę, był, można powiedzieć, pierwszym człowiekiem renesansu w historii. No, niesamowita postać. Co więcej, udowodniono, ten temat ostatnio zgłębiam bardziej,
1: widać.
2: Że Leonardo da Vinci czytał traktat Wittelona i wyciągnął z niego wnioski. Pewne etapy twórczości Leonardo da Vinci, zmiana jego maniery, palety, wiązała się z wpuszczeniem sobie w dzieło sztuki tak zwanej perspektywy powietrznej. No i Leonardo da Vinci szukał informacji na ten temat. Tu okazuje się, że nikt inny, tylko Wittelon doskonale zdiagnozował ten problem perspektywy powietrznej i to wykorzystał bezpośrednio. Leonardo da Vinci zostawił po sobie kilka tysięcy notatek, własnoręcznie wykonanych takim pismem lustrzanym odbiciu, żeby nikt mu tego nie przeczytał. Pisał po prostu patrząc w lustro, tak? I sobie potem mógł to odczytać biegle, inni już może niekoniecznie. Leonardo da Vinci na marginesie tych notatek dwukrotnie zapisał imię Wittelona i konieczność dotarcia do jego manuskryptów, tak? Tak bardzo, bardzo to są ciekawe historie. Aktualnie właśnie przygotowuję to już w takiej formie naukowej. Mam nadzieję, że to też niebawem ujrzy światło dzienne. Bardzo ciekawa historia, więc zapraszam do tego miejsca, tych zjawisk właśnie optycznych, światła i tradycji śląskiej. Inne takie miejsca na mapie to, no, na przykład mało znany, a bardzo, bardzo ciekawy zabytek techniki młyn Hilberta w Dzierżoniowie. Dzierżoniów, który tak może się nie kojarzy z turystyką Dolnego Śląska, warto odwiedzić. Jest to jak najbardziej wpisany obiekt na szlak, blisko 30 obiektów, tak? Na Dolnym Śląsku. Natomiast na ten moment ta linia, która łączy wszystkie te obiekty, gdzieś tam jest w pasie albo Sudetów, albo Przedgórza. Właśnie jakoś tak nie bardzo chce ta trasa pójść w górę, tak, w kierunku koryta Odry, więc mamy nadzieję to zmienić w Legnicy. Wspomniany młyn w Dzierżoniowie, on prezentuje najlepiej wyposażone urządzenia do produkcji zbóż, do mielenia zbóż w ogóle na ziemiach polskich. Jest to kompletnie, można powiedzieć, zachowany zespół z lat 30. XX wieku. Ten młyn był elektryczny, natomiast bazował na jeszcze starszej tradycji młynu parowego, który tutaj pojawia się w dobie Biedermajeru w latach 30. XIX wieku. Jedna rodzina to prowadzi, takich można powiedzieć mieszczan, tak, przedsiębiorców dolnośląskich, i to jest naprawdę bardzo ciekawa historia znowu naszego regionu. Inne to oczywiście takie wielkie, znane atrakcje, jak na przykład parowozy z Jaworzyny Śląskiej, czy stara kopalnia w Obrzychu, miejsca odwiedzane bardzo chętnie. Dzieci kochają te parowozy, są święta, podczas których można się przejechać takim pojazdem. Oczywiście, znowu ta 200-letnia tradycja przemysłu się tutaj pojawia. Także naprawdę można to wszystko odkrywać. Obiekty są czynne już przez cały rok, kiedyś tam okazjonalnie, jeszcze w latach 90. niektóre z tych miejsc, dzisiaj właściwie cały rok. Bardzo ciekawym też miejscem na tej mapie zabytków techniki jest z kolei młyn papierni w Dusznikach Zdroju. Piękny obiekt, tak, jeden z niewielu w Europie zachowanych. Oczywiście o proweniencji też takiej barokowej. Młyn, który do dzisiaj prezentuje tę technologię produkcji papieru, odczerpania papieru poprzez wykonanie na niej z drucików, znaków wodnych. To też jest jakby inna historia, tak, rozpoznawania gatunku papieru, gramatury i tych wszystkich oznakowań. To można różne rzeczy wyczytać, bardzo ciekawe takie abstrakcyjne znaczki, które okazuje się, że nie sądziłem przypadku, przynależą do określonego rzemieślnika, tak, czy można nawet wydatować papier w oparciu o konkretny znak. Znaki wodne pojawiły się na papierze w średniowieczu, a tutaj no niestety z tych nowożytnych młynów wodnych, które produkowały papier, no to zachował się na naszym obszarze tylko ten jeden.
1: O dolnośląskim szlaku zabytków techniki mówił dr Arkadiusz Muła, historyk sztuki, dyrektor Centrum Vitellona w Legnicy oraz znawca dziedzictwa kulturowego Dolnego Śląska. Dziękuję bardzo.
2: Dziękuję za uwagę.
0: Wakacje na Dolnym Śląsku z Radiem Rodzina. Odkryj z nami lokalne atrakcje turystyczne.

0: Wakacje na Dolnym Śląsku z Radiem Rodzina. Odkryj z nami lokalne atrakcje turystyczne.
1: Aneta Celmer, menadżer działu turystyki i marketingu. Znajdujemy się w Hucie Julia w Piechowicach. Ulica Kryształowa 73, blisko Szklarskiej Poręby, Jeleniej Góry oraz Karpacza.
2: To jest huta, w której cały czas produkowane jest szkło i kryształy.
1: Zgadza się, jak najbardziej. Nie jesteśmy muzeum, nie robimy niczego na pokaz. Jesteśmy nadal działającym zakładem, dużym zakładem, produkującym wyroby kryształowe i szklane.
2: Od jak dawna? Jaka jest historia tego miejsca?
1: Historia, proszę Państwa, to jest dla nas zupełnie wyjątkowa, ponieważ Huta Julia w tym roku obchodzi swoje 160-lecie w kontekście tradycji hutnictwa, tradycji rzemiosła i wszystkiego, co jest związane ze szklarstwem na naszym regionie.
2: Były sprzyjające warunki, chociażby w edukacji, które umożliwiały kształcenie osób, które potem przychodziły tu pracować.
1: Tak, oczywiście, nie tylko tutaj u nas na Dolnym Śląsku, ale chyba w całej Polsce, w wszystkich miejscach, gdzie były huty, a tych hut, musimy o tym pamiętać, kiedyś było znacznie, znacznie więcej. Były to zakłady, które zatrudniały setki osób, setki hutników i setki zdobników. Były specjalnie dedykowane szkoły. Dobrym przykładem tutaj w najbliższej naszej okolicy są Cieplice, czyli Szkoła Rzemiosł Artystycznych, gdzie kiedyś były dedykowane klasy hutników. Czyli chodzili do szkoły, uczyli się, nabierali teoretycznych znajomości i tutaj tego fachu, ale praktykę odbywali w Hucie Julia. Budynek obecnego Krystalium, czyli nasza taka interaktywna wystawa, kiedyś to była, musimy o tym pamiętać, to była szkoła hutnicza. Więc uczyli się, czy to im wychodziło lepiej, czy gorzej, ale uczyli się tego fachu, bo jest to niezmiernie trudny zawód. Tutaj to, że jeżeli ktoś lubi i chce i podziwia szklane przedmioty i chciałby zostać hutnikiem, to chęci to jest jedno, umiejętności to drugo, ale to są lata, wiele lat żmudnej pracy ciężkiej fizycznie, w warunkach takich, jak widzimy przy pracy na piecach, tak zwanych piecach hutniczych, więc uczyły się kiedyś całe pokolenia, teraz niestety już ta sztuka troszeczkę odchodzi w zapomnienie, na czym bardzo ubolewamy. Są to zawody, które powoli niestety są zawodami takie, które no, zanikają.
3: Tu możemy zobaczyć pana, który do palnika rozgrzanego do 700 stopni przykłada szklane patyczki, które stają się nam elastyczne pod wpływem tak wysokiej temperatury, a następnie prostymi narzędziami typu szczypce, nożyce, kształtujemy figurki zwierzątek, postaci z bajek. Tak naprawdę wszystko, na co tutaj panu wyobraźnia pozwoli. Tu mamy prawdziwego artystę szklarza, tak na dobrą sprawę. Tworzy cuda, za każdym razem unikalne rzeczy, niepowtarzalne. Łączenie kolorów to jest zgrzanie dwóch do siebie patyczek. Większość tych wyrobów zobaczymy również na naszych sklepach fabrycznych, których twórcą jest właśnie ten tutaj pan. Jeszcze zaproszę Państwa na drugą stronę, tutaj pod gablotkę z surowcami. Przede wszystkim proszę Państwa, szkło, które produkujemy, ma pewne swoje cechy charakterystyczne. Będziemy znać szkło kryształowe z dźwięku. Ten dźwięk jest różny, jest to zależny od grubości, kształtu, czy wykonanego na nim zdobienia. To wszystko wpływa na dźwięk naszego szkła, że jest on taki bardzo donośny. Ale przede wszystkim, najważniejszym surowcem szkła jest piasek kwarcowy. Niegdyś tutaj w pobliżu kopalnia kwarcu Stanisław w Szklarskiej Porębie, to właśnie z niej wydobywany był piasek dla nas. Dzisiaj troszeczkę z dalszej odległości, z miejscowości koło Bolesławca Osiecznica. Natomiast piasek kwarcowy jest absolutną podstawą. Reszta surowców to są, jak widzimy, surowce też chemiczne, które nadają pewne cechy charakterystyczne. Połysk, miękkość, waga, to, że kryształ jest cięższy, czy właśnie ten dźwięk.
2: Trochę na to wpływ ma też technologia.
1: Jak najbardziej, tak, oczywiście, tak jak we wszystkich aspektach gospodarczych i przemysłowych, produkcyjnych, z czasem taki przysłowiowy piekarz, który przychodzi i wyrabia prawda, nasze chleby codziennie rano, to już też nie widzimy osoby, które ręcznie zagniatają te ciasto. Tak samo u nas wiele procesów już nie jest do końca od początku do końca wykonywanych ręcznie. Wspomagamy się technologią. Mamy automaty, które przyspieszają na przykład proces zdobienia, znakowania, ale dołożenie tego kryształu, tych kryształowych kieliszków do automatu jest wykonywane ręcznie.
3: Mamy tutaj jeszcze barwniki, takie kolorki, tlenki metalu, które służą do zabarwienia naszego szkła po wyjęciu z pieca hutniczego. Dzisiaj, tak jak Państwu wspominałem, będzie wyrób artystyczny.
2: Czy hutnik to jest taki zawód, w którym przeważa obecność mężczyzn, panów?
1: Nie wiem, czy to jest poprawnie teraz, jak odpowiadać zero-jedynkowo na to pytanie, ale tak, mówimy hutnik. Nawet tak sobie teraz na szybko pomyślałam, czy kiedyś powiedziałam, użyłam w ogóle słowa hutniczka, kobieta hutnik. Nie, to są w większości mężczyźni, którzy wykonują tę ciężką pracę, ale dla balansu, dla kontrastu, zdobniczki. mamy panie, czyli nasz nadal zdobimy, tak jak to było wykonywane kilkanaście, nawet kilkadziesiąt lat temu, panie docelowo są tą grupą, która wykonuje ten proces u nas w Hucie Julia. Więc tak ładnie sobie balansujemy hutników oraz zdobniczki. I taki podział na obecną chwilę jest u nas widoczny.
2: Ile osób tu pracuje?
1: Łącznie z całym działem turystyki, który mocno się rozwija u nas w Hucie, z działami, które nie są dostępne na przykład dla osób zwiedzających naszą Hutę, myślę, że około 100 osób jest tutaj na obecną chwilę zatrudnionych nadal.
2: Za chwilę przejdziemy się po obiekcie, zobaczymy, jak to wszystko działa od środka, ale będąc jeszcze na zewnątrz, musimy Państwu opowiedzieć o wystawie, też świadkach historii tego miejsca. Są chociażby ślady tego, jak zmieniał się logotyp Huty Julia, ale i dystrybucja w świecie.
1: Tak, dokładnie. To są dwie bardzo ciekawe tablice, tak jak już na końcu procesu tutaj, tak jakby atrakcji zwiedzania naszej huty z przewodnikiem. Jedna z nich to jest, jaki kolor, jakie szlify, jaki asortyment wysyłamy na cały świat, bo i wysyłamy zarówno, oczywiście w Polsce mamy szeroką bazę klientów, ale wysyłamy na najdalsze zakątki świata. Chyba 2 lata temu, to tak mi szczególnie utkwiło w pamięci, wysyłaliśmy kieliszki z wysp, chyba Australia bodajże. Wjedziemy naszą ścieżkę produkcyjną w 40-45 minut, to nie oznacza, że tak naprawdę tak szybko te produkty są dla Państwa przygotowywane, więc począwszy od, nie zapominajmy, projektowania, bo na początku musi być ten pomysł, musi być ta myśl. Później mamy przygotowywanie form, potem mamy pracę na piecach, potem mamy wszystkie procesy technologiczne, czyli wyrównywanie krawędzi, później mamy nanoszenie siatki graficznej do wykonania zdobienia, potem mamy aktualne, realne zdobienie, a na końcu mamy przecież pakowanie, czyli każdy nasz produkt przechodzi przez wiele, wiele par rąk, czasem w zależności od produktu, od asortymentu, od jego wielkości, będą to 3 dni, a może to być również 7 czy 10 dni, więc to jest taki długodystansowy proces, który się odbywa u nas codziennie w Hucie.
4: My jesteśmy ze Szczecina.
5: Obiekt znamy, właściwie Hutę Julię znamy już od lat. Będąc w rejonie, za każdym razem zaglądamy i zawsze coś sobie dokupimy do zestawu.
6: Wszystko jest piękne, naprawdę piękne. Jednorazowy egzemplarz, można powiedzieć, że nie ma rzeczy powtarzających się. O indywidualnych właśnie zabrakło.
2: Czyli już jakąś kolekcję Państwo w domu mają?
6: Tak, mamy.
2: Mamy na przykład.
5: No właśnie lampki, kieliszki, zestawy szkła kryształowego.
6: Karafki. Dzisiaj specjalnie przyjechałam po kwiaty szklane. Mam taki właśnie, kupiłam tu wcześniej wazon i do tego teraz właśnie przyjechałam sobie kupić kwiaty.
2: Jest na pewno plus takich kwiatów, one nie więdną.
6: Tak, na pewno, ale do tego wazoniku nic innego by mi nie tam, żywych nie mogę kupić, bo są za duże zawsze, a te małe są piękne, są róże i właśnie na pewno je wezmę.
2: To jak to wygląda pod kątem czasu? Który produkt zajmuje najwięcej czasu, jego produkcja, a który stosunkowo najszybciej?
1: Najszybciej myślę, że tutaj kieliszki, czyli jeżeli my tak mielibyśmy bardzo uprościć ten proces, to produkty małe oczywiście jak najszybciej, a produkty dwuczęściowe, czyli na przykład patery, czy malowane, personalizowane kolorem, czy nawet personalizowane grawerowaniem, indywidualnym szlifem, to oczywiście te procesy wtedy się wydłużają. Na terenie Huty Julia w Piechowicach mogą Państwo aktywnie spędzić nawet 3 godziny, ponieważ mamy atrakcję i zapraszamy Państwa serdecznie do zwiedzenia, prześledzenia naszych procesów produkcyjnych pod okiem przewodnika, który wchodząc z Państwem do naszej hali produkcyjnej o wszystkim opowie, ale mamy również dodatkową ofertę turystyczną dla dzieci i dla dorosłych, czyli warsztaty kreatywne. Warsztaty związane ze szkłem. Zapraszamy na malowanie szkła, na grawerowanie szkła oraz na nasz nowy warsztat, czyli mozaikę szklaną. Troszeczkę się tutaj obracamy cały czas w tematach szklarstwa, ale chyba co jest ważniejsze, obracamy się w tematach kreatywności i stworzenia swoich własnych pamiątek. Jest to czas na wyciszenie. Bardzo lubimy obserwować grupy, głośne grupy szkolne, przedszkolne, które nas odwiedzają i panie same wychowawczynie czy rodzice są nagle zdziwieni, że w momencie, kiedy dziecko musi się skupić, wyciszyć i samo tworzy coś pięknego, potem zabierze ze sobą na pamiątkę, to jest fenomenalny moment, że dziecko robi coś wyjątkowego. Mamy Krystalium, jest to interaktywne centrum wiedzy o szkle. Można oglądać przepiękne historyczne eksponaty, ale również na przykład można wejść i zobaczyć, ile w przeliczeniu ważymy w szklanych słonikach. Nie zapominajmy również o sklepach fabrycznych, czyli największy asortyment prosto z produkcji, jak ciepłe bułeczki, nasze kieliszki, nasze szklane wyroby codziennie są dowożone z budynku produkcyjnego na sklepy, na półki. Podsumowując, 3 godziny pełne atrakcji w Hucie Julia w Piechowicach. Troszeczkę historii, troszeczkę rzemiosła, naszej lokalności, lojalności, przypomnienia sobie, jaka jest nasza historia, odniesienia się do tego, że jeżeli coś działa dobrze, nie ma potrzeby tego zmienienia. Niektóre z naszych procesów są niezmienne od kilkunastu, od kilkudziesięciu lat, bo po prostu spełniają swoją rolę, pozwalają nam wyprodukować przepiękne produkty, których Państwo potem mogą zabrać ze sobą.
3: Ponieważ tutaj powstaje nam szkło, tutaj możemy zobaczyć właśnie ten piec rozgrzany do temperatury 1200 stopni. Obecnie mamy jednego hutnika, który zajmuje miejsce przy tym piecu. On właśnie teraz na narzędzie hutnicze, tą piszczel szklarską, nabiera nam szkło w formie płynnej, przechodzi obok, gdzie nadaje te kolorki, tlenki metalu, które widzieliśmy w naszej mniejszej gablotce, nadaje na nasze szkło, po czym oddajemy do pieca, żeby ten kolor nam się wtopił.
2: Widzimy, że hutnik dotyka narzędzi gołymi rękami.
3: Tak, ponieważ to narzędzie jest tak skonstruowane, żeby pan się przede wszystkim nie poparzył, żeby mógł kształtować je odpowiednio bezpiecznie. Wiadomo, odczuwa temperaturę, ale nie tak, że się ją poparzy. Tu państwo też mogą zobaczyć, jak drewnianym kształtownikiem pan zaokrąglał takie szkło, następnie wydmuchiwał niewielką bańkę, taką kuleczkę wręcz szklaną i teraz poczekamy troszeczkę, jak ona nam ostygnie. Jak będzie szkłem stałym, to samo robi drugi z panów w czarnej koszulce, gdzie też na troszeczkę większą warstwę szkła obtaczy nasze szkło w kolorkach.
1: Jesteśmy otwarci 7 dni w tygodniu. My jesteśmy dla Państwa, produkcja działa, nawet w święta, nawet w weekendy, w soboty, w niedzielę, codziennie zapraszamy od godziny 9 do godziny 17, czekamy na Państwa w Piechowicach.
2: Czy trzeba sobie jakoś wcześniej odpowiednio rezerwować terminy?
1: Mamy nadzieję, że będzie tyle osób teraz po wysłuchaniu tej audycji, jeszcze dodatkowo nas odwiedzi. Jest możliwość zakupienia biletów przez stronę internetową hutajulia.com i tutaj mają Państwo gwarancję wybranego dnia, wybranej godziny, wybranej atrakcji. Drugą możliwością jest zakup biletów stacjonarnie u nas w kasach biletowych, widocznie oznaczonych po przyjeździe tutaj do nas do Piechowic. Fajną metodą dojazdu do nas są koleje. 500-600 metrów od naszej huty znajduje się stacja kolejowa w Piechowicach Głównych, gdzie zatrzymują się pociągi m.in. Kolei Dolnośląskich. Jest to przepiękna trasa pomiędzy Wrocław, Szklarska Poręba, Jeleniogóra, Szklarska Poręba. Dodatkowa atrakcja, szczególnie dla tych najmłodszych, bo wiele dzieci z tego, co tutaj prowadzimy rozmowy, nigdy nie jechało pociągiem, a jest to idealny moment, żeby skorzystać również z tej atrakcji. Serdecznie zapraszamy.
0: Wakacje na Dolnym Śląsku z Radiem Rodzina. Odkryj z nami lokalne atrakcje turystyczne.

0: Wakacje na Dolnym Śląsku z Radiem Rodzina. Odkryj z nami lokalne atrakcje turystyczne.
1: Jesteśmy w sklepie Białym w Hucie Julia, a jest ze mną kierownik sklepu Białego.
2: Pan Damian Cztela.
1: Dzień dobry, witamy.
2: Dzień dobry, witam.
1: Jakie produkty oferujecie? Co macie w sprzedaży?
2: W sprzedaży mamy produkty wszelkiego rodzaju, na przykład kieliszki do wina, szklanki do whisky, do long drinków, więc mamy bardzo duży przekrój, więc żeby wymienić wszystko, to by brakło nam czasu. Zapraszam, żeby przyjść zobaczyć, co tutaj mamy i co oferujemy.
1: Mimo wszystko, jako radio będziemy chcieli troszkę przekazać. Sklep Biały kojarzy się, że macie raczej białe szkło, a tutaj widziałam także produkty, które są raczej kolorowe.
2: Tak, większość tutaj produktów to jest produkty ze szkła białego, szkła kryształowego białego. Jest przebitka trochę kolorem, żeby nie było też nudno. Docelowo będziemy się starać, żeby raczej było to, że jeden sklep będzie, który będzie kolor, a na drugim będzie biały, ale na ten moment to jest taka jak gdyby zajawka, żeby pójść do drugiego sklepu.
1: Słyszę międzynarodowe akcenty. Widziałam panią z Niemiec, słyszałam panią z Francji. Wydaje mi się, że wasze produkty cieszą się zainteresowaniem także obcokrajowców.
2: Jak najbardziej. Bardzo duża część tutaj naszych klientów to też z Republiki Czeskiej, z Niemiec, ale także przyjeżdżają do nas ludzie, jak w tamtym roku na przykład, i z Korei, więc to takie wycieczki zorganizowane, ale na tym no to nasi najbliżsi sąsiedzi, tak? Czyli oni przyjeżdżają tutaj przy okazji, jak są w górach, to do nas zachodzą.
1: To są ekskluzywne kryształy, szkło?
2: Tak, to jest szkło ekskluzywne, kryształowe, więc powiem tak, ma swoją cenę, bo robimy to, staramy się robić tutaj wszystko ręcznie. Można zawsze zobaczyć, jak to wygląda u nas, więc nic nie ukrywamy, bo można przyjść z przewodnikiem, przejść i zobaczyć, jak to jest wszystko wykonane. Staramy się zachować te wszystkie metody, które były przez X lat.
1: X lat, czyli ile?
2: Około 160 lat obchodzimy, dlatego też mamy teraz takie świetne zestawy Państwa puchałów z certyfikatem.
1: Kim są wasi artyści?
2: Na ten moment, jeżeli chodzi o artystów, mamy bardzo dużo byłych artystów w sumie, którzy zaprojektowali, a teraz na ten moment projektanci, którzy byli z nami jakiś czas temu i najnowsze produkty, to są tego typu jak na przykład Metropolis i to było zaprojektowane w tym wieku, tak? A resztę to jest starsze już wykonanie, czyli około 100-letnie, 120-letnie są jak Młynek czy Ananas.
1: Właśnie widziałam wiele kryształów, które są stylizowane na lata ubiegłe, na przykład 70. lata XX wieku.
2: Tak, no bo to jest cały czas jak gdyby w sprzedaży ciągłej i ludziom się to podoba, chcą tego kupować.
1: To podejdźmy sobie do takiej kolorowej gabloty i co my tutaj widzimy?
2: Widzimy wyroby kryształowe, które robi pan ze szkła, z takich długich szklanych pałek, które robi właśnie te super zwierzęta, on ma ten talent, widzi to jak to robić. Tutaj mamy też u góry z naszej huty, nasi hutnicy wyciągają to wszystko w szkle kryształowym. Króliki, koty, anioły. Mamy też, jeżeli przychodzi święta wielkanocne, to mamy oczywiście zające, jaja wielkanocne, więc jeżeli przychodzi walentynki, no to robimy serca. Robimy to tematycznie, żeby jakoś wzbogacić ten cały sklep i asortyment.
1: A która gablota jest najbardziej ekskluzywna?
2: Ta gablota, dlatego, że tu jest kryształ, który już nie jest produkowany, to jeszcze stare, ze starej Julii.
1: Ja pamiętam takie u rodziców moich i
2: dokładnie
1: dziadków.
2: Dokładnie tak, to jest to. I to ma swoją wartość, nie tylko sentymentalną, ale też pieniężną, więc to kosztuje najdrożej.
1: Nie będę podawała ceny, ale wow, to jest kilkaset złotych.
2: Dokładnie tak. I na to klienci też są jak najbardziej, bo oni doceniają ten kunsz stary tego wszystkiego.
1: Proszę mi powiedzieć, czy zawód hutnika jest renomowany? Bo jednak wydaje się, że już powolutku jest zapominany.
2: Tak, na pewno zawód hutnika jest zapominany, dlatego ciężko też znaleźć hutnika, który nie ma szkół. No to nie ma szkół, żeby kogokolwiek wyszkolić.
1: Pozamykali klasę.
2: Pozamykali, więc nie ma nawet jak, więc szkolimy na bieżąco. Jeżeli ktoś u nas zatrudnia, zostaje szkolony przez naszych hutników, sprawdzą się albo nie, bo to nie jest łatwa praca.
1: Trzeba mieć fach w ręku. No właśnie, co jest takiego trudnego w tym zawodzie?
2: Mi się wydaje, że trzeba umieć żyć tą wysoką temperaturą, bo temperatura przy piecu jest ogromna. Trzeba mieć te silne ramiona, bo to wszystko jest ciężkie. To jest jednak szkło, to jest jednak ciężkie. I to jest chyba, mi się wydaje, najistotniejsze.
1: Dlatego cena tych produktów jest warta.
2: Oczywiście, jak najbardziej, bo to jest ciężka praca. To nic nie jest łatwego.
1: No to zapraszamy do huty w Piechowicach.
2: W Piechowicach zapraszamy do huty Julia. Można właśnie zakupić te ekskluzywne kryształy, a także zwiedzić naszą hutę i zobaczyć, jak to jest robione od 160 lat.
1: Od A do Z.
2: Dokładnie tak, dziękuję bardzo.
1: Dzień dobry, co pan kupił?
3: Złotego lwa.
1: A dlaczego?
3: Bo mój znak zodiaku to jest lew.
1: A skąd pomysł na to, by odwiedzić Hutę Julia?
3: Jestem tutaj w podróży służbowej i dowiedziałem się o tym miejscu, więc postanowiliśmy z kolegą przyjechać.
1: No jak wrażenia?
3: Fantastyczne. Pierwszy raz jestem w takim miejscu i nie widziałem nigdy tylu wyrobów ze szkła ręcznie robionych jak tutaj.
1: Co pana najbardziej zaskoczyło?
3: Różnorodność i dostępność wielu różnych elementów szklanych.
1: Ten lew ładny pewnie?
3: Przepiękny lew.
1: I to będzie u pana gdzieś na półce pewnie w domu?
3: Tak, będzie patrzeć na mnie, jak będę siedzieć na sofie pod komody.
1: Wybrałoby się pan jeszcze raz tutaj?
3: Oczywiście. I każdemu polecam odwiedzić to miejsce.
1: A skąd pan jest?
3: Z Gdańska.
1: O, super. Pozdrawiamy Trójmiasto.
3: Również pozdrawiam.
4: Bogusław.
1: Panie Bogusławie, co pan zakupił?
4: Dwa kieliszki z typowym wzorem cięcia Huty Julia.
1: Wow, kolekcjonuje pan?
4: Nie. Ale mi się spodobały, bardzo dobre będą do bąbelków.
1: A skąd pan pochodzi?
4: Z Krakowa.
1: Pozdrawiamy Małopolskę.
4: No, dziękuję bardzo.
0: Wakacje na Dolnym Śląsku z Radiem Rodzina. Odkryj z nami

0: Cztery osoby zginęły na Ukrainie po nocnym ataku Rosji. Złota Anastazja Kuś na Mistrzostwach Świata Juniorów. Duży ruch turystyczny w Tatrach. Mateusz Kornas, zapraszam na wiadomości. Cztery osoby, w tym 3-letni chłopiec, zginęły w nocy z piątku na sobotę w rosyjskich atakach na Ukrainę. Celem byli zwykli ludzie i cywilna infrastruktura, poinformował prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski. Ukraińskie drony uderzyły z kolei na Rosję. Pożary dwóch rafinerii w kraju krasnodarskim i obwodzie samarskim wybuchły tej nocy. Pięć osób zostało tam rannych, poinformował w sobotę niezależny portal rosyjski Meduza, powołując się na regionalne władze.
1: To, co najważniejsze w kraju i na świecie.
0: 16-latek odpowie za atak nożem na swojego rok młodszego kolegę w Kamiennej Górze na Dolnym Śląsku. Do zdarzenia doszło wczoraj wieczorem niedaleko Zalewu, gdzie odbywał się festyn z okazji Dnia Miasta. Po policyjnej obławie zatrzymano dwóch nastolatków. Jeden z nich został zwolniony do domu, mówi młodszy aspirant Katarzyna Trzepak.
2: Drugi z nich jako podejrzany o ten czyn został zatrzymany w policyjnej izbie dziecka. W trakcie tych działań wykonywanych przez kamiennogórskich kryminalnych ustalili oni również miejsce, gdzie zostało porzucone prawdopodobne narzędzie służące do popełnienia tego czynu. Był to nóż.
0: Wiadomo, że nastolatkowie znali się. Ranny 15-latek w ciężkim stanie został przewieziony śmigłowcem LPR-u do wrocławskiego szpitala.
1: Wiadomości ze świata sportu.
0: Doskonałe wieści napłynęły z amerykańskiego Eugene. Anastazja Kuś nie miała sobie równych w finale biegu na 400 metrów podczas Mistrzostw Świata Juniorów. Polka zdobyła pierwszy złoty medal dla naszej reprezentacji podczas tych zawodów, a przy okazji z czasem 51 sekund i 6 setnych ustanowiła nowy rekord kraju w kategorii juniorów.
3: Na rozgrywce byłam bardzo stresowana. Chciałam walczyć o medal jakichkolwiek kolorów. Nie sądziłam, że uda się walczyć. No nie ukrywam, że ten złoty medal był gdzieś tam w marzeniach. Z jednej strony czułam, że jestem w stanie to zrobić, ale z drugiej nie chciałam się na nic nastawiać. Myślałam, że zdobycie medalu to będzie taka bezpieczna opcja, a ten złoty totalnie się nie spodziewałam.
0: Mówiła tuż po starcie Anastazja Kuś. Dla 19-latki z Olsztyna był to ostatni bieg w kategorii juniorów. Wielkiego świętowania złotego medalu raczej nie będzie, bo Polka jutro leci ze Stanów do Birmingham. Tam w poniedziałek rozpoczynają się lekkoatletyczne Mistrzostwa Europy Seniorów, w których także wystartuje. Po wczorajszych opadach deszczu tatrzańskie szlaki są mokre, śliskie i miejscami błotniste. Informuje Tatrzański Park Narodowy. W górach utrzymuje się bardzo duży ruch turystyczny, a pod popularnymi szczytami tworzą się kolejki oczekujących na wejście. Jest tak m.in. na kopule szczytowej Giewontu oraz na szlakach prowadzących na Świnice i Rysy. TPN przypomina, że oczekiwanie w kolejkach może znacząco wydłużyć czas przejścia. Park apeluje o odpowiednie przygotowanie do górskich wycieczek, zwłaszcza w związku z utrzymującymi się wysokimi temperaturami. Turyści powinni zabrać ze sobą odpowiedni zapas wody, nakrycie głowy i krem z filtrem. Najbliższe dni w Tatrach zapowiadają się słonecznie.
4: W Radiu Rodzina już czas na prognozę pogody. Jeżeli chodzi o temperatury, one dziś do 24 stopni, 24 stopnie w okolicach godziny 17 nas czeka. Dziś cały dzień oczywiście mamy słoneczny, a noc troszeczkę chłodniejsza. Będzie do 12 stopni spadną temperatury, natomiast jeżeli chodzi o niedzielę, no to do 30 stopni wzrosną nam słupki rtęci na termometrach.
5: Reklama. Wrocławska Księgarnia Archidiecezjalna poleca wartościowe lektury. Piękno miłości. Modlitwy i medytacje ze świętą Joanną Beretą Mollą, autorstwa Pauliny Małoty. To książka inspirowana życiem świętej Joanny Berety Molli, łącząca modlitwy, medytacje i rozważania z myślą o codziennej duchowości. Publikacja ma pomagać spojrzeć na zwykłe życie, obowiązki, pasje i pracę jako na drogę do świętości, a jednocześnie jest kierowana także do osób wspierających ruchy pro-life. Książka może służyć jako duchowe wsparcie dla rodzin oraz osób szukających głębszej, spokojnej lektury modlitewnej. Książka do nabycia we Wrocławskiej Księgarni Archidiecezjalnej przy Placu Katedralnym 19. Zapraszamy od poniedziałku do piątku w godzinach od 9 do 17, a w soboty w godzinach od 9 do 14. Więcej na księgarniawroclaw.pl.
6: Reklama.
1: Radio Rodzina. Rodzina.
4: Witam Was serdecznie po godzinie 13. Już niedługo odwiedzimy kolejne obiekty, także zapraszam bardzo serdecznie do kontynuowania tej podróży przemysłowej, podróży po Dolnym Śląsku wraz z Radiem Rodzina.

0: Wakacje na Dolnym Śląsku z Radiem Rodzina. Odkryj z nami lokalne atrakcje turystyczne.
1: Zawitaliśmy dzisiaj na Szlaku Techniki do Jaworzyny Śląskiej, a dokładnie do Muzeum Kolejnictwa, a ze mną jest...
2: Katarzyna Szczerwińska-Tercjak, dyrektor muzeum.
1: Do Jaworzyny lepiej dojechać pociągiem niż samochodem. Jak na Muzeum Kolejnictwa przystało?
2: Dokładnie tak. Dolny Śląsk w ogóle jest miejscem, gdzie jest najgęstsza sieć linii kolejowych i tak naprawdę najłatwiej przemieszczać się koleją. Teraz widać starania Urzędu Marszałkowskiego, że te linie są rewitalizowane i to tylko sprzyja do tego, żeby właśnie dotrzeć do Jaworzyny Śląskiej, no bo to jest największy węzeł kolejowy na Dolnym Śląsku.
1: Jaki czas z przejazdu?
2: Z takich miejscowości jak Wrocław to jest pół godziny, z Legnicy to jest 45 minut, z Wałbrzycha 20 minut, także to są największe miejscowości, no i najatrakcyjniejsze miejsca.
1: I my właśnie w tą historię Muzeum Kolejnictwa dzisiaj się zanurzymy, a zaczniemy od tego, jak powstało to miejsce.
2: Wiąże się z taką trochę trudną historią, dlatego że sama parowozownia powstała w 1905 roku i jakby była niemiecką parowozownią, tutaj były obrządzane parowozy, lokomotywy. Natomiast ona jakby właścicieli zmieniała podczas tego stulecia kilkukrotnie. W 1945 wiadomo, po wojnie wojska polskie weszły tutaj i była to już polska parowozownia. Następnie wiązało się też to, że parowozy zaczęły odchodzić do Lamusa i z tego stworzono lokomotywownię trzeciej klasy, podlegającej pod Wałbrzych. Cały czas była to oczywiście spółka PKP. Następnie przez moment taki w 1997 roku w Polsce PKP stwierdziło, że zorganizuje muzea w takich skanseny. I to się nazywało właśnie skanseny lokomotyw parowych. W Polsce zostały stworzone takie trzy. To była Chabówka, to był Wolsztyn. No i tutaj na Dolnym Śląsku Jaworzyna Śląska. Nie potrwało to długo. Nie nacieszyliśmy się parowozami na Dolnym Śląsku, dlatego że PKP zlikwidowało to miejsce. No i od 2000 roku tak naprawdę było bez żadnego opiekuna. Właścicielem nadal było PKP, ale był to taki gasnące miejsce. To znaczy na miejscu nie było ogrodzone, więc naprzeciwko powstały trzy skupy złomu. Rozkradane miejsce, bez już potencjału. Właściwie potencjał może gdzieś był, tylko nikt go nie widział. Zauważyła go, była wtedy pani burmistrz Jaworzyny Śląskiej i zwróciła się do Politechniki Wrocławskiej, szukając jakby jakiegoś ratunku tego miejsca. No i tak zjawił się tam, na Politechnice pracował mój prezes, profesor Piotr Gereber, który podjął się trudu utworzenia w 2004 roku prywatnego Muzeum Kolejnictwa. Zebraliśmy trochę miłośników, trochę kolejarzy, no i postanowiliśmy się, że taką samozwańczą trochę rolę ratować to miejsce. Ja kończyłam studia właśnie u profesora Gerbera, no i mnie zachęcił do tego, żeby tuż po studiach zacząć też tutaj pracować. Z tego powstała coś większego, powstała Fundacja Ochrony Dziedzictwa Przemysłowego. No jak sama nazwa mówi, ratujemy zabytki przemysłowe i to te, które takie mniej atrakcyjne, mniej znane, to znaczy nie poświęcamy się pięknym pałacom czy pięknym kamienicom, natomiast ratujemy miejsca, to są fabryki, to są parowozownie, to są miejsca, gdzie kiedyś ludzie ciężko pracowali na to, żeby te piękne pałace powstały.
1: Tych miłośników kolejnictwa jest trochę na tym Dolnym Śląsku.
2: Tak, jest i to coraz więcej zauważam. Miłośnicy kolei, wydaje mi się, że to już w ogóle od małego. Dzieci poznają zawsze ten parowóz, może jest to też efekt bajek dla dzieci, ale jest w parowozie coś magicznego, że jakby od właściwie wszystkie grupy społeczne do nas przyjeżdżają. Seniorzy przyjeżdżają po to, żeby przypomnieć sobie, jak się kiedyś podróżowało. Oni wchodzą z takim sentymentem, z łezką w oku do wagonów, do parowozów, bo tak kiedyś podróżowali. Przyprowadzają za tym swoje dzieci, swoje wnuki, więc jest to taka naprawdę, duża, liczna grupa. A oprócz tego takich w ogóle miłośników kolei, to miłośnicy kolei nazywani są Mikole, są miłośnikami kolei i oni w różny sposób to się u nich pokazuje, to znaczy jedni są miłośnikami fotografii kolejowej, jedni są tylko z palinówek, jedni są tylko od parowozów, ale zasadniczo widzę, że nawet właśnie taka grupa jak nastolatki, która która trochę taka oporna, działa na TikTokach, na mediach społecznościowych i nagrywają wszystko, co się porusza na torach, więc jest to coś nowego dla mnie też.
1: Jacy turyści tutaj do Państwa przyjeżdżają i oczywiście o ten feedback, co mówią, czy są jakieś ciekawe historie?
2: Wydaje mi się, że turyści, no to tak jak mówiłam, są to rodziny głównie z dziećmi, to najczęstszy nasz, ale tu właśnie dużo też seniorów. Co mówią właśnie, to jest ten taki zwrot do przyszłości, dlatego że nasze muzea nie mają być bardzo naszpikowane elektroniką. One wręcz, my chcemy, żeby dawny zapach smaru, oleju, węgla pozostał i żeby nadal było bardzo autentycznie, bardzo prawdziwie, że czasami nawet można się tutaj ubrudzić, ale tak było kiedyś w parowozowni, więc nie są na pewno to takie sterylne wnętrza, tylko właśnie autentyzm to chyba przede wszystkim cecha tego, co ludzie podkreślają, że można tutaj zobaczyć i odczuć, bo to, co dajemy turystom, to właśnie nie tylko jakby edukację, wiedzę z tego, czego się dowiedzą podczas zwiedzania, ale raczej też takie wrażenia, wspomnienia dla starszych ludzi, dla młodych, coś nowego, bo widzą coś zupełnie autentycznego, innego.
1: Tutaj macie zwiedzanie takie totalne 3D. Zapach, wzrok i oczywiście słuch.
2: Dokładnie tak. Trochę brakuje jeszcze teraz czynnego parowozu. Mamy czynne lokomotywy spalinowe, mamy czynne maszyny na warsztacie i oczywiście, że je uruchamiamy dla turystów. To są takie dodatkowe właśnie wrażenia multimedialne, tylko multimedialne według nas. Brakuje nam tylko parowozu czynnego. My przez ostatnie, od 2011 roku do 2021 roku był taki proces, że uruchomiliśmy parowóz. To był ogromny wysiłek. Ponad 3 miliony złotych to kosztowało, ale też, co ważne, to nasi maszyniści przekazali też wiedzę młodym ludziom i oni nadal potrafią prowadzić ten parowóz. I dla Dolnego Śląska byliśmy taką atrakcją turystyczną jeżdżącą, ponieważ odwiedziliśmy tym parowozem, to był parowóz TKT-48 numer 18, do tego wyremontowaliśmy takie 3 wagony BI jeszcze z takimi pomostami, z którymi można z zewnątrz sobie obchodzić i jeździliśmy po najpiękniejszych trasach Dolnego Śląska. To była taka gotowa, po prostu jeżdżąca historia po Dolnym Śląsku. Odwiedziliśmy Szklarską Porębę, Karpacz, Kłodzko, te najpiękniejsze wszystkie linie kolejowe, jednocześnie pokazując te wszystkie atrakcje, które są tak naprawdę na linii kolejowej. Więc brakuje nam teraz tego parowozu, nie mamy teraz na to funduszy, też Unia Europejska nie chce finansować remontów, które są związane z paliwami kopalnianymi, widząc ślad węglowy, ale szukamy tych możliwości, dlatego że uważam, że największą promocją w ogóle dla Dolnego Śląska będzie połączenie tych pięknych atrakcji, które teraz będą pokazywane na przykład w radiu, przez ten jeżdżący parowóz, przez taki jeżdżący pociąg turystyczny.
1: Dojechaliśmy do stacji Jaworzyna Śląska. Jaki obszar ma to muzeum? Ile czasu musimy tutaj spędzić, żeby to wszystko zobaczyć, bo to jest gigantyczne.
2: Cała bocznica ma 2,5 hektara, ponad 4 kilometry torowiska, na którym ustawione jest ponad 150 różnych jednostek taboru kolejowego, to ponad 40 parowozów, ale są też lokomotywy spalinowe, są 2 elektryczne, są wagony towarowe, są wagony osobowe, jest taki sprzęt specjalistyczny, jak na przykład, nie wiem, dźwigi, które gdy się wykolejały pociągi, to był taki pociąg ratunkowy, więc jest tego dość dużo. Jest ciekawostka, te wagony my bardzo często też używamy, więc na przykład jest coś takiego jak wagon Wars, w którym nadal prowadzimy kuchnię, więc zawsze turyści nie muszą, jak przyjeżdżając, nie muszą kanapek zabierać do nas, bo autentycznie my wróciliśmy do tradycyjnych potraw z wagonów, w wagonie Wars, tak w latach 70. panowały gołąbki, pierogi, żurek, zupa pomidorowa, więc do tradycyjnych receptur dotarliśmy i odtwarzamy właśnie w tym wagonie, więc on działa codziennie i też jakby jest elementem jednocześnie zwiedzania, ale też poznania tych kulinarii kolejowych. Oprócz tego na samo zwiedzanie trzeba, wydaje mi się, że na samo zwiedzanie możemy poświęcić około 3 godzin. Zwiedzamy z przewodnikiem i to jest zawsze, chcemy zwiedzać z przewodnikiem, dlatego że to przewodnikami są maszyniści kolejowi, którzy opowiadają o tym naprawdę z wielką wiedzą i umiejętnością, umiejętnościami. Pierwszym elementem zwiedzania Muzeum Kolejnictwa to przewodnik i to on właśnie pokieruje przez zwiedzanie po ekspozycjach. Na ekspozycjach mamy zarówno makiety, kolejowe sale z pamiątkami kolejnictwa, gabinety naczelnika stacji i to jest wszystko chronologicznie ułożone, tak żeby człowiek mógł sobie, żeby turyści mogli poznać tą historię kolei, która tak naprawdę na świecie ma teraz już 200 lat, a w Polsce w tym roku Polska Kolej obchodzi stulecie, więc...
1: Piękny jubileusz.
2: To są dwa ważne jubileusze, które się zbiegły równolegle w 2026 roku i dlatego też ten rok jest uznany jako rok kolei.
1: No to idealnie trafiliśmy, żeby mówić o kolejnictwie właśnie w takim wyjątkowym roku. Wchodzimy do sali i widzimy tutaj tablice, widzimy czapki.
2: Tak, to jest wszystko, to są elementy kolejowe, bilety tekturkowe.
1: O, faktycznie.
2: To wiele osób, my oceniamy turystów wiek, którzy wiedzą o co chodzi. To znaczy, tak naprawdę te bilety 20 lat temu jeszcze funkcjonowały, były tekturkowe. Wróciliśmy do tego również dziurkowane i przez konduktora podczas przejazdu. I mamy tutaj taki ternion na bilety, czyli taką skrzynkę, z której pani kasjerka sprzedawała te bilety, a potem konduktor sprawdzał je dziurkując. No mamy też takie rzeczy, jak właśnie tabliczki, które pani powiedziała, to można tutaj poznać. Tabliczki są z różnych lokomotyw, które niestety już nie istnieją, dlatego że w 2000 roku przez takie 10 lat to był taki trudny czas dla kolei i tak naprawdę wszystko lądowało na złomie. Nam się udało uratować to, co się udało, ale nie wszystko się udało właśnie, stąd jakby ta ściana z tabliczkami kolejowymi. A po takich nazwie na tym można poznać, jaka to lokomotywa była. Mamy tutaj lokomotywy, na przykład tabliczkę ET21197. To znaczy, że to była lokomotywa elektryczno-towarowa. 21 to jest model, a 197 wyszła z produkcji. Albo na przykład ST43309, to znaczy, że to była lokomotywa S jak spalinowa, T jak towarowa. 43 to model i 309 wyszła z produkcji. To takie znana lokomotywa rumuńska. I tak można rozszyfrowywać taki alfabet kolejowy. Można opowiadać o każdej z tych lokomotyw. Mamy też tabliczki znamionowe. I tutaj a propos Wrocławia, no to we Wrocławiu mieliśmy dwie ważne fabryki, które produkowały lokomotywy. Dzisiejszy, późniejszy właściwie Pafawa, który jest przy placu Strzegomskim we Wrocławiu, to wcześniejsza fabryka Linke Hoffmann Werke. To bracia właśnie Hoffmann Werke tam produkowali wiele różnych lokomotyw, które do tej pory mamy je tutaj w naszych zbiorach. I fabrykę Kemna, to też jest fabryka z Breslau, wcześniejszego Breslau. Więc to takie pamiątki zbieramy, natomiast warto też chyba wspomnieć, że tych pamiątek tutaj nie było. Tu nie było eksponatów. To, co przejęliśmy, to był taki naprawdę zniszczona parowozownia z dziurą w dachu, bez ekspozycji, bez niczego i ten pierwszy proces taki przez około 5 lat właśnie to była taka rewitalizacja tego miejsca. No i teraz już jakby tylko zbieramy kolejne eksponaty.
1: Skąd te wszystkie eksponaty tutaj się wzięły? Skąd do was przyjechały?
2: No właściwie, jeśli chodzi o tabor kolejowy, to jak zastaliśmy tutaj, to było tak naprawdę, teraz mamy 150, dla porównania było około 20 jednostek, więc to dużo, dużo mniej. Szukaliśmy po całej Polsce i one były faktycznie, jeszcze 10 lat temu można było zarówno kupić od PKP, bo na przykład po cenie złomu, można było gdzieś na różnych bocznicach odnajdywać takie perełki. Teraz już tego raczej nie ma, to już jest raczej albo zaopiekowane przez muzea, albo przez właśnie takie organizacje społeczne, które zajmują się dbaniem o zabytki, no albo po prostu skończyły na złomie, więc nie wszystko się udało uratować. Taka ciekawostka, o której chyba lubię też mówić, to takie wagony piętrowe były. I wagony piętrowe, ja mam takie wspomnienie moje pierwsze z koleją, że właśnie mój tato na stacji Świdnica Miasto wsadzał mnie na górę, żeby zająć miejsce, bo była tak duża kolejka na kolei. I chciałam opowiedzieć o tym mojej córce, ale niestety nie ma takiego wagonu. Ten wagon się nie zachował, więc nie wszystko udało się jakby zachować przez to, że jakby jeszcze w XX wieku nie do końca uważano, że zabytki kolejnictwa są takimi stricte zabytkami, które są wpisane do rejestru, którym oddaje się hołd i cześć, tak jak innym, mówię, zamkom, pałacom, więc to był taki trudny proces, którym nie wszystko się udało uratować, ale wydaje mi się, że dość sporo, no bo teraz możemy tak naprawdę wszystkie serie parowozów, lokomotyw tutaj pokazać, niektórych wagonów nie mamy, ale jakby w dużej mierze się już to udało.
1: Najcenniejszy eksponat?
2: Najcenniejszy eksponat przywita naszych słuchaczy zawsze przy wejściu do hali parowozowni. Znajduje się, to według mnie oczywiście każdy sobie pewnie znajduje inne. Dla mnie to najstarsza lokomotywa, to jest lokomotywa TKH2 numer 12, to jest lokomotywa z 1896 roku, lokomotywa pruska. To jest mały taki tędrzak, w którym też aktorka nasza, dlatego że w wielu produkcjach filmowych nasze muzeum bierze udział, w szczególności tych historycznych produkcjach filmowych. I w ubiegłym roku na przykład były dwie produkcje Lalka i właśnie ten parowóz dokładnie odwzorowywał, jeździł, nie możemy go rozpalić, no bo nie ma dopuszczenia i nie jest sprawny, ale jakby był pchany przez lokomotywę spalinową wraz z pociągiem i do dwóch lalek, które w tym roku będą zresztą premiery, ona grała. I też takie coś magicznego, pan Zbigniew Gryzgot zawsze opowiada, tam jest taki złoty dzwonek, więc można nim zadzwonić. No i on zawsze opowiada turystom, że się życzenia spełniają, jak się zadzwoni tym dzwonkiem, więc zapraszam do zadzwonienia. I coś w tym jest w każdym razie.
1: Koniecznie musimy tam podejść, na końcu naszej wędrówki podejdziemy. Jak już pani dotknęła tego szlaku filmowego, to oprócz Lalki, co jeszcze tutaj było kręcone?
2: Bardzo wiele filmów. Muzeum jest bardzo filmowe, zarówno i teren muzeum, jak i to, że właśnie mamy parowozy i one na różnych stacjach grały, czy we Wrocławiu, czy w Wałbrzychu. A plenerem filmowym była Jaworzyna, była dla, taka produkcja było Letnie przesilenie, to była właśnie Michała Rogalskiego w 2015 roku. Cały film tak naprawdę był poświęcony kolei, ale też takie komercyjne, jak odcinek finałowy Top Model, jak teledyski dla Cleo, także bardzo, dość sporo tego było. O Czerwony Mercedes. W pamięci mam jeszcze wiele, ale minimum to było około 30 produkcji filmowych, w którym jakby produkcje filmowe, filmowcy doceniają to, chyba właśnie ten autentyzm, o którym mówiliśmy, że tutaj po prostu nie trzeba dużo zmieniać. Tutaj tak naprawdę to jest gotowy plan filmowy, wynieść niektóre współczesne rzeczy jak meble i tu jest nadal dalej cegła, industrial, stare maszyny i też czasami nawet ludzie, którzy tutaj pracują, właśnie grają w tych filmach.
1: Tutaj na korytarzu również jest właśnie wieszak z oryginalnymi strojami kolejarzy i kolejarek.
2: Tak, zawód kolejarz to jest służba mundurowa. Kolejarze faktycznie traktują bardzo poważnie tą służbę. W ubiegłym roku zrobiliśmy taką akcję, żeby emerytowani kolejarze też, jeśli już nie potrzebują tego swojego munduru, no to żeby nam oddali. Stąd jakby ta wystawa. Mamy też kolekcję czapek, które są akurat tutaj, mamy z różnych krajów europejskich. Jest taka tradycja, że przyjeżdżający kolejarze do Jaworzyny Śląskiej, nie wiem, z Belgii, z Francji, z całej Europy czy z całego świata, przywożą czapkę od siebie i wymieniamy a my dajemy mu polską, więc to taka tradycja bardzo ładna, która zafunkcjonowała już od wielu lat, kiedy organizowaliśmy też takie właśnie międzynarodowe zloty parowozów, bo przyjeżdżały tutaj parowozy też i z całej Europy, wtedy, gdy mieliśmy ten nasz czynny, więc mundury to ważny element tradycji. Wydaje mi się, że ta cała historia jest zaklęta w tych orzełku, w tych guzikach, w pięknie odprasowanej koszuli, więc to i też bardzo często nasz personel, czyli nasi przewodnicy, też sięgają po te elementy umundurowania, bo jest to fajna, przenosi też turystów i taki wzbudza szacunek do personelu, ten mundur kolejowy.
0: Wakacje na Dolnym Śląsku z Radiem Rodzina. Odkryj z nami lokalne atrakcje turystyczne.

0: Wakacje na Dolnym Śląsku z Radiem Rodzina. Odkryj z nami lokalne atrakcje turystyczne. Audycja powstaje we współpracy z Dolnośląską Organizacją Turystyczną.
1: Jak jest z tymi zabytkami? Z jakiego najdalszego zakątku pochodzi zabytek?
2: Nigdy się nad tym nie zastanawiałam, ale mamy lokomotywy amerykańskie. Są takie, dlatego że tuż po II wojnie światowej, kiedy Europa była zniszczona, zgodnie z planem Marshalla, lokomotywy też zasiliły jako pomoc dla Europy, więc mamy tutaj takie lokomotywy. Więc to chyba wydaje mi się, że te Stany Zjednoczone to jest najodleglejszy. Ogólnie rzecz biorąc, najwięcej mamy lokomotyw austriackich, niemieckich, polskich, no mamy lokomotywy rumuńskie, więc można powiedzieć, że właściwie z każdego zakątku gdzieś, każdego kraju. Też to, co jest ważne, to my podkreślamy to, że ta parowozownia, nie zmieniamy historii, w sensie nie mówimy, że to jest polska parowozownia, to jest niemiecka parowozownia. Te parowozownie zostały zbudowane przez Niemców i jakby też w dużej mierze zachowujemy to dziedzictwo, nie oceniamy tego. Zrobiliśmy nawet wręcz taką ciekawą wystawę, do której możemy za chwilę podejść, o przesiedleniach po II wojnie światowej. Pokazaliśmy w wagonach towarowych, do których turyści mogą wejść i zobaczyć, w jakich warunkach po II wojnie światowej społeczeństwo musiało podróżować i się przemieszczać, no bo my na Dolnym Śląsku tutaj nie mieszkaliśmy, tu nie mieszkały nasze rodziny, tu mieszkały niemieckie rodziny, je trzeba było wysiedlić, więc to jest jedna rzecz, że Niemcy stąd wyjeżdżali, a tutaj napływała ta ludność i jeździli normalnie w wagonach towarowych. Te wagony też również można właśnie jako ekspozycję tutaj zobaczyć. Też możemy podejść do napisu Königszelt, to jest napis, to jest dawna nazwa Jaworzyny Śląskiej. Jaworzyna Śląska powstała właśnie dzięki temu, że w 1840 roku zaczęła rozwijać się na Dolnym Śląsku kolej. Pierwsza linia, oczywiście jakby właśnie w tym momentem i po co powstała ta kolej, to po to, żeby właśnie transportować najczęściej węgiel. Więc pierwsza linia kolejowa 1842 z Wrocławia do Oławy, a już rok później, 1843, linia kolejowa z Wrocławia do Świebodzic i w połowie drogi powstała dzięki temu Jaworzyna Śląska, bo stała się węzłem kolejowym. To i tak naprawdę ona by nie powstała, gdyby nie kolej. A Königszelt, miasto, to namiot królewski. I nazwa wywodzi się jeszcze z osady, kiedy tutaj stacjonowały wojska Fryderyka II. W okolicach.
1: To wchodzimy do pomieszczenia, to jest chyba pomieszczenie kierownika.
2: Tak, to jest naczelnik, bo kierownicy na stanowiskach na kolei to naczelnicy i mamy dwie takie sale. Ta sala to jest sala tego naczelnika właśnie niemieckiego, czyli odtworzyliśmy tutaj, jak przed 45 roku mógł wyglądać gabinet naczelnika stacji. Oczywiście nie wszystko jest tutaj oryginalne, ale staraliśmy się, żeby przywrócić ten wizerunek takiego miejsca. Ważną rzeczą jest sejf, w którym oczywiście tutaj były najważniejsze dokumenty, ale też w tej sali znajdziemy znów powtarzającą się nazwę Königszelt, tylko co jest ciekawe, zachowała się tylko blaszana tabliczka K i umlaut, a cała reszta już jest odtworzona współcześnie i czasami właśnie tak eksponaty do nas docierają, że mieszkaniec Jaworzyny Śląskiej, remontując swój dom, ta blacha zakrywała studzienkę ściekową i była po odwrocie i udało się nam jeszcze takie czasami archeologiczne wykopaliska, gdzieś jeszcze się coś ciekawego udaje odnaleźć. No i cieszę się też, że w ogóle nasze społeczeństwo zmienia się bardzo i ma coraz większy szacunek do starych rzeczy i że turyści czasami właśnie nam takie rzeczy, pamiątki rodzinne przynoszą, stare bilety. Czasami to jest część ich dziedzictwa rodzinnego, ale też właśnie do nas takie rzeczy trafiają. Tutaj jest też taka fajna identyfikacja i pokazuje ikonografika, jak przebiegała rozwój linii kolejowych na Dolnym Śląsku, bo tak jak mówiliśmy, jest to najgęstsza sieć linii kolejowych i one od 1860, jak tutaj jest pokazane, to one w tak szybkim tempie do 1960 roku, czyli w ciągu 100 lat po prostu cały Dolny Śląsk został zalany wręcz liniami kolejowymi. Potem niestety taki był okres ten 2000-2010, że te linie umierały, były nieużywane, no ale teraz to już jest super, bo naprawdę to tak naprawdę do każdej najmniejszej miejscowości możemy dojechać koleją.
1: To jedziemy dalej.
2: Przeniesiemy się do naczelnika stacji, ale już takiego późniejszego.
1: Meble takie perelowskie, telewizor.
2: Tak, niektórzy już takie pamiętają jeszcze i mieli takie w domu. Więc tutaj zgromadziliśmy tak bardzo tożsamość tą Jaworzyny Śląskiej, to znaczy lokalne pamiątki, medale, puchary, które tutaj zdobywali, dlatego że to społeczeństwo Jaworzyny Śląskiej, to tutaj jest tak, że jakby pani wyszła redaktor teraz na Jaworzynę, to tak naprawdę nie byłoby ani jednej osoby pewnie, nie spotkałaby pani takiej, która w rodzinie ktoś nie ma kolejarza. Albo jeszcze pracownika porcelany, bo były dwie dziedziny przemysłu w Jaworzynie, to porcelana Karolina i tam najczęściej pracowały kobiety, na kolei najczęściej mężczyźni. Troszeczkę to się wiadomo mieszało, ale tak było, że Jaworzyna była podzielona na skorupiarzy, czyli o tych pracowników porcelany, no i kolejarzy. Mieli swoje własne kluby sportowe i ten okres właśnie PRL-u był tak naprawdę dla Jaworzyny bardzo dobry. To znaczy tu się wszystko tak rozwijało, tu działały hotele, tu działały restauracje, na dworcu codziennie wyjeżdżało po 200 różnych pociągów w różne kierunki. Można było dojechać do Pragi, do Berlina przez Jaworzynę, więc Jaworzyna była naprawdę w takim okresie rozkwitu i to właśnie w tej sali trochę pokazujemy. Pokazujemy też trochę przywary kolejarzy, dlatego że na biurku są papierosy, jest czarna kawa, kolejarze jak przyszłam tutaj do pracy, to kolejarze zawsze musieli sypaną kawę taką, to taką bardzo ten, do tego elementem to wiadomo, to papierosy, które palili wszędzie, w każdym biurze. Telefony, czerwony telefon wiadomo łączył z partią, ale można było też zorganizować przez taki telefon cały przetok i manewry zorganizować. To jest element właściwie tamtej sali. To jest akurat oryginalna rzecz z Jaworzyny Śląskiej. To jest grafik. To jest taka tablica 3x2 metry, która jest nabita gwoździkami i nazywa się Obsada Drużyn Lokomotyw. To jest taki dzisiejszy nasz grafik, który mamy w Excelu, którym jakby każdy wie, jak pracować. I ta tablica właśnie z nazwiskami poszczególnych maszynistów, którzy byli do lokomotyw przywiązani, więc każdy wiedział, kto jedzie na pociągach osobowych, kto na towarowych, kto jest chory, a kto jest w delegacji.
1: I kolejne pomieszczenie?
2: Kolejne pomieszczenie to też wrocławska historia. To jest komputer Odra z wrocławskiego Elwro. Jest to kompletny komputer polskiej produkcji, a z koleją związany dlatego, że te komputery właśnie na nastawniach sterowały ruchem. No ja zawsze dzieciom przyrównuję, że każdy ma teraz smartfona ze sobą i pamięć smartfona jest większa niż tego komputera, które no jak weszłyśmy tutaj, to zajmuje tak naprawdę całe pomieszczenie. Natomiast, co jest chyba najważniejsze, to w latach 70. to najwięksi polscy inżynierzy przy tej historii Elwro pracowali i też zawsze przy komputerze opowiadamy też o tym, jak można zatracić wspomnienia, to znaczy jak tych komputerów było bardzo wiele, ponad chyba 200 zostało wyprodukowanych i do tej pory zostały tylko 2. Dlatego, że ludzie uznali w latach 90., no to po co nam jest tak naprawdę taki komputer? My go kupiliśmy, bo w środku jest dużo metali szlachetnych, złoto, srebro, platyna, więc musieliśmy za to jakby zapłacić, ale przynajmniej mamy to wspomnienie, a przyjeżdżają czasami jeszcze nestorzy z Wrocławia, którzy mówili, że pracowali na tym komputerze, więc to taka nasza rola, żeby zachowywać po prostu pamięć i dziedzictwo. Przejdziemy sobie przez to pomieszczenie, to wejdziemy do kolejowej medycyny pracy. Takie ośrodki jak parowozownie, które zatrudniały tak jak wiele osób, jak tutaj pracowało ponad 400 osób, no to zawsze były gabinety medycyny pracy kolejowej, a też warto wspomnieć, że zawód kolejarza to zawód wymagający no, znakomitego zdrowia, takiego, że właściwie nadal te badania są tak restrykcyjne jak lotników, czyli naprawdę taki idealny stan zdrowia, no wiadomo, to jest bardzo odpowiedzialne zajęcie prowadzić pociągi osobowe czy towarowe, no i musieli być badani. A ta nasza kolejowa medycyna pracy to raczej wraca sentymentem też do lat 70., bo tak kiedyś gabinety lekarskie wyglądały, no nie tylko kolejowe, ale każdy pamięta panią doktor za takiego metalowego biurka. To jest makieta kolejowa, która, bo dlatego, że w Jaworzynie Śląskiej była kiedyś bardzo duża szkoła kolejowa, która uczyła tak naprawdę kolejarzy z całej Polski, a ta makieta konkretnie, to nie jest tylko tak jak w Kolejkowie, że to jest coś ładnego, tylko to jest makieta edukacyjna. Ona uczyła kolejarzy jakby sterowania ruchem. Może spróbujemy coś uruchomić. No i jedzie pociąg towarowy. Przyjedzie dookoła, przejedzie przez tunel. Ta makieta nie odwzorowuje jakoś specjalnie jakiejś konkretnej miejscowości, natomiast są elementy właśnie stacji kolejowych i niektórych miejscowości z Dolnego Śląska.
1: Wychodzimy z pomieszczenia z makietą i trafiamy prosto do kasy parowozowni.
2: Tak, to jest kasa parowozowni. Wszyscy kolejarze uważali, że to było najważniejsze dla nich pomieszczenie, bo kiedyś wypłaty były dawane raz na dwa tygodnie, gotówką oczywiście, więc cały ten długi korytarz i chat jeszcze za parowozownię, 400 osób w kolejce ustawiało się co dwa tygodnie i pani tutaj, która wydawała wynagrodzenia i kasowała, także to wiele rzeczy, elementów akurat oryginalnych, to znaczy oryginalne drzwi z kratą, też w wspomnieniach naszych kolejarzy przypominają to, że były też historycznie tutaj w latach 80. dwa napady takie kolejowe na to, że wynagrodzenia kolejarzy nie dostali, bo był napad w pociągu.
1: To przechodzimy do tej hali, czyli do tego najważniejszego miejsca, czyli najcenniejszego eksponatu, o którym pani wspomniała.
2: Tak, przed nami parowóz DKH-2, który grał właśnie w rodzinie Połanieckich i tak naprawdę w trzech lalkach, bo jedna lalka to była lata 70. To była reżysera pana Hasa. No i teraz te dwie, jedna dla Netflixa, druga dla TVP. No ale najcenniejsza to może nie tylko dlatego, że grała we filmach, ale jest najstarsza, najmniejsza. Tutaj jest parowozem, tędrzakiem, nie ma tędra, czyli nie ma tej przyczepki na węgiel, więc ona manewrowała tak ogólnie tylko tutaj gdzieś po bocznicy, więc zapraszam, żeby wejść, żeby zadzwonić.
1: To idziemy. Czyli życzenia się spełnią.
2: Na to liczymy i tego wam życzę.
1: I tutaj prawdziwie przenosimy się totalnie w czasy po prostu ich sławy, tych lokomotyw.
2: W hali parowozowni zgromadziliśmy wśród tych parowozów. Oczywiście było bardzo ciężko wybrać te najcenniejsze, ale faktycznie to są najcenniejsze eksponaty, bo na samych parowozów na terenie Bocznicy mamy 40, a tutaj wybraliśmy te kilka, no bo tak naprawdę brakuje nam tych dachów, żeby chronić je przed deszczem, przed słońcem, żeby były bezpieczne, więc te, które są w hali, są najbardziej zaopiekowane. No i wybraliśmy właśnie różne serie, czyli właśnie parowóz TKH, tu mamy obok TP2, to jest austriacki parowóz, też ponad stuletni. Mamy lokomotywę TR-201, następna to jest właśnie ta amerykańska lokomotywa, więc te parowozy są tutaj już jakby zabezpieczone, natomiast bardzo nam tylko tego, czego brakuje, to brakuje tego, żeby one jeździły, żeby dym z nich leciał. Też wybór tych lokomotyw, które znajdują się w hali, chodziło też o różnorodność, żeby pokazać przekrój, jak one są jednocześnie podobne. Każda z nich ma, wiadomo, kocioł, którym kolejarze musieli go rozpalić, żeby czasami nawet 12 godzin lokomotywę się paliło, żeby mogła wyjechać trasę. Są lokomotywy mniejsze, na mniejsze trasy, ale mamy też takie lokomotywy, które jeździły na przykład w Orient Express, i to jest lokomotywa PT-31, no to jak staniemy przy tych kołach, to koła są większe od nas, więc to są ogromne parowozy, które pozwalały przemieszczać się przez różne miejsca. Przed nami jest też ciekawy wagon pocztowy. To taka jeżdżąca poczta kolejowa, możemy też do niego wejść, bo przy eksponatach, którym wskazujemy turystom, że można do nich wchodzić, są zawsze przyczepione takie specjalne schodki, więc możemy wejść. Taki wagon pocztowy, mamy takich dwa, ale jest ciekawy ze względu właśnie na to, że ma jeszcze nadal wyposażenie, takie, które jak jeździły w tym, służyły te skrzyneczki tutaj i te półki, służyły do segregacji listów i takie wagony, przemierzając trasy kolejowe od miejscowości do miejscowości, wydawały pocztę. Ostatni taki wagon pocztowy przejechał ponad 12 lat temu. Także to, ale to dość długo jeszcze funkcjonowało.
1: Nie tak dawno.
2: Tak, to nie tak dawno. No. Jeszcze było miejsce dla psa, który bronił, bo tu gotówka była też przewożona, więc ja też niedawno dotarłam do tego, że takie zabudowane miejsce w tym wagonie służyło dla psa, który chronił jakby przewożone dobra.
1: I ile tutaj mamy tych lokomotyw?
2: W samej hali jest 19, a teraz podejdziemy jeszcze może do lokomotywy PT-31. To jest nasz taki biały kruk. Dwie lokomotywy zachowały się w Polsce jeszcze, jedna właśnie w Chabówce, druga tutaj. Została cudem tak naprawdę uratowana i nie zezłomowana tylko dlatego, że służyła jako taka grzałka w fabrykach, w przetwórni owocowej Horteksu i stamtąd ją udało nam się zabrać, ale jest niesamowita historia tego parowozu, bo jak widać on jest taki najbardziej zardzewiały, nawet specjalnie go, nic z tym nie robiliśmy, w sensie nie malowaliśmy, dlatego że mamy wielki, wielki plan i marzenie i to chyba takie nasze marzenie największe jest, żeby uruchomić ten parowóz. Parowóz PT-31 jest parowozem międzywojennym, to znaczy po I wojnie światowej Polska, gdy odzyskała niepodległość, młody inżynier Zembrzuski zaprojektował tą lokomotywę i pojechał z tą lokomotywą na targi w Berlinie. No i została nasz przemysł, nasza technika, nasza wiedza i takiego młodego studenta, który zaprojektował własną lokomotywę, bardzo doceniona w Paryżu, dostał tam pierwszą nagrodę. Wrócił i zostały takie te lokomotywy zamówione przez inne koleje europejskie, więc te lokomotywy właśnie to one podróżowały w Orient Expressie. Parowóz jest przeogromny i to też nie jest jeszcze cały, bo to, co tutaj stoi, to zmieściło nam się tylko ta lokomotywa właściwa. Brakuje jeszcze tendra, który służył do tego, żeby węgiel w nim podczas jazdy przechowywać. Więc to jest ogromna historia, ogromne dziedzictwo. Czasami mówię takie bardzo nieoczywiste, ale piękna historia związana z tą lokomotywą.
1: Czemu ona jest taka wyjątkowa na tle innych?
2: Dlatego, że to jest polska lokomotywa, tam międzywojenna, bo tak to niemieckie najczęściej mamy i to Niemcy produkowali, natomiast to jest typowo po prostu w tym dwudziestoleciu, ciężko trochę wyobrazić sobie, ale że przez 20 lat, dwudziestolecia międzywojennego tyle udało się tak naprawdę Polsce odbudować po 123 latach rozbiorów i ta lokomotywa wydaje mi się takim ogromnym jest symbolem, no to, że została doceniona przez Europę w tamtych czasach, to też jest dużo i wydaje mi się, że warto by było teraz zadbać o tą historię. A lokomotywa jest lokomotywą pospieszną, bo tak jak wcześniej w tamtej sali z cyferkami na tabliczkach, to P jak pospieszno, T jak torowador, to jest lokomotywa pospieszno, towarowa, model 31, no a 49 wyszła z produkcji.
1: Wychodzimy już na bocznicę i wita nas przystanek Jaworzyna Śląska i wspaniały parowóz, do którego można wsiąść i którym można pojechać.
2: Tak, to jest wagon Linke Hoffmann-Werke, właśnie tej wrocławskiej produkcji, zrekonstruowany. Mamy takie trzy wagony, on ma takie drewniane ławki i można w każdy weekend przyjeżdżając do Jaworzyny Śląskiej, turyści indywidualni mogą się przejechać. Zawsze co godzinę nasz maszynista zabiera w taką krótką przejażdżkę. To jest półgodzinna przejażdżka, nigdzie daleko, po naszej muzealnej bocznicy, ale też na pokładzie tego pociągu wsiada nasz konduktor, opowiada o tym, co po drodze, czyli można sobie przejechać po bocznicy, nie trzeba przechodzić tej 2,5-hektarowej bocznicy. I też, uwaga, ma te tekturkowe bileciki i je kasuje, więc można się trochę przenieść w przeszłość, jeżdżąc takim pociągiem.
1: Kiedy można was odwiedzić? W jakie dni i godzinę?
2: Jesteśmy czynni 7 dni w tygodniu, codziennie, od 10 do 18 w sezonie turystycznym do końca października. Później w zimę już przechodzimy na taki bardziej zimowy okres. I to, co czeka turystów, to właśnie to zwiedzanie z przewodnikiem, ta przejażdżka. Jest jeszcze ciekawa gra terenowa dla dzieci. Dzieci odszukują na terenie bocznicy różnych elementów kolejowych i za to dostają też nagrody. Oprócz tego jest jeszcze symulator jazdy, z tego można dodatkowo skorzystać i poczuć się jak maszynista. Można też odpocząć, zjeść w naszym wagonie w Warsie, a dzieci mogą skorzystać jeszcze z placu zabaw w kolejowym, więc ja myślę, że to można zaplanować taką wycieczkę do Jaworzyny Śląskiej na jakieś 4 godziny, to spokojnie jest na tyle atrakcji i właściwie każdy, czy to dzieci, czy dorośli, czy seniorzy, mogą znaleźć tutaj coś ciekawego.
1: Oprócz uruchomienia tego parowozu, o którym powiedziała Pani jako o marzeniu, są jeszcze jakieś marzenia?
2: Nie, ten parowóz dałby nam taką przestrzeń podróżowania i pokazywania miejsc, a z innych może jeszcze marzeń, no to nasza fundacja, która prowadzi nasze muzeum już od 20 lat, ratuje dalej inne zabytki. To jest też Młyn Hilberta w Dzierżoniowie, to jest Muzeum Techniki Rolniczej w Piotrowicach Świdnickich, to Muzeum Porcelany w Tułowicach i takich zabytków jest jeszcze pewnie wiele do uratowania. Jest też jeszcze jedną z ról naszej fundacji jest to, żeby właśnie te obiekty przetrwały, więc wpisujemy do rejestru, blokując różne inwestycje, więc życzę też nam tego, naszej fundacji, żeby uratowała jak największą ilość tych zabytków.
1: Dziękuję bardzo za piękną podróż.
2: Dziękuję serdecznie.
0: Wakacje na Dolnym Śląsku z Radiem Rodzina. Odkryj z nami lokalne atrakcje turystyczne.
3: Trzymaj się zdrowo z Radiem Rodzina.

Ceuta cały czas pod migracyjną presją. Rolnik, który przeorał nowy asfalt w Gliwicach, znalazł się w rękach policji. W Ekstraklasie dziś hit w Kielcach. Korona zagra z Legią. Mateusz Kornas, zapraszam na wiadomości. W ciągu kilku dni do hiszpańskiej Ceuty dotarło z Maroka nawet 2000 migrantów. Wielu dopłynęło w pław lub na dmuchanych matracach, a setki kolejnych osób przekroczyły granicę w ciągu zaledwie jednego dnia, podaje

0: Vatican News. Hiszpańska eksklawa Ceuta, położona na północnym wybrzeżu Maroka, ponownie znalazła się pod silną presją migracyjną. To największy napływ do miasta autonomicznego od maja 2021 roku, gdy w ciągu dwóch dni na terytorium Hiszpanii przedostało się ponad 10 tysięcy osób. Ośrodki przyjmujące migrantów są obecnie przepełnione. Według miejscowych władz drogą morską przybyło w ostatnich dniach ponad 1500 osób, średnio około 200 dziennie. Wśród nich jest wielu nieletnich.
1: To, co najważniejsze w kraju i na świecie.
0: Policja zatrzymała rolnika, który w Gliwicach zaorał świeżo położony asfalt. Jeszcze dziś mężczyzna zostanie przesłuchany. Wczoraj po południu traktorem z pługiem uszkodził około 200 metrów jezdni. Przed dalszym uszkodzeniem powstrzymali go pracownicy budowy, którzy tak ustawili maszyny budowlane, że nie pozwolili mu na dalszą jazdę. Rolnik twierdził, że fragment wyremontowanej jezdni należy do niego i że nie zgadzał się na nowy asfalt czy jakiekolwiek inne prace. Tymczasem miasto pokazuje mapy geodezyjne i wskazuje, że jezdnia jest własnością samorządu. Jest nowy rekord temperatury na Śnieżce. Na najwyższym szczycie Karkonoszy odnotowano w tym tygodniu prawie 26 stopni Celsjusza. Poprzedni rekord padł niedawno, bo w czerwcu. Także noc w górach była w tym tygodniu tropikalna, a to już naprawdę niespotykana sytuacja, mówi Piotr Słowiński z Karkonoskiego Parku Narodowego.
2: A wysokości 1603 metrów nad poziomem morza na Śnieżce, no to zjawisko absolutnie wyjątkowe. Zazwyczaj panują warunki znacznie chłodniejsze, bliższe polarnym, a tu mamy przez większą część nocy temperatura zbliżyła się lub przekraczała 20 stopni Celsjusza.
0: A obecnie termometr na Śnieżce pokazuje około 18 stopni. Pora na trzecią kolejkę piłkarskiej ekstraklasy. Wieczorem oczy kibiców zwrócone będą na Kielce. Korona zagra tam z Legią Warszawa.
3: Myślę, że te mecze z Legią zawsze jakoś tak weszły w historię tych spotkań. To są mecze zawsze ciekawe, mecze, nie powiem wysokiego ryzyka, ale mimo wszystko wywołujące duże emocje, bo Legia, co by nie mówić, to jest taki klub, że budzi duże emocje w całej Polsce. Jest to marka, na pewno zespół, który zaczął bardzo dobrze tą rundę, jest liderem tabeli, widać dużą stabilizację w składzie, więc mecz fajny i wysokiej rangi, szczególnie w prime time, przy komplecie publiczności. Będziemy chcieli po prostu do rangi tego wydarzenia doskoczyć.
0: Mówił trener Korony Jacek Zieliński. Początek spotkania o 20:15. W innych dzisiejszych meczach Radomiak zagra z Górnikiem Zabrze, a Pogoń Szczecin z Motorem Lublin.
4: Dzisiejszy dzień jest bardzo taki ciepły, przyjemny, też taki fajny wiaterek zawiewa, który sprawia, że wcale tak ciepło nie jest, jak się to wydaje. Jeżeli chodzi o dzień jutrzejszy, on do 30 stopni. Jutro temperatury, sporo słońca, ale troszeczkę chmur nad Dolnym Śląskiem też się pojawi. Natomiast poniedziałek, no w poniedziałek już czeka nas troszkę wyższa temperatura do 34 stopni.
5: Reklama. Na ulicy Kminkowej na Lipie Piotrowskiej ruszyły intensywne prace. Przebudujemy 300-metrowy odcinek ulicy od Kaparowej do Lukrecjowej i wykonamy nową nawierzchnię. Powstaną nowy chodnik, odwodnienie, oświetlenie i sieć teletechniczna. Posadzimy także 40 drzew. Prace potrwają do końca roku. To zadanie z wrocławskiego budżetu obywatelskiego. Na czas prac obowiązuje zmieniona organizacja ruchu. Odcinek między ulicami Kaparową i Lukrecjową jest zamknięty dla samochodów. Dla kierowców wyznaczono objazd. Koszt inwestycji to niemal 3 miliony złotych. Wrocławskie inwestycje. Zmieniamy miasto dla Ciebie.
6: Lato zaczyna się tam, gdzie wyobraźnia dostaje skrzydeł.
7: A we Wrocławiu wszystko staje się możliwe.
6: To dokąd na wakacje?
7: Do Paryża, gdzie pachnie kawą. Do Rimini z ciepłym piaskiem. Do ognistej Katanii, chłodnego kewlawiku, spokojnej Ochrydy czy Złotej Warny.
6: A może dalej?
7: Czarterem na La Palme. Tam, gdzie lato trwa wiecznie.
6: Twoja podróż, twój rytm, twoje lato. Port Lotniczy Wrocław. Leć z Wro.
8: Koleje dolnośląskie ruszają nad Bałtyk. Już od 27 czerwca w każdą wakacyjną sobotę pojedziecie prosto do Międzyzdrojów i Świnoujścia. KD Premium Nadmorski z Wrocławia Głównego nad morze dojedziesz w mniej niż 5 godzin. Po drodze Legnica, Lubin, Głogów i Zielona Góra Główna. a jeszcze przed południem. Plaża, szum fal i wakacyjny klimat. Bilety kupicie w aplikacji i na stronie koleo.pl.
9: Nowy rok, nowy ja. Szukam nowej pracy.
10: Słyszałam, że MPK zatrudnia kierowców autobusów i motorniczych. Oferują dobrą pensję i dużo benefitów. W czasy pod gruszą, świadczenia na święta.
9: Nie mam prawka.
10: MPK zrobi ci darmowy kurs. Sprawdź i aplikuj na rekrutacja.mpkwroc.pl.
9: Brzmi super. Dzięki.
10: MPK Wrocław. Nowa praca już na ciebie czeka. Reklama.
11: Tu Radio Rodzina. Rodzina.
4: Witamy się ponownie, Natalia Wójcik przy mikrofonie Radia Rodzina. Kolejne obiekty na dolnośląskim szlaku zabytków techniki przed nami w tej godzinie. Już za chwileczkę ponownie powracamy na szlak.

0: Wakacje na Dolnym Śląsku z Radiem Rodzina. Odkryj z nami lokalne atrakcje turystyczne.
1: Znajdujemy się na terenie dawnej zajezdni Popowice we Wrocławiu, a jest ze mną...
2: Michał Wychodil, członek Klubu Sympatyków Transportu Miejskiego oraz przewodnik miejski Wrocławia i terenowy Dolnego Śląska.
1: Weszliśmy, ale na co dzień obiekt nie jest dostępny dla zwiedzających.
2: Nie jest jeszcze dostępny dla zwiedzających, mogę tak powiedzieć, ponieważ są pewne plany, które były zapowiadane również przez miasto Wrocław. Już na początku tego roku pojawiły się kolejne informacje, bo takie są też nasze zamierzenia, aby tutaj w przyszłości powstało Muzeum Komunikacji Miejskiej. Aczkolwiek taka forma muzeum istniała tu przez lata, przez chwilę, ale była to zupełnie inna forma i jeszcze tutaj nie było takich ilości zabytkowego taboru komunikacji miejskiej, który możemy właśnie zobaczyć, ale zobaczyć możemy go też poza bramami zajezdni, ponieważ Klub Sympatyków Transportu Miejskiego gromadzi to nie tylko w celu zachowania dla potomnych i pokazania ważnej części historii Wrocławia, tego jak rodziła się ta komunikacja miejska, kiedy pojawiły się pierwsze tramwaje. Zarówno mówimy tutaj o okresie jeszcze w czasach niemieckich przed rokiem 45, ale również ciekawa i eklektyczna jest ta historia autobusów i tramwajów wrocławskich po II wojnie światowej, już pod zarządem polskim. Warto wspomnieć tylko jeszcze jako ciekawostkę, że po II wojnie światowej pomagali uruchamiać pierwsze tramwaje między innymi motorniczy z Lwowa, Tajuśki, którzy tu przyjechali. Natomiast zajezdnia jest możliwa do zwiedzania w szczególne dni w roku. Mamy takie eventy i wydarzenia specjalne. Przynajmniej dwa razy do roku są organizowane dni otwarte zajezdni Popowice. Tutaj powiem jeszcze, że zajezdnia dawna numer 5 obecnie po prostu mówimy i nazywamy ją zajezdnią Popowice. Sam jako dziecko pamiętam ją jeszcze z lat 90. przed tutaj fasadami, ścianami frontowymi, gdzie są główne wrota wjazdowe, też historyczne, pamiętające jeszcze początek XX wieku z ozdobnymi okuciami nawet. Teraz przechodzą renowacje, są odmalowywane w historyczny kolor. Pamiętam jeszcze właśnie jak tu tramwaje zjeżdżały. Później ten obiekt został wyłączony z codziennej eksploatacji i mimo trudności sytuacja się zmieniała z biegiem lat. Nasze stowarzyszenie powstało w 2011 roku, no i stara się przybliżać tą całą historię również poprzez właśnie spotkania z zabytkami techniki komunikacji miejskiej, bo najlepsze one są wtedy do oglądania, kiedy możemy je podziwiać sprawne technicznie. Możemy podróżować nimi przez miasto i po stalowych szlakach Wrocławia, mówiąc o tych tramwajach zabytkowych.
1: Początki zajezdni to 1901 rok. Dla jakich pojazdów dzisiaj zajezdnia jest domem?
2: Właściwie można powiedzieć, że prawie dla tych samych co wtedy, ale nie do końca, bo pierwotnie oczywiście to jest zajezdnia tramwajowa. Z takim zamysłem została zbudowana.
1: Elektryczna, prawda?
2: Tak, chociaż stacjonowały tu też na początku tramwaje konne. Muszę dodać, że to jest właściwie taki największy kompleks we Wrocławiu z tych zajezdni, bo znajdujemy się na powierzchni i około 7 tysięcy metrów kwadratowych. Te hale są długie, mamy część przednią hal i tylnią, które są w sąsiedztwie ośrodka, również w historycznych budynkach rehabilitacji i edukacji osób niepełnosprawnych, gdzie nawet dochodziły bocznice tramwajowe, tory. Później bardzo szybko zaczęły tutaj stacjonować tramwaje elektryczne. Ta pierwsza spółka, tłumacząc na język polski, nazywała się Ciekawie, która właśnie tutaj miała swoją siedzibę, bo to było Towarzystwo Kolei Ulicznej. Zresztą taka drobnostka, ale też ciekawy szczegół, że do dzisiaj w języku niemieckim Straßenbahn, czyli tramwaj, to po prostu tłumacząc dosłownie na język polski uliczny pociąg. No i chyba wszystko się zgadza, bo kolej była pierwsza, a z tego wzięły się właściwie tramwaje. No i te tramwaje tutaj stacjonowały aż do II wojny światowej. Zmieniał się zarząd, bo najpierw były to prywatne spółki miejskie, które organizowały tą komunikację. komunikację, a już po roku 45, a dokładnie w roku 46 uruchomiono tu tą zajezdnię ponownie. I do samego końca były tramwaje, a dzisiaj w ramach tworzenia też tego Muzeum Komunikacji przyszłego, miejmy nadzieję, są zarówno tramwaje historyczne, jak i zabytkowe autobusy, które znamy z wrocławskich i dolnośląskich szlaków i ulic, ale nie tylko, bo nawet z całego kraju. Mamy tutaj około 40 w sumie łącznie pojazdów, wagonów silnikowych, tramwajów, wagony doczepne, wagony gospodarcze, czyli takie specjalnego przeznaczenia technicznego, rzadziej widywane na ulicznych torach stolicy Dolnego Śląska, ale też właśnie autobusy różnych marek, które starsi, a nawet nieco młodsi znają właśnie jeszcze z dawnej rzeczywistości.
1: To podejdźmy do jakiegoś pojazdu i opowiedzmy o nim.
2: Znajdujemy się, akurat to taki unikat, to jest Jelcz 080.
1: Co takiego w nim unikatowego?
2: To, że to jest właściwie prototyp. Warto wiedzieć, że motoryzacja w czasach Polski Ludowej rozwijała się w specyficznych warunkach. Wielu z nas pamięta jeszcze takie autobusy, krótkie Jelcze na licencji francuskiej Berlioz, które w czasach, kiedy sekretarzem Komitetu Centralnego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej był Edward Gierek, zakupiono taką licencję. Jednocześnie wykorzystywano bazowo ten pojazd do tworzenia innych modeli pochodnych i powstał taki właściwie krótki, jakby przeznaczony do kursów pracowniczych Jelcz na tej bazie. Dodatkowo ma też doczepę, czyli jeździł z przyczepą jeszcze pasażerską.
1: Tu jest ten hak.
2: Dokładnie, to jest hak. Tutaj za pomocą dyszla po prostu się ją podczepiało, jest specjalny klin metalowy, prawda, i w ten sposób się blokuje dla bezpieczeństwa, żeby przyczepa nam się nie rozłączyła, szczególnie podczas jazdy.
1: Trudno mi sobie to wyobrazić dzisiaj na drogach polskich.
2: To prawda, ale pamiętajmy, jakie to były czasy, że jeszcze można było spotkać w drugiej połowie XX wieku poza tramwajami i autobusami nawet wozy konne na ulicach samego miasta. Przypomnijmy, że taborom na przykład cygańskim, które składały się z takich przyczep zabudowanych, kołowych, ciągniętych przez konie, zabroniono poruszania się w latach 70. XX wieku. I wtedy wykorzystywano to, co było w celach rozwoju, modyfikacji różnych pojazdów. Były na przykład też ciągniki rolnicze, które jeździły z takimi przyczepami pasażerskimi i woziły na przykład dzieci do szkoły czy innych podróżnych. No dzisiaj już raczej przepisy się zmieniły, mamy zupełnie inne pojazdy, jest ich znacznie więcej. Wtedy po prostu bazowano na tym, co było i próbowano wprowadzać różne zmiany. Ja przypomnę, że rok temu zmarł ktoś ważny i też mamy tramwaje tego typu, tak zwane kultowe 105. 105NA, czyli bardzo charakterystyczny tramwaj, znany nam do dziś z ulic Wrocławia. To była pierwsza taka nowatorska i nowoczesna konstrukcja tramwajowa, jak na tamte czasy, która zastępowała jeszcze pojazdy bazujące na rozwiązaniach wojennych i przedwojennych, zbudowanych chociażby tramwajów w Chorzowskim Konstalu, który już dzisiaj nie istnieje. To te 105 stworzyły nie kto inny jak Henryk Ciosiński. On rok temu zmarł, a na je to charakteryzuje, że te wagony, i to pewnie jeszcze wielu wrocławian pamięta, miały szerokie, panoramiczne okna, nawet uzyskały taki przydomek akwarium z tego powodu, ale to już była zupełnie inna jazda, nie na przykład drewnianych ławkach, były wyprofilowane z tworzywa sztucznego siedziska. Niektórzy mówią, że wygodniejsze i szersze od tych, które mamy dzisiaj, bo ten profil pozwalał odpowiednio się usadowić, nasze uda i kręgosłup. Ja tak przynajmniej to zapamiętałem i zwróciłem na to uwagę, jeszcze pamiętając, kiedy właśnie one jeździły w takim bardziej historycznym anturażu, jeszcze z tym starym wyposażeniem wnętrza. Także mamy tutaj też te 105, one wyjeżdżają właśnie w ramach przejazdów turystycznych.
1: Czy możemy wejść do pojazdu i zobaczyć go od wewnątrz?
2: Tam jest tramwaj, który jest otwarty i pozwolimy sobie wejść do niego. I jeżeli dobrze widzę, tu jest ciekawostka, współpracujemy z różnymi podmiotami, instytucjami. Zrobiliśmy ostatnio podmianę. W ostatnich 2 latach dużą furorę zrobił wagon, który został właściwie prawie od zera wyremontowany. Nazwany został Maxem Bergiem od znanego wrocławskiego architekta. Żeby nie szukać daleko, to przecież
1: Hala Stulecia,
2: ta, która jest na liście UNESCO. I jest on w sumie, tak jak sam sprawdziłem, chyba jednym z 3 takich istniejących i sprawnych w Europie, czy w ogóle na świecie, z otwartymi pomostami. On jest 1901 roku. Wysłaliśmy go do Krakowa, to znaczy wypożyczaliśmy, a w zamian oni nam pożyczyli 2-wagonowy skład, wagon Konstal N właśnie, zbudowany przez polski zakład w Chorzowie, w pierwotnej wersji, czyli tak jak w zasadzie to wyposażenie wnętrza wyglądało wtedy i takie też będą wrocławianie pamiętać.
1: Niebieskie tramwaje.
2: Tak, to prawda, niebieskie tramwaje. W Krakowie też mieli kolor niebieski i możemy zobaczyć, jak te detale w środku wyglądają. On jest jeszcze przystosowany, uwaga, bo to wiele osób już raczej nie będzie kojarzyć, chociaż najstarsi mieszkańcy jeszcze żyjący mogą to pamiętać, tak jak w pociągu były drużyny konduktorskie. Właśnie ten wagon jest przystosowany do jazdy z takimi drużynami, bo uwaga, on posiada specjalne poręcze ruchome, które się właśnie zakładało. O, i tu stał na przykład konduktor, a po środku właśnie na poręcz, która służyła pasażerom przy wchodzeniu, stanowiła pomoc. I w dodatku w tym tramwaju jest widoczna praca motorniczego, ponieważ tam nie ma zabudowanej kabiny. Widać, jak stoi tyłem i pracuje z nastawnikiem. W tym tramwaju, który ma całe to poszycie prawie drewniane, widzimy też takie linki pod sufitem. To jest bardzo fajne, dzieciakom się podoba, ponieważ właśnie członek drużyny konduktorskiej dawał też tym dzwonkiem sygnał motorniczemu gotowości do odjazdu. Drewniana podłoga, profilowane siedziska zrobione z listewek i odpowiednio otwierane okna. Ale co jest bardzo klimatyczne w tym tramwaju podczas jazdy, to jest oświetlenie. To jest oświetlenie żarowe, które daje nam takie ciepłe światło. Pamiętamy stare żarówki, jeszcze wolframowe. Ono jest nieco przyciemnione, no i robi taki, powiedzmy, wieczorny, kawiarniany klimat, że tak się wyrażę. Ale to nie wszystko. Pamiętam, jak wsiadają rodziny z dziećmi i ojciec mówi na przykład do syna: widzisz, czujesz, tak się właśnie kiedyś podróżowało. No właśnie, tutaj w pełni czuć tą jazdę, czuć uskoki pomiędzy łączeniami szyn. On ma 2 osie tylko, ale są rozstawione. Odległość pomiędzy nimi jest tak obliczona, żeby oczywiście wpisywał się w łuki tramwajowe, bo tutaj nie mówimy o zakrętach, podobnie jak na kolei łuki, ale on tak sztywno w to wchodzi. Jest ten dźwięk taki, prawda, tego pisku. I my, jak jeździmy tymi tramwajami, jeździmy przez ulicę Grodzką, przystanek początkowy linii muzealnej jest tuż koło opery i na tych łukach, na skrzyżowaniach, prawda, to daje niesamowite wrażenie jazdy, może budzić nieco strachu, niektórych zaskakuje, którzy jadą pierwszy raz takim historycznym tramwajem, ale to jest właśnie klimat tej jazdy i tak to wyglądało. To one nie miały jakiegoś szczególnego urosorowania, żeby po prostu ta jazda była taka bardzo płynna. Czasem ruszając też szarpały i tego wszystkiego łącznie z przyjemną atmosferą doświadczymy właśnie podróżując w ramach wrocławskich linii turystycznych.
1: To usiądźmy na tych drewnianych, a myślę, że twardych siedzeniach.
2: Fakt. Są twarde, ale jak mówię, to
1: wyprofilowane.
2: Wyprofilowane, tak, żebyśmy odpowiednio się usadowili na siedzisku. Jednocześnie, szczerze mówiąc, mają swoje plusy, bo będziemy siedzieć cały czas przytomni, to nie stracimy tych wrażeń, a tak zupełnie poważnie to też jest dobre na kręgosłup. Warto zwrócić uwagę, że tutaj są te ławy obustronne, po jednej stronie są miejsca na jedną osobę, a my siedzimy tutaj, gdzie jest rząd właśnie siedzeń tych ławek dwuosobowy. Jeszcze wcześniej właśnie było takie zastosowanie, chociażby w przedwojennych tramwajach niemieckich, na bazie których te też powstawały, że oparcie przenoszono z jednej strony na drugą, bo ten wagon, w którym jesteśmy, jest w zasadzie wagonem jednokierunkowym, ale są wagony dwukierunkowe, czyli po obu stronach motorniczy może korzystać z pulpitu, z nastawnika, więc po porusza się w obu kierunkach, tak że nie musi jechać na pętle na przykład. I wtedy właśnie oparcia były przenoszone w ten sposób, aby zmienić punkt oparcia w stosunku do kierunku jazdy. Także takie rozwiązanie też istniało.
1: Ilu mieszkańców Wrocławia podróżnych mogło się tu zmieścić albo miało przyzwolenie, by konduktor ich wpuścił?
2: Zacznijmy od tego, że zależało to od lat, bo miejsc siedzących jest tu niewiele. Tak naprawdę policzymy ich kilkanaście, nawet do około 20, plus miejsca stojące. Natomiast pamiętam również z opowiadań i członków mojej rodziny, czy jak posłuchamy ludzi, którzy są świadkami historii, pamiętają tamte czasy, bywały takie chwile, że po prostu te tramwaje jeździły w latach 70. całkowicie zatłoczone. Nawet dopuszczano się czegoś, no co jest niezgodne z bezpieczeństwem jazdy. Niektórzy wieszali się na stopniach wejściowych, trzymając poręczy, a nawet jeżdżono na sprzęgach, czyli tych dyszlach, które łączyły ze sobą oba wagony, czy wagon silnikowy z wagonem doczepnym. To pokazywało też pewne braki w tamtej gospodarce, prawda, w ilości taboru komunikacyjnego. O ile klasycznym składem był wagon silnikowy plus jeden wagon doczepny, to z czasem pojawiły się nawet trzy wagonowe składy, sam takie jeszcze pamiętam. I uwaga, ostatnie takie jeździły jeszcze w latach 90.
1: No to idziemy dalej.
0: Wakacje na Dolnym Śląsku z Radiem Rodzina. Odkryj z nami lokalne atrakcje turystyczne.

0: Wakacje na Dolnym Śląsku z Radiem Rodzina. Odkryj z nami lokalne atrakcje turystyczne.
1: I wchodzimy do słynnego Ikarusa.
2: Tak, Ikarus to węgierska marka narodowa. Jakiś czas temu przestała istnieć, ale ponownie ją tam reaktywowano. Produkuje też nowe modele autobusów. My mamy tutaj przy nas, stoimy przy pięknie utrzymanym, nie zawaham się tak powiedzieć. Zresztą można zawsze spojrzeć na zdjęcie i zobaczyć go również podczas kursów specjalnych, turystycznych. Ikarus 280. Długi, przegubowy autobus z charakterystycznym drzwiami, taka harmonijka dwuskrzydłowa, dla niektórych symbol niezbyt komfortowej jazdy jeszcze z lat 90. po wrocławskich ulicach, dla innych symbol klasycznej motoryzacji, komunikacji zbiorowej, a jeszcze dla innych, chociażby dla kierowców, specyficzny styl prowadzenia tego pojazdu. Dla mnie również pewne sentymentalne wspomnienia, ale wejdźmy do środka.
1: A za szybą główną szyld Klub Sympatyków Transportu Miejskiego.
2: Zgadza się. I mamy takie specjalne tablice, ale mamy też oryginalne i historyczne tablice kierunkowe, na których zapisana była trasa przejazdu. No wtedy nie było elektronicznych wyświetlaczy, więc używało się takich tablic, na których od specjalnych szablonów były właśnie namalowane i wypisane nazwy ulic i trasy, po której poruszał się autobus danej linii oczywiście. Jesteśmy w środku Ikarusa. Dość szerokie, charakterystyczne fotele z takim obiciem tapicerskim a la Sky Derma, chociaż to bardziej Sky, czyli coś, co kojarzymy z odzieży jako sztuczna skóra.
1: I to pękało, pamiętam.
2: Tak, to pękało, czy się rozpruwało, bo w środku było jeszcze odpowiednie takie gąbkowe, czy taka wata wypełniająca. Nie zawsze to było przyjemne, ponieważ tak jak dzisiaj mamy upał, na przykład się nagrzewało i siedząc na tym mogliśmy poczuć jeszcze podwyższoną temperaturę.
1: Zgadza się.
2: A co ciekawe, jakby od początku ta konstrukcja miała pewną wadę. Chodzi o inną porę roku, o zimę, czyli o ogrzewanie. Były tu takie pod siedzeniami, o widzę nawet agregaty nawiewne. No i one nie zawsze po prostu podczas bardziej srogiej zimy radziły sobie z tym ogrzewaniem takiego dużego wnętrza. Natomiast to były autobusy, tak jak moja babcia mówiła, która pracowała we wrocławskim Pafawagu, legendarnej fabryce taboru kolejowego, gdzie też budowano tramwaje dla Wrocławia jeszcze przed II wojną światową, jako Linke Hoffmann-Werke zakład nosił nazwę wtedy taką, no to gniotca nie łamiotca. I rzeczywiście tutaj by się to pokrywało, bo uwaga, już w latach 90., kiedy to był ostatni czas, ostatnia dekada dla tych pojazdów, one miały przejechane około, a nawet i więcej niż 1 000 000 kilometrów. No dzisiaj samochodem osobowym tyle nie zrobimy. Jeszcze poddawano je pewnym modernizacjom, wymieniano drzwi, pojawił się model z automatyczną skrzynią biegów. Ale tutaj jazdę też się odczuwało wyraźnie i to czuć podczas przejazdów. To jest taki nieodłączny element podróży tym autobusem, czyli charakterystyczna, dość głośna praca silnika. Słychać po prostu, jak pracuje lewarek, zmiany biegów i kierowcy. Pamiętam jeszcze jak dziś, kiedy po Wrocławiu one jeździły. Ja jeździłem na przykład linią 128 przez ulicę Klecińską. Nie było jeszcze wtedy obwodnicy, gondowianki. One miały już wyżłobione rowki. Tam, gdzie jest dźwignia zmiany skrzyni biegów, kierowca musiał kręcić tak zwane bączki, aby ten bieg wrzucić. I raz jak jechałem linią 128, tak jedziemy i nagle coś czuć w powietrzu. Coś się pali. To taki zapach, tak wącham, a tu się okazuje, że to sprzęgło zaczęło się palić i takie były z nimi jaja na sam koniec eksploatacji tych autobusów, a mimo to przetrwały. I klub właśnie zaczął szukać odpowiednich eksponatów, egzemplarzy i udało się pozyskać czy odkupić i tak właśnie jest z tym Ikarusem. Zresztą jest tu dzisiaj z nami też kolega kierowca, który sam posiada 2 czy 3 takie w swojej własnej kolekcji. Kupił i użycza je do zasobów stowarzyszenia właśnie Klubu Sympatyków Transportu Miejskiego. Ale co jeszcze powiem ciekawego? Tu są okna okna dzielone na pół i od połowy mamy takie rozsuwne szyby, aby sobie umilić podróż powiewem świeżego powietrza i one z biegiem lat były rozklekotane. Jak te autobusy jeździły, to po prostu te szyby drżały, przesuwały się w rowkach prowadnic i to też był taki charakterystyczny dźwięk, ale to nie wszystko. Sygnał alarmowy do zamknięcia drzwi. To był też taki charakterystyczny dzwonek i zapalała się czerwona lampka. Nie dało się go pomylić z niczym innym. Także te autobusy przewiozły kilka pokoleń mieszkańców Wrocławia i dojechały do samego końca.
3: Tomasz Szymczyszyn, jestem z Klubu Sympatyków Transportu Miejskiego.
1: I skąd ta miłość do pojazdów?
3: Pracowałem w MPK i karusami się jeździło najlepiej.
1: Ale jest pan właścicielem kilku takich zabytkowych pojazdów.
3: A to tak się zdarza, że najpierw się kupi jeden, później się kupi drugi i później tak już leci. Chciałem sobie pojeździć trochę. No, w MPK jeździłem bardzo fajnie, mi się jeździło najlepiej i karusami. Jeździłem tam Jelczami, Volvami. Nawet Mercedesem udało mi się trochę pojeździć, ale Ikarusem się jeździło najlepiej.
1: Co ma pan w swojej kolekcji?
3: Taki autobus marki węgierskiej Ikarus mam.
1: A czym się on charakteryzuje? Jaka jest jego specyfika? 280.
3: Bardzo wygodnie się prowadzi, jest wygodne stanowisko pracy kierowcy, bardzo dobra widoczność z kabiny. Tego w dzisiejszych pojazdach komunikacji miejskiej już nie ma niestety. Kierowca siedzi wysoko. Ma odizolowaną kabinę od pasażerów, dzięki temu panuje nad pojazdem.
1: I gdzie pan nim wyjeżdża?
3: No to zależy, gdzie się trafi. Ostatnio byłem w Świeradowie. Tak złożyło się, było pod zapotrzebowanie, żeby pojechać takim autobusem. Jechało mi się bardzo fajnie. Spędziłem praktycznie cały dzień w kabinie autobusu. Pokonałem ponad 350 km.
1: A najdłuższa pana trasa?
3: To takie najdłuższe trasy, no to powiem pani, to tak było, że jak kupiłem ten autobus, no to kupiłem go w węgierskiej miejscowości Puszko-Pokladań. To jest na południowy zachód od Debreczyna. No to wsiadłem w ten autobus i jechaliśmy nim 14 godzin do Polski. Generalnie zbieranie starych pojazdów jest pewnym rodzajem takiej niegroźnej trochę choroby społecznej. No niektórzy lubią zbierać stare pojazdy, niektórzy zbierają maluchy, fiaty, no to my mamy tutaj Ikarusy, Jelcze, autosany. Dla nas generalnie, dla mnie, no to ta technika autobusowa, no to skończyła się w tym 90 roku.
1: A co daje to?
3: Można się ubrudzić, spędzić miło czas, powkurzać się trochę i wydać pieniądze, no bo każde hobby jest tym lepsze, im droższe.
1: Gdzie pan przetrzymuje ten autobus?
3: Część autobusów trzymam tutaj dzięki współpracy z Klubu Sympatyków Transportu Miejskiego, którego jestem członkiem. To część trzymam na zajezdni Popowica, a część pod domem. Węgierskie firmy zawsze w czasach PRL-u, kiedy ja jeździłem takim, najpierw jeździłem do szkoły, później jeździłem do szkoły średniej, później jeździłem takim na studia, później jeździłem do pracy, a później jeszcze jeździłem takim autobusem w pracy. No to daje to taką ciągłość podróży komunikacją miejską.
0: Wakacje na Dolnym Śląsku z Radiem Rodzina. Odkryj z nami lokalne atrakcje turystyczne.

0: Wakacje na Dolnym Śląsku z Radiem Rodzina. Odkryj z nami lokalne atrakcje turystyczne.
1: Co my tu mamy?
2: Lata 60., 70. to ważny okres, jeśli chodzi o zmiany i poszerzenie parku taborowego komunikacji autobusowej. Pojawił się autobus na ulicach zarówno miast, jak i również na drogach pozamiejskich, w terenie niezabudowanym dla polskiej komunikacji samochodowej, ponieważ był i w takiej wersji, i w takiej, a znany pod żargonową nazwą, jego do dziś brzmiący w uszach pseudonim, Ogórek.
1: Przypomnijmy, dlaczego ogórek?
2: Właśnie, chodziło o konstrukcję pudła całej karoserii tego autobusu, charakterystyczna taka owalna, podwójna panoramiczna szyba na przodzie, zresztą z tyłu też w miarę szerokie okna i właśnie taki charakterystyczny przód z dwoma lampami i tak zwanym dużym grillem. I ogórek to były jelcze na licencji Skody RTO z Czechosłowacji, produkowane w Polsce. Były również wersje autobusu miejskiego, a ta, w której się znajdujemy, to jest właściwie autobus dla komunikacji samochodowej, prawda, czyli PKS-u już historycznego. Zresztą ja tak wspomnę, że i takim autobusem mógł jeździć słynny Tomasz Surowiec, który rozpoczynał strajk w zajezdni na ulicy Grabiszyńskiej, czy znany działacz, prawda, z czasów Solidarności Władysław Frasyniuk, bo obaj byli kierowcami komunikacji miejskiej.
1: Dlatego przy okazji uroczystości upamiętniających tamten okres Solidarności najczęściej ogórek pojawia się w zajezdni Grabiszyńskiej.
2: To prawda, tak. My również tutaj w swoich zbiorach posiadamy chociażby tego, ale to nie jest jedyny. Tutaj podobnie jak w Ikarusie mieliśmy takie obicia, ale to też nie jest dokładnie ten sam materiał. Na takich metalowych stelażach, jak widzimy, przykręcanych i spawanych. Autobus ten sam pamiętam z dzieciństwa. Chodziłem do przedszkola zakładowego Pafawagu w latach 80. i kiedy wybieraliśmy się na wycieczkę, to właśnie takim autobusem jeździliśmy, tylko był w kolorze szarym, ale była też wersja przegubowa właśnie. Miały one drzwi dwuskrzydłowe lub jednoskrzydłowe, my tu mamy takie szerokie, otwierane i one, w ogóle warto wiedzieć, że ta konstrukcja, jej wzór, mówi się dzisiaj o designie, wtedy było wzornictwo przemysłowe, to nawet nie twór samej Skody, a innej też znanej niektórym marki Karosa. Także one również wpisały się w ten krajobraz miejski. Nie każdemu się podobał ten autobus. To nie był oczywiście najwyższy komfort jazdy, ale silnik, w dodatku jego pokrywa tutaj wystająca ponad linię podłogi, prawda, z przodu jak w samochodach ciężarowych, emisja hałasu, no ale niektórzy wspominają, że jeździło się ciekawie. Oczywiście to wspomogło możliwość podróżowania i korzystania z komunikacji zbiorowej. No i już w latach 80. te autobusy powoli zaczęły znikać, bo i karusy jednak wyparły je też. No ale kto pamięta, ten pamięta jak ja tą podróż. Nie była wcale najgorsza. Tutaj mieliśmy też firanki na oknach. Jednak wtedy te siedziska były dość szerokie. Jak popatrzymy i zbadamy ilość przypisanego miejsca na metr kwadratowy, miejsca do siedzenia, te wymiary, to one się zmieniły z biegiem dekad od czasów PRL-u i jednak w tych starszych pojazdach one były trochę szersze. I to czuć. To przynajmniej był taki komfort, że spokojnie mogliśmy się zmieścić nawet z nieco rozchylonymi nogami. Dzisiaj jest trochę inaczej. To też chodzi o to, żeby pomieścić odpowiednią ilość pasażerów, no to zawsze te miejsca stojące ich jest więcej niż siedzących.
1: Zajezdnia na Popowicach składa się z kilku kompleksów.
2: Tak, to jest właściwie największy taki obiekt z tych zachowanych we Wrocławiu. Tutaj mamy jeszcze do czynienia z historyzmem, to jest ważne. Historyzm, który w architekturze łączył w sobą, był takim miksem stylów neo, czyli neobarok, neogotyk, neorenesans. No więc ta akurat spełnia te kryteria, bo to jest jeszcze przed modernizmem i dopiero kiedy rodziła się secesja, zbudowana w latach 1900-1901. I o ile właśnie te dwie są podobne, na przykład zajezdnia Borek chociażby, to ta jest największym takim kompleksem, jaki w ogóle powstał nawet, bo tutaj ta powierzchnia tych zabudowań wynosi około 7000 metrów kwadratowych. Jeszcze po II wojnie, kiedy również poza zajezdnią funkcjonował tutaj zakład napraw tramwajów, ponieważ ona była przystosowana od początku do prowadzenia takich prac, dobudowano dodatkowe hale i te hale są podzielone na dwie części. My jesteśmy w pierwszej części, którą oddziela tor Suwnicy. I istnieje taka historyczna Suwnica do przestawiania właśnie wagonów tramwajowych na wybrane stanowisko. Są tu kanały rewizyjne, zostały też elementy infrastruktury, zaplecza technicznego. Mało tego, niech o wielkości i przeznaczeniu tego obiektu świadczy to, że początkowo posiadał jeszcze wieżę ciśnień, która zasilała wodę technologiczną te obiekty, zaplecze administracyjne, warsztat, magazyn soli, pomieszczenia biurowe, właściwie taki po prostu trochę jak zakład napraw taboru kolejowego. To tutaj mieliśmy w takim kompaktowym wydaniu właśnie cały zespół obiektów, nie tylko do przechowywania tramwajów, ale również do ich utrzymania, także więc to był bardzo duży obiekt. Niestety wieża ciśnień nie przetrwała, ale jest na przykład wieża, która mogłaby spełniać rolę wieży widokowej, to jest wieża pożarnicza i hala dodatkowa, gdzie znajdowała się pierwsza spółka wrocławska po 1989 roku, która produkowała czy przebudowywała tramwaje jeszcze w latach 90. już nie istnieje, nazywała się ProTram, ale jej tramwaje jeżdżą po Wrocławiu. Warto wiedzieć, że właśnie tu powstały w sumie pierwsze tramwaje wrocławskie z niską podłogą, właśnie zrobione z tych kultowych stopiątek jako taki trójczłonowy przegubowy tramwaj. A teraz mamy już kolejne generacje taboru tramwajowego, gdzie mamy prawie 100% tej niskiej podłogi.
1: Jak zrodziła się ta miłość do tramwajów, pojazdów, maszyn?
2: To przez tak zwaną, jak ja to mówię żartobliwie, chorobę genetyczną, taką transgeneracyjną. Musimy cofnąć się w czasie do wcześniejszych pokoleń. Mój dziadek był kolejarzem. Po wojnie przyjechał na te tak zwane ziemie odzyskane, ziemie zachodnie. Prawdopodobnie chodziło właśnie tutaj w ramach tak zwanego tego pionierstwa, organizację kolei właśnie na dawnych poniemieckich terytoriach i na Dolnym Śląsku. Tutaj poznał babcię, która również pracowała w dyrekcji kolejowej przy ulicy Joanitów. No ale to nie wszystko, bo jego ojciec, mój pradziadek, który służył jeszcze w armii austro-węgierskiej, był maszynistą parowozu, jeździł na linii Kraków-Zakopane. Potem przyszedł czas na mamę i babcie. Obie pracowały we wrocławskim legendarnym Pafawagu, ale z kolei brat babci, Sybirak, był naczelnikiem stacji w Kluczborku. Ale od strony babci, czyli mamy mojej mamy, był jeszcze wujek kierowca autobusów miejskich i mechanik samochodowy. Zresztą jego brat czy mój kuzyn też. No i tak z tego się rodziła ta pasja przez lata, najpierw do historii kolejnictwa, a potem właśnie zabytkowych tramwajów i autobusów i ogólnie, bo razem to tworzy całość i łączy się z tym dziedzictwem, które tu mamy na Dolnym Śląsku, o które trzeba dbać, bo przez lata było zaniedbane z różnych przyczyn kulturowych, trochę ustrojowych, że za komuny były to akurat niekiedy miejsca niedostępne, tak jak na kolei był zakaz fotografowania. W latach 90. to był anachronizm, więc też traktowano to po macoszemu. Dopiero gdzieś sytuacja zmieni się po 2000 roku, a nawet w 2011 właśnie powstanie Klub Sympatyków Transportu Miejskiego. On też nie powstawał w najlepszych warunkach, bo wtedy kasowano tramwaje Linke Hoffmanny, czy te tuż powojenne polskie Konstale, w którym jednym z nich dzisiaj byliśmy. I dopiero z biegiem lat jakby zaczyna się zmiana podejścia też urzędników i rozrasta się ta kolekcja. Więc ja odziedziczyłem to właśnie tak od dzieciństwa. I jest to trudny kawałek chleba, trudny kawałek do ochrony, ponieważ jakby całe to dziedzictwo techniczne i przemysłowe ucierpiało na przestrzeni wielu lat. Wiele obiektów, zwłaszcza przemysłowych z wieku XIX i XX, poburzono, więc dobrze, że ta zajezdnia przetrwała, bo przetrwała, pamiętajmy, różne okresy, również II wojnę. Ona znajduje się w bardzo ciekawej okolicy. Mieliśmy tu osiedle modernistyczne z lat 20. Popowice. Był port Popowice tuż obok, założony w 1895 roku przez Frankfurckie Towarzystwo Kolejowe, a jeszcze niedaleko między wiaduktami była część przedwojennego Pafawagu, gdzie był skład drewna i wewnętrzna kolej na estakadach. Tu w kwietniu 1945 roku były zacięte walki. Pomijając bombardowania, Sowieci, którzy stworzyli pierścień wokół stolicy Dolnego Śląska, szli tu od południa, używali dział samobieżnych, broni strzeleckiej, żeby stąd Niemców po prostu przepędzić. I całym szczęściem, że mimo, że osiedle Popowice zniszczone zostało doszczętnie, to zajezdnia przetrwała prawie nienaruszona. Owszem, były pewne zniszczenia, ale nie takie, które by naruszyły charakter i bryłę tego kompleksu, więc mamy dużo szczęścia.
1: Jaką wartość dziś dla Wrocławia ma zajezdnia?
2: Ma zarówno wartość taką, myślę, że sentymentalną, wartość historyczną w powiązaniu z historią całego Wrocławia i wartość właśnie tego dziedzictwa zabytkowego, przemysłowego i technicznego, bo jest tym miejscem, które ze względu również na rozmiar i obecną rolę, myślę, że idealnie nadaje się to, co jest do tej pory w planach, do stworzenia pierwszego takiego w naszym mieście Muzeum Komunikacji Miejskiej.
1: Kiedy powstanie i czy jest na to szansa? Bo faktycznie takie deklaracje padły.
2: Ja myślę, tutaj mówiąc wprost, krótko i na temat, pieniądze i jeszcze raz pieniądze. Muszą znaleźć się pieniądze i jak te pieniądze będą, bo jest też przewidziany wcześniej remont tych hal, jest zapowiedź, co mnie cieszy, jeśli chodzi o ważne elementy i szczegóły, również przywrócenia takich w narożnikach hal i przy fasadach przednich sterczy neogotyckich, takich pinakli, coś, co jest w ogóle nieodłącznym elementem gotyku i neogotyku, często pojawiającym się również w zabudowie technicznej czy w obiektach użyteczności publicznej, jak chociażby budynki dworcowe, więc odświeżenie temu miejscu i pełne uporządkowanie się przyda, a wtedy myślę, że ilość kroków do stworzenia tego muzeum i ten dystans się zmniejszy mimo wszystko.
1: Na początku audycji powiedzieliśmy, że zajezdnia nie jest dostępna na co dzień dla odwiedzających. Kiedy w najbliższym czasie możemy ją zobaczyć?
2: Myślę, że to już niedługo, po okresie wakacyjnym, wrzesień lub październik, bo jak co roku organizujemy dni otwarte zajezdni Popowice. Jest to bardzo ciekawe wydarzenie, ponieważ można wtedy wejść do środka, są zwiedzania z przewodnikiem, organizowane są już też od jakiegoś czasu prelekcje i wykłady, nawet z rzutnikiem dla zainteresowanych z tematyki historii transportu, historii Wrocławia, historii techniki i kolejnictwa. Nawet zresztą ja miałem też mieć jeden wykład, mam nadzieję, że będę jeszcze miał. Kolega jeden w stopniu doktora miał wykład z historii już też legendarnej wąskotorówki trzebnickiej, która dojeżdżała do Wrocławia, także nie tylko tutaj temat komunikacji, transportu zbiorowego, ale również tematy pokrewne. Także ta działalność się łączy, zresztą Klub Sympatyków Kolei we Wrocławiu z organizacją partnerską w dzień otwarty, zajezdni wystawiają się, można kupić pamiątki, zjeżdżają też inne pojazdy, niekoniecznie z naszej kolekcji, ale pochodzące ze zbiorów prywatnych, jeden kolega posiada autosana H9, też się może pojawić, też są jakieś organizowane dla dzieci różnego rodzaju eventy, bardzo dużo się dzieje i to wydarzenie ściąga coraz więcej zainteresowanych i turystów.
1: Już teraz zapraszamy na to wydarzenie, z pewnością na antenie Radia Rodzina będziemy o nim informować, a ja bardzo dziękuję.
2: Michał Wychodil, członek Klubu Sympatyków Transportu Miejskiego, pasjonat oraz licencjonowany przewodnik miejski Wrocławia i terenowy Dolnego Śląska.
1: Dziękujemy bardzo. I do usłyszenia.
2: Do zobaczenia na szlaku.
1: Do zobaczenia na szlaku.
2: I w zajezdni Popowice oczywiście.
1: A na szlaku?
2: Wrocławskich linii turystycznych, w zabytkowych tramwajach Konstalen, Linke Hoffmann, czy autobusach jak Jelcz PR110M i Karus 280. Ale nie tylko. Wpadajcie, korzystajcie, póki jest czas. W każdy weekend właściwie jeździmy również do Muzeum Motoryzacji Wena w Oławie, specjalnym kursem i autobusy też się zmieniają. Do zobaczenia na Dolnośląskim Szlaku Zabytków Techniki.
0: Wakacje na Dolnym Śląsku z Radiem Rodzina. Odkryj z nami lokalne atrakcje turystyczne.
3: Tu Radio Rodzina.

0: Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą. Błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: Wierzę w Boga Ojca Wszechmogącego, Stworzyciela nieba i ziemi, i w Jezusa Chrystusa, Syna Jego jedynego, Pana naszego, który się począł z Ducha Świętego. Narodził się z Maryi Panny, umęczon pod Ponckim Piłatem, ukrzyżowan, umarł i pogrzebion. Wstąpił do piekieł. Trzeciego dnia zmartwychwstał, wstąpił na niebiosa, siedzi po prawicy Boga Ojca Wszechmogącego. Stamtąd przyjdzie sądzić żywych i umarłych. Wierzę w Ducha Świętego, święty Kościół powszechny, świętych obcowanie, grzechów odpuszczenie, ciała zmartwychwstanie, żywot wieczny. Amen.
3: Ojcze Przedwieczny,

ofiaruję Ci ciało i krew, duszę i bóstwo, najmilszego Syna Twojego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa, na przebłaganie za grzechy nasze i całego świata.

0: świata.
1: Ojcze Przedwieczny, ofiaruję Ci ciało i krew, duszę i bóstwo najmilszego Syna Twojego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa, na przebłaganie za grzechy nasze i całego świata.

Ojcze Przedwieczny, ofiaruję Ci ciało i krew, duszę i bóstwo najmilszego Syna Twojego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa, na przebłaganie za grzechy nasze i całego świata.

0: świata.
1: Ojcze Przedwieczny, ofiaruję Ci ciało i krew, duszę i bóstwo najmilszego Syna Twojego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa, na przebłaganie za grzechy nasze i całego świata.

0: świata.
1: Ojcze Przedwieczny, ofiaruję Ci ciało i krew, duszę i bóstwo najmilszego Syna Twojego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa, na przebłaganie za grzechy nasze i całego świata.

krwi i wodo, któraś wypłynęła z Najświętszego Serca Jezusowego jako zdrój miłosierdzia dla nas. Ufamy Tobie.

0: Ceuta cały czas pod migracyjną presją. Rolnik, który przeorał nowy asfalt w Gliwicach, znalazł się w rękach policji. W Ekstraklasie dziś hit, w Kielcach Korona zagra z Legią. Mateusz Kornas, zapraszam na wiadomości. W ciągu kilku dni do hiszpańskiej Ceuty dotarło z Maroka nawet 2000 migrantów. Wielu dopłynęło w pław lub na dmuchanych matracach, a setki kolejnych osób przekroczyły granicę w ciągu zaledwie jednego dnia, podaje Vatican News. Hiszpańska eksklawa Ceuta, położona na północnym wybrzeżu Maroka, ponownie znalazła się pod silną presją migracyjną. To największy napływ do miasta autonomicznego od maja 2021 roku, gdy w ciągu dwóch dni na terytorium Hiszpanii przedostało się ponad 10 tysięcy osób. Ośrodki przyjmujące migrantów są obecnie przepełnione. Według miejscowych władz drogą morską przybyło w ostatnich dniach ponad 1500 osób, średnio około 200 dziennie. Wśród nich jest wielu nieletnich.
1: To, co najważniejsze w kraju i na świecie.
0: Policja zatrzymała rolnika, który w Gliwicach zaorał świeżo położony asfalt. Jeszcze dziś mężczyzna zostanie przesłuchany. Wczoraj po południu traktorem z pługiem uszkodził około 200 metrów jezdni. Przed dalszym uszkodzeniem powstrzymali go pracownicy budowy, którzy tak ustawili maszyny budowlane, że nie pozwolili mu na dalszą jazdę. Rolnik twierdził, że fragment wyremontowanej jezdni należy do niego i że nie zgadzał się na nowy asfalt czy jakiekolwiek inne prace. Tymczasem miasto pokazuje mapy geodezyjne i wskazuje, że jezdnia jest własnością samorządu. Jest nowy rekord temperatury na Śnieżce, na najwyższym szczycie Karkonoszy. Odnotowano w tym tygodniu prawie 26 stopni Celsjusza. Poprzedni rekord padł niedawno, bo w czerwcu. Także noc w górach była w tym tygodniu tropikalna, a to już naprawdę niespotykana sytuacja, mówi Piotr Słowiński z Karkonoskiego Parku Narodowego.
2: A wysokości 1603 metrów nad poziomem morza na Śnieżce, no to zjawisko absolutnie wyjątkowe. Zazwyczaj panują warunki znacznie chłodniejsze, bliższe polarnym, a tu mamy przez większą część nocy temperatura zbliżyła się lub przekraczała 20 stopni Celsjusza.
0: A obecnie termometr na Śnieżce pokazuje około 18 stopni. Pora na trzecią kolejkę piłkarskiej Ekstraklasy. Wieczorem oczy kibiców zwrócone będą na Kielce. Korona zagra tam z Legią Warszawa.
3: Myślę, że te mecze z Legią zawsze jakoś tak weszły w historię tych spotkań. To są mecze zawsze ciekawe, mecze, nie powiem wysokiego ryzyka, ale mimo wszystko wywołujące duże emocje, bo Legia, co by nie mówić, to jest taki klub, że budzi duże emocje w całej Polsce. Jest to marka, na pewno zespół, który zaczął bardzo dobrze tą rundę, jest liderem tabeli, widać dużą stabilizację w składzie, więc mecz fajny i wysokiej rangi, szczególnie w prime time, przy komplecie publiczności. Będziemy chcieli po prostu do rangi tego wydarzenia doskoczyć.
0: Mówił trener Korony Jacek Zieliński. Początek spotkania o 20:15. W innych dzisiejszych meczach Radomiak zagra z Górnikiem Zabrze, a Pogoń Szczecin z Motorem Lublin.
4: W Radiu Rodzina już teraz czas na prognozę pogody. Sprawdzamy, jak to będzie dziś wyglądało. Dziś do 24-25 stopni na Dolnym Śląsku, jutro tak do 30, no i możemy powiedzieć, że ten weekend to taki troszkę nawet i chłodniejszy mamy, ale spokojnie, po weekendzie powrócą też wysokie temperatury, już w poniedziałek 34 stopnie nas czeka na dobry początek tygodnia, najbliższy tydzień również słoneczny, ale tak samo jak i ten weekend. Witajcie po godzinie 15. Natalia Wójcik przy mikrofonie Radia Rodzina. Już za chwileczkę ostatnie nasze miejsce na dzisiejszym szlaku dolnośląskich zabytków techniki, które odwiedziliśmy z naszym mikrofonem. Już za chwileczkę się tam przeniesiemy, ale najpierw Artur Rojek na naszej antenie.

0: Wakacje na Dolnym Śląsku z Radiem Rodzina. Odkryj z nami lokalne atrakcje turystyczne.
1: Tadeusz Arawiec, kustosz Muzeum Ceramiki. Muzeum Ceramiki w Bolesławcu jest instytucją działającą od 1950 roku w nowej lokalizacji przy ulicy Zgorzeleckiej 28-29. Działamy dopiero od 2 lat, od 2024 roku, od kwietnia. Nasz budynek to jest neogotycki pałac z połowy XIX wieku. Został oddany do użytku po przeprowadzeniu gruntownej rewitalizacji. Tutaj zostały zaaranżowane oczywiście na nowo wystawy prezentujące i historię ceramiki, i elementy historii miasta i regionu w kontekście ceramiki. Wystawy są nowoczesne, urozmaicone w dużej ilości multimediami, dużo atrakcji dla młodszych i najmłodszych użytkowników, bo są i gry, i quizy. W każdej sali jest prezentacja multimedialna, która dopowiada treści ekspozycji, dopowiada informacje dotyczące poszczególnych obiektów. W każdej sali oczywiście jest również ceramika.
2: No i my właśnie dzisiaj chcemy zgłębić tą historię ceramiki, ceramiki bolesławieckiej, która słynie na cały świat.
1: Tak, to, że ona jest znana dzisiaj na cały świat, to nie jest tylko i wyłącznie rezultat ostatnich 30 lat. To jest wynik wielu wieków historii rozwoju garncarstwa i ceramiki w naszym regionie.
2: Kiedy się to wszystko rozpoczęło i jak to się stało, że zaczęły tutaj powstawać ceramiczne wyroby?
1: Glina na tym terenie była obecna od zawsze, ponieważ ceramika w regionie bolesławieckim mogła rozwijać się dzięki zasobom naturalnym różnego rodzaju glin, które znajdują się w okolicach Bolesławca. Dlatego już na stanowiskach archeologicznych, długo zanim powstało miasto, pojawiały się różnego rodzaju znaleziska ceramiczne. Także najstarsze obiekty ceramiczne, jakie mamy u nas na ekspozycji, czy w naszych zbiorach, datowane są na około 1000 lat przed naszą erą. Oczywiście to jest długo, długo zanim powstało miasto. A ceramika bolesławiecka, czyli związana z naszym miastem, to są czasy od średniowiecza, od czasu, kiedy powstało nasze miasto, a ono powstało w pierwszej połowie XIII wieku. Od tego czasu rozwijało się, można powiedzieć, garncarstwo w nim, aczkolwiek najstarsze naczynia ceramiczne, które ewidentnie powstały w naszym mieście, są XV-wieczne. Je mamy na ekspozycji. Mamy również naczynie starsze z drugiej połowy XIII wieku. Ono zostało znalezione w Bolesławcu, natomiast nie mamy potwierdzonego 100%, że ono w tym mieście, w naszym mieście powstało, z tego względu, że można było handlować również wyrobami z innych miast, prawda? Natomiast znaleziska archeologiczne w postaci odpadów poprodukcyjnych, które ewidentnie musiały powstać w naszym mieście, ponieważ nikt nie wywozi śmieci do innego miasta, tak? To są naczynia XV-wieczne z jednej z 5 garncarni, ponieważ cech garncarski określał ilość warsztatów, które mogły funkcjonować w naszym mieście. Ściśle ujmując tutaj liczbę 5, ta liczba 5 zakładów funkcjonowała aż do końca XVIII wieku.
2: I my właśnie jesteśmy w sali, która eksponuje te najstarsze naczynia, które zostały odnalezione lub wyprodukowane w Bolesławcu. To naczynie najstarsze, o którym pan opowiedział. Co to za naczynie?
1: Jest to konew, czyli rodzaj dzbana z rurkowatym wylewem, ze względu na podobieństwo do kształtu konewki używane przez archeologów. Ono jest sygnowane, ma gmerk na dnie, co właśnie umożliwia datowanie na drugą połowę XIII wieku. Nowsze naczynia z XV wieku to są już typowe, że tak powiem, dla czasów średniowiecznych, późnego średniowiecza, formy garnków. Dzisiaj byśmy to określili raczej dzbana, to są historycznie garnki. One są jeszcze nieszkliwione. Proszę zwrócić uwagę, że one są zdeformowane, ponieważ, jak już wspomniałem, to są naczynia, które trafiły do śmietnika na skutek stwierdzenia w czasie produkcji wad, uszkodzeń przy wypale. Te starsze naczynia XV-wieczne są jeszcze nieszkliwione. To są znaleziska z miejsca, gdzie teraz jest hotel City Center. Natomiast bardzo ciekawym zbiorem jest inny zbiór archeologiczny, który prezentujemy. Zrekonstruowane naczynia i fragmenty naczyń z również śmietnika, czyli dołu odpadowego innej wytwórni znajdującej się niedaleko nas, niedaleko ówczesnego zamku bolesławieckiego. Tutaj mamy naczynia z XVI i początku XVII wieku, dzbany różnego rodzaju, flasze, co odróżnia je od innych. One były bardziej ozdobne. To nie były proste kogarnki, naczynia użytkowe, a one były już dekorowane na zewnątrz również w sposób odmienny od innych środków i tutaj już możemy mówić ewidentnie o ceramice typowej dla naszego miasta, czyli ceramice bolesławieckiej, ponieważ naczynia XV-wieczne w tej formie występowały bardzo podobnie w innych ośrodkach. Tutaj te naczynia z XVI wieku były typowe już dla naszego miasta i w przypadku znalezienia tego kształtu, tej formy naczynia w innym miejscu niż Bolesławiec, jesteśmy w stanie stwierdzić, to jest Bolesławiec. Co jest charakterystyczne dla ceramiki bolesławieckiej, tej najstarszej właśnie, o której mówimy, XVI wieku? Pojawienie się szkliwa brązowego, ziemnego. Dzisiaj mówimy o tym, że typowe dla Bolesławca jest technika dekorowania stempelkami. To jest to, co wyróżnia ceramikę bolesławiecką, ale najdłużej i najtrwalej związaną z ceramiką bolesławiecką polewą, czyli powiedzmy dawnym typem szkliwa, było szkliwo ziemne. To była mieszanka ziem, glin, bardzo tania w otrzymaniu, ponieważ nie trzeba było do niej dokupać składników, tylko pozyskiwało się je metodą wykopywania, tak, i rozładniania. Kolor brązowy. Do tej pory on się pojawia na wyrobach produkowanych przez niektóre warsztaty bolesławieckie, a części osób do tej pory znana jest chociażby ze starszych kuchni makutra, garnek do kiszenia ogórków czy innych produktów spożywczych. Brązowe, ciężkie, oczywiście ciężkie formy naczynia, ponieważ kamionka na ogół jest ciężka. Jej walory użytkowe to właśnie twardość i odporność na warunki atmosferyczne, ale również izolacja termiczna, czyli naczynia kamionkowe, które powstawały w Bolesławcu, świetnie sprawdzały się jako dawnego rodzaju termosy. One chroniły zawartość chłodną, jak i również gorącą przed szybką utratą ciepła, ale również walorów spożywczych, czyli przed psuciem się. Brązowe szkliwo ziemne to jest to, co występowało od XVI wieku po dzisiejsze czasy, nawet jeszcze się zdarza na naszych naczyniach, czyli przeszło 400 lat i to jest najdłużej stosowane polewa w naczyniach bolesławieckich, ale ważnym elementem było w tym czasie, na początku XVI wieku, pojawienie się dekoracji, wykończenia, po pierwsze nakładek, czyli takich płaskich aplikacji plastycznych, które nakładano na naczynia, odciskano w osobnych formach i potem nakładano na naczynia. Ten typ dekorowania pojawia się aż do końca XIX wieku na naczyniach bolesławieckich, a do tego dochodzi taka intensywna, ciemna, ciemnoniebieska barwa szkliwa. To było najbardziej szlachetne szkliwo, do niego stosowano tlenek kobaltu, czyli dość drogi składnik i dekorowano tym szkliwem tylko najbardziej wartościowe, najbardziej cenne naczynia. I proszę zwrócić uwagę, że ta barwa kobaltowa, ciemnoniebieska powróciła w XIX wieku i do tej pory się pojawia jako dominujący kolor w dekoracji stempelkowej. Czyli ta barwa kobaltowa też stale funkcjonowała w świadomości bolesławieckich garncarzy i samych bolesławian jako element związany z naszym garncarstwem, z naszą ceramiką. Ciekawostka. Jednym z elementów znalezionych w tym dole zasypowym, w którym znaleziono przeszło 20 tysięcy fragmentów ceramiki, odtworzono przeszło 100 naczyń. Wśród nich znalazła się również figurka konika, zabawka ceramiczna z końca XVI wieku w takim oliwkowym szkliwie. Prawdopodobnie rodzaj kukiełki, którą dzieci mogły bawić się wówczas. Ciekawostka, jeśli chodzi o dzieje kultury materialnej tego czasu, bo zabawek spotyka się w nastanowiskach archeologicznych niezbyt wiele.
2: To gdzie się teraz przenosimy?
1: Układ naszych ekspozycji jest chronologiczny, czyli idziemy w standardowym procesie zwiedzania od czasów najstarszych, czyli średniowiecza, przechodzimy ku czasom nowszym, XVIII-XIX wiek. Ta dekoracja stempelkowa, która pojawiała się już w XVI wieku, zaczęła ewoluować. Pojawiły się bardziej złożone kompozycje, już nie tylko jeden motyw centralny, jak było w XVI wieku, ale motywy roślinne otaczające ten główny motyw. I co ważne, ta dekoracja stempelkowa przybrała barwę białą. Jest to też znak rozpoznawczy jednego z rodzajów glinek, jaki u nas występuje. Taka ciemno-biała, bądź też beżowa glinka kaolinowa, która właśnie są delikatną, tłustą glinką, z której zresztą można tworzyć porcelanę. W samym Bolesławcu porcelany nie tworzono, ze względu na to, że proces technologiczny produkcji porcelany wymaga dość dużego zaplecza terytorialnego. Warsztaty, które produkowały kamionkę, to były praktycznie do końca XIX wieku małe wytwórnie przydomowe, mające niewielką powierzchnię. Natomiast proces produkcji porcelany jest procesem złożonym na skalę przemysłową i on się powinien odbywać w zakładach o dużej przestrzeni. Wracając do dekoracji stempelkowej, w XVIII wieku widzimy bardzo rozbudowane te rodzaje dekoracji. Ciekawostką jest na pewno pojawienie się motywów heraldycznych. Mamy herby państw, które nam świetnie pokazują przemiany historyczne, polityczne na tym terenie, ponieważ w połowie XVIII wieku Dolny Śląsk przeszedł spod panowania Habsburgów po wojnach śląskich pod panowanie króla pruskiego i mamy obok naczyń z herbami cesarstwa habsburskiego bardzo dużo naczyń, czy nawet większość wówczas już naczyń z motywami heraldycznymi pruskimi, a i tutaj ciekawostka, mamy również naczynia, rzadko spotykane, ale są naczynia z herbem Rzeczypospolitej Polskiej. Za czasów rozbiorów, tu mam akurat naczynie z herbem Rzeczypospolitej za czasów panowania ostatniego z królów, Stanisława Poniatowskiego. Dowodzi to, że naczynia bolesławieckie już wówczas, czyli w XVIII wieku, były sprzedawane nie tylko lokalnie, ale były eksportowane do ościennych krajów, w tym również do Rzeczypospolitej. Granica z Rzeczypospolitą przebiegała około 80 km od Bolesławca i część asortymentu była sprzedawana również na zachodnie tereny Polski.
2: Już wiemy, herb Stanisława Augusta Poniatowskiego, cesarz pruski. Na jakie stoły jeszcze trafiała ceramika bolesławiecka?
1: Trafiała na stoły nie tylko lokalne, ale na stoły okolicznych władców. Mamy na naczyniach herby króla pruskiego, mamy herby Habsburgów. Chociaż po wojnach pruskich Dolny Śląsk przeszedł spod panowania Habsburgów pod panowanie Prus i tutaj ze względu na to, że ta nasza ceramika bolesławiecka była bardzo popularna w Czechach, bo to były północne obszary cesarstwa Habsburgów, chcąc uchronić rynki czeskie, cesarzowa Teresa zakazała importowania ceramiki z Bolesławca do Czech i ceramika ta była wówczas przemycana przez zieloną granicę w Karkonoszach. Trafiała również do Saksonii, mamy przykłady herbu Królestwa Saksonii, trafiała do Rzeczypospolitej. Trafiała na stoły królewskie, ponieważ ta najbogaciej zdobiona ceramika była też najdroższa, ale produkcja bolesławiecka miała szeroki asortyment. Tych najbardziej szlachetnych, najdroższych naczyń był pewien ułamek. Tak naprawdę wytwórnie bazowały na prostych naczyniach użytkowych, nie zawsze zdobionych, które trafiały i na stoły szlacheckie, i na stoły i bogatszych, i mniej bogatych mieszczan. Ona była dostępna dla wszystkich w różnych poziomach cenowych. Bogactwo form w XVIII wieku postępowało obok typowych, tradycyjnych dzbanów służących do przechowywania różnego rodzaju płynów stołowych. Pojawiły się wówczas dzbanki do kawy, stosunkowo nowy produkt na stołach. Dopiero w XVIII wieku rozpowszechnił się na tyle, że trafił na stoły nie tylko królewskie, ale również bogatszych mieszczan. Kawa stała się bardziej dostępna na skutek rozwoju transportu morskiego i również do tego powstały nowe kształty dzbanków. Dzisiaj troszeczkę przypominające dzbanki do kakao, takie wysokie, owoidalne, z rozszerzonymi szyjami i wylewami. Tu mamy najstarsze datowane naczynie w naszych zbiorach. Talerz, gdzie garncarz zaznaczył swoje imię i nazwisko, talerz tak zwanego Akera i datę, kiedy powstał, November 1862. Ciekawostką jest to, że talerz ten nie powstał w jednym z pięciu bolesławieckich zakładów, lecz został wykonany w pobliskim Nowogrodzcu. Mówiąc o ceramice bolesławieckiej, trzeba mieć na uwadze, że to jest ceramika produkowana nie tylko w samym Bolesławcu, ale również w okolicznych miejscowościach, zwłaszcza w dzisiejszych czasach ilość tych wytwórni, która jest dosyć duża. To większość z nich umiejscowiona jest poza samym Bolesławcem. Natomiast przed wojną produkcja ograniczała się do miast. To była Bolesławiec bądź okoliczne miejscowości, na przykład okoliczna wieś Bolesławice, dzisiaj w części włączona już do Bolesławca. W samym Nowogrodźcu ceramika zaczęła być produkowana w XVI wieku, ponieważ w Bolesławcu do praktycznie do końca XVIII wieku funkcjonowało tylko 5 zakładów. Była to liczba stała i jeżeli jakiś garncarz, jakiś mistrz garncarski chciał uruchomić kolejną garncarnię, to nie mógł tego zrobić w Bolesławcu. Musiał zrobić gdzieś to poza miastem, a najbliższym miastem, tym bardziej prywatnym, bo to było miasto należące do zakonnic, do Magdalenek, był Nowogrodziec i to spowodowało, że od XVI wieku w pobliskim Nowogrodziu również garncarstwo zaczęło się rozwijać.
2: I to wynikało z przepisów prawa, że nie można było otworzyć.
1: Przepisów prawa cechowego. W miastach od czasów lokacji panowała tak zwana samorządność miejska. Miasta mogły sobie stanowić swoje własne prawa. Poszczególne organizacje w tych miastach również te prawa mogły stanowić. Do takiej organizacji należały cechy rzemiosłu, akurat cech garncarzy bolesławieckich. Jednym z pierwszych zapisów to było ograniczenie ilości czynnych warsztatów do 5. Co oczywiście ograniczało ilość produkcji, natomiast trzeba przyznać z perspektywy czasu, że chroniło również jakość towarów. Ta jakość ceramiki produkowanej w Bolesławcu była wyższa niż chociażby w pobliskim Nowogrodźcu, gdzie tych ograniczeń cechowych nie było, bo nie było cech.
0: Wakacje na Dolnym Śląsku z Radiem Rodzina. Odkryj z nami lokalne atrakcje turystyczne.

0: Wakacje na Dolnym Śląsku z Radiem Rodzina. Odkryj z nami lokalne atrakcje turystyczne.
1: Kolejny etap to druga połowa XIX wieku. Jedna z naszych ekspozycji jest zarażowana w ten sposób, żeby przybliżyć bolesławiecki rynek, czyli miejsce, gdzie ceramiką handlowano, ponieważ nie handlowano nią w czasach historycznych w sklepach, lecz na otwartych przestrzeniach. W rynkach, w różnych miastach ceramikę sprzedawano pod gołym niebem, zabezpieczano tylko grunt poprzez wyłożenie go słomą, żeby naczynie nie uległo uszkodzeniu. Mamy dokumentacje zdjęciowe pokazujące, w jaki sposób wyglądały te stanowiska do sprzedaży ceramiki. Wiemy, że ceramika była sprzedawana w wielu miastach i w naszym regionie, i również poza Dolnym Śląskiem. Na tej ekspozycji chcieliśmy pokazać kolejny ważny moment zmian, jeśli chodzi o kształt, dekorację naszych naczyń, do brązowego, tradycyjnego już wówczas w XIX wieku polewania naczyń szkliwem ziemnym dochodzi współczesna niemalże dekoracja noszona za pomocą stempelków. Początkowo z gumy, teraz później z gąbki. Proste kształty kółek, kropek, owali, figur geometrycznych były nanoszone w sposób powtarzalny, pokrywając całe powierzchnię naczyń, tworząc w ten sposób abstrakcyjny, geometryczny wzór, mający podnieść atrakcyjność naczyń użytkowanych na co dzień w kuchni, czyli nie tylko filiżanek, nie tylko dzbanków, ale również garnków, rondli, misek, form do zapiekania itd. Ten sposób dekoracji stempelkowej stosowany jest do dzisiaj. Są również ornamenty, dekoracje, które funkcjonują do dzisiaj, chociażby słynne pawie oko, czyli połączenie kółek i kropek z prostymi zielonymi kreskami.
2: I również kobaltowy kolor.
1: Tak, w tych dekoracjach stempelkowych od samego początku aż po dzisiejszy dzień dominującym elementem kolorystycznym jest ten ciemny niebieski kobalt. Wzór pawiego oka pojawił się w przełomie XIX-XX wieku. Powrócił do produkcji w okresie powojennym. On cały czas funkcjonował w świadomości bolesławian i twórców ceramiki bolesławieckiej, ponieważ ceramika przedwojenna nie zniknęła po II wojnie światowej z Bolesławca. Ona cały czas funkcjonowała w domach prywatnych, funkcjonowała chociażby w muzeum i cały czas czy do tego wzoru, czy do innych motywów technik dekorowania ceramiki bolesławieckiej projektanci mogli się odnosić i mogą się odnosić inspirując się nimi. Zresztą to widać niekiedy w formach, które przypominają niektóre formy serwisowe, przedwojenne. Pokazuje to też, że ceramika przedwojenna była uniwersalna czasowo, że były to formy, które przetrwały próbę czasu, bądź też dekoracje, które przetrwały próbę czasu i nadal podobają się.
2: I dziś ceramika bolesławiecka czasem potrafi osiągać ogromne ceny. Czy w tamtych czasach, gdy pojawiły się właśnie te wzory, które dziś tak dobrze, myślę, znamy, ona również była wtedy towarem luksusowym?
1: Ceramika bolesławiecka była skrojona pod różnej zasobności klientów. Te najprostsze formy kuchenne, pokrywane szkliwem ziemnym, bez żadnej dekoracji, były stosunkowo tanie. One też stanowiły największy procent produkcji poszczególnych zakładów. Najdroższe formy, te, które wymagały najbardziej misternej dekoracji, również użycia farb, które trzeba było zakupić i które stanowiły wówczas koszt producenta, czyli garncarza, były dużo droższe, a one stanowiły niewielki procent produkcji. O nie również w sposób szczególny dbano w procesie produkcji, ponieważ zapełniając piec do wypału ceramiki, te naczynia układano na samej górze po to, że gdyby w trakcie procesu wypału następowało jakiś odprysk, ścieknięcie szkliwa, to żeby te najdroższe były u góry, żeby zminimalizować koszt ich uszkodzenia. Tańsze były u dołu, jeżeli coś ściekło, to ściekło na te tańsze, a nie na odwrót. Warto zwrócić uwagę na bogactwo kształtów, jakie się pojawia w tych naczyniach kuchennych, bo to jest szeroki asortyment naczyń kuchennych. Dzbanki, talerze, kubki, filiżanki, garnki, formy do zapiekania, ponieważ ceramika jest odporna na wysokie temperatury, jest kształtowana przecież w wysokich temperaturach. W temperaturze 1200 stopni, czyli zwykły piekarnik, to jest żadna temperatura dla kamionki. Sita do odcedzania produktów spożywczych, ale również nocniki i asortyment sanitarny. Ceramika nie tylko bolesławiecka jest odporna na różnego rodzaju działania kwasów i zasad, dlatego też była użytkowana nie tylko w kuchni, ale również w przemyśle chemicznym. Jest świetnym izolatorem, co było wykorzystane w przemyśle elektrycznym, gdy on się zaczął rozwijać. Generalnie można powiedzieć, że ceramika ze względu na łatwość kształtowania plastycznej gliny bądź w późniejszym czasie odlewanie w formach była stosunkowo łatwym do kształtowania wyrobem i pozwalała uzyskiwać uniwersalne kształty, szeroki wybór kształtów. Można powiedzieć, że to jest odpowiednik dzisiejszego plastiku. Tak naprawdę paradoksalnie ceramika w dawnych czasach była najtańszą metodą uzyskiwania naczyń bądź też określonych kształtów. Tańszą niż odkuwanie czy odlewanie w metalu. Do momentu pojawienia się plastiku to był najtańszy sposób produkcji naczyń.
2: Czy wiemy, jak to się stało, że właśnie to pawie oczko zostało takim najbardziej znanym wzorem bolesławieckim?
1: Dlaczego akurat pawie oko? Zadziałała tutaj prawdopodobnie ciągłość tradycji. Ta dekoracja, kółka, kreski w dominującym kolorze kobaltu, tak zwane pawie oko, pojawiło się na przełomie XIX-XX wieku i było produkowane nieprzerwanie od II wojny światowej. Druga wojna spowodowała oczywiście zmiany na Dolnym Śląsku. Wyjechali stąd garncarze niemieckojęzyczni, przyjechali ceramicy polscy. Koniec XIX wieku to czas tak naprawdę rewolucji w ceramice bolesławieckiej. Gdy porównamy sobie formy, jakie weszły do produkcji w tym czasie, a jakie były wcześniej, to zauważymy diametralną różnicę. Z czego to wynika? Powstała wówczas w Bolesławcu Zawodowa Szkoła Ceramiczna, która rozpoczęła kształcenie młodych ludzi w sposób nowoczesny. Przez 6 lat ci młodzi ludzie uczęszczali do szkoły, tam zdobywali gruntowne, wszechstronne wykształcenie z zakresu zarówno technologii produkcji ceramiki, ale również projektowania, doboru farb, tworzenia szklif. Po okresie edukacji młody człowiek wychodził kompletnie przygotowany do zawodu ceramika. Było to rewolucyjne zerwanie z wielowiekową tradycją kształcenia w systemie cechowym, kiedy to młodzi ludzie najpierw terminowali u mistrza, później wyzwalali się na czeladnika po to, żeby na sam koniec również stać się mistrzem. Pierwszym dyrektorem szkoły był dr Pukal, który przyjechał tutaj z Królewskiej Fabryki Porcelany w Berlinie i może przez to, że miał doświadczenie, jeśli chodzi o produkcję porcelany, wprowadził rewolucyjną, do dzisiaj stosowaną technikę tworzenia kamionki bolesławieckiej poprzez odlewanie jej w formach z masy półpłynnej, tak jak to się robi z porcelaną. Co to spowodowało? Przyspieszenie znaczne procesu produkcji, możliwość stosowania bardziej złożonych, rozbudowanych form. Na kolegę garncarskim dało się wytoczyć tylko formy obrotowe. W formach można było i można odlewać kształty, jakie tylko sobie projektant zamarzy. Stąd też mamy i naczynia skrętne, i naczynia o różnych fantazyjnych kształtach albo ornamentach plastycznych, czy wreszcie figurki zwierząt. Te naczynia, te wyroby były szkliwione czy dekorowane różnymi technikami malarskimi. Szkliwa również szkoła opracowywała w własnym zakresie, wykonywała je w swoich laboratoriach, pracowniach i uwaga, nie tylko wykonywała je na własne potrzeby, ale również propagowała je wśród bolesławieckich wytwórców, oczywiście tych, które chciały z nią współpracować. Dzięki temu nowości technologiczne i artystyczne, ponieważ te nowości również dotyczyły sposobu dekoracji naczyń i technik i rodzajów ornamentów, spowodowały, że zakłady bolesławieckie, które podjęły współpracę ze szkołą, zaczęły tworzyć swój asortyment w sposób nowoczesny i o wiele szybciej, a jednocześnie na wyższym poziomie technicznym, jakościowym niż to było wcześniej. Dzięki temu mogły podbić nie tylko lokalny rynek, ale rynki najpierw europejskie, a później innych kontynentów. Ceramika bolesławiecka w okresie przedwojennym była promowana przede wszystkim na różnego rodzaju prestiżowych wystawach międzynarodowych i targach, zdobywając tam nagrody i medale. Prezentujemy oczywiście wykaz tych międzynarodowych imprez, począwszy od Światowej Wystawy w 1851 roku, gdzie były prezentowane prace Altmana, aż po lata 40. XX wieku. Możemy również przekonać się w naszym muzeum, że zakres sprzedaży przed wojną bolesławieckiej kamionki nie był taki mały. Na ogólnoświatowej mapie zaznaczone są wszystkie miejsca, gdzie ceramika bolesławiecka była sprzedawana i są na niej wszystkie kontynenty. Można nawet zaryzykować tezę, że zakres sprzedaży, nie wielkość sprzedaży, ale zakres sprzedaży był większy niż dzisiaj, bo dzisiaj ceramiki bolesławieckiej do Afryki jeszcze nie eksportujemy, podobnie jak do Ameryki Południowej. A przed wojną to już funkcjonowało. Szkoła zawodowa oprócz nowoczesnych technik tworzenia i dekorowania naczyń wprowadziła zasadę znakowania wyrobów przez poszczególnych wytwórców. Dzięki temu dzisiaj wiemy, które zakłady stoją za powstaniem określonych form czy dekoracji, ale nie zawsze chwalono się swoimi wyrobami. Są takie momenty w przedwojennej działalności wytwórni, kiedy pewne asortymenty przemilczano. Do nich na pewno należy tworzenie podróbek starożytnych egipskich figurek, które bolesławieccy wytwórcy produkowali na egipski rynek pamiątek turystycznych. Tam podsuwano je turystom, sugerując, że to są oryginalne, starożytne figurki, którymi handel już wówczas był nielegalny i osiągały oczywiście czarnorynkowe wysokie ceny. Nie tylko producenci chińscy wymyślili rynek podróbek, również bolesławieccy wytwórcy też mogą sobie tutaj coś dodać. 1945 rok to czas, kiedy Dolny Śląsk znalazł się w granicach Polski. Spowodowało to oczywiście zmiany również, jeśli chodzi o ceramikę bolesławiecką. Poprzedni, przedwojenni właściciele prywatni utracili te zakłady, one zostały w większości znacjonalizowane i stały się własnością państwa. Szybko uruchomiono produkcję w oparciu o czy zasoby gliny, czy formy, które były tutaj pozostawione przez poprzednich właścicieli. Powstał zespół zakładów państwowych, które dzisiaj mają nazwę ZC Bolesławiec. Ta nazwa się oczywiście zmieniała przez poszczególnych dekadach poprzedniej epoki, ale obok rozpoczęła działalność również spółdzielnia artystów ceramika artystyczna. Oba te zakłady funkcjonują do tej pory, są to największe i najbardziej uznane wytwórnie ceramiki bolesławieckiej w naszym mieście. Oczywiście ta sława sięga daleko poza granicę. Dekoracje i formy też się zmieniały w zależności od mody w latach 60. i 70., ale jak zauważymy na ekspozycjach, stempelki dość szybko wróciły do łask. Do grona najbardziej uznanych wytwórni bolesławieckich w latach 90. dołączyła manufaktura, największy obecnie prywatny zakład funkcjonujący w naszym mieście, która projektuje nowoczesne designerskie serie, współpracując z uznanymi projektantami, niekoniecznie tylko z Bolesławca. Obecnie w regionie bolesławieckim funkcjonuje około 40 wytwórni produkujących ceramikę. Głównie jest to ceramika użytkowa, stołowa, w większości dekorowana przy użyciu techniki stempelkowej, aczkolwiek jest coraz większa tendencja odchodzenia od motywów stempelkowych w stronę dekoracji malarskiej za pomocą pędzelków, chociaż jest to sposób dekorowania bardziej czasochłonny i również przez to bardziej kosztowny. W najnowszych wzorach, którymi szczycą się zakłady, coraz więcej jest dekoracji malarskich, bądź też łączących stempelki z malaturą. Następuje również stopniowe odchodzenie od dominacji kolorystycznej tego kobaltu. Coraz więcej jest kompozycji wielobarwnych, kwiatowych lub też z innymi motywami, ale z dominacją żółci, czerwieni, brązów.
2: Powiedzmy troszkę o sprawach organizacyjnych. Do muzeum można przyjechać. W jakich godzinach jesteście otwarci? Jak zapraszacie?
1: Nasze muzeum posiada w swojej strukturze dwa obiekty. Siedzibę główną przy ulicy Zgorzeleckiej 28-29. Czynna jest we wszystkie dni tygodnia z wyjątkiem poniedziałków. Drugi nasz budynek, Centrum Dawnych Technik Garcarskich. W tym budynku mamy pracownię ceramiczną garcarską, gdzie można poznać technologię powstawania naczyń bolesławieckich od podstaw, od podszewki, ale również wziąć udział w warsztatach, w których samodzielnie można udekorować wyrób, który później jest wypalany, szkliwiony i odsyłany wykonawcy. Jest to taka nietuzinkowa pamiątka z Bolesławca, własnoręcznie wykonana. Oczywiście tam też prezentujemy ekspozycję pokazujące współczesne, najnowsze wzornictwo bolesławieckich wytwórni. Ta pracownia czynna jest troszeczkę inaczej niż budynek główny, ponieważ ona jest wyłączona z użycia również w niedzielę. Oprowadzanie grupowe przez przewodnika wymaga wcześniejszych ustaleń i wpisania rezerwacji, tak żeby po prostu przewodnik był dostępny. Natomiast zapisy na warsztaty, ze względu na to, że jest ograniczona pojemność sali warsztatowej, każdorazowo wymagają rezerwacji, ponieważ istnieje ryzyko, że jeżeli ktoś przyjdzie bez rezerwacji, no to po prostu się nie zmieści. Informacji na temat najnowszej oferty bądź też działalności naszej należy poszukiwać na naszej stronie internetowej www.muzeum.bolesławiec.pl lub na naszym profilu facebookowym. Rezerwacji można dokonywać telefonicznie pod numerami telefonów tam wskazanymi.
2: A my bardzo serdecznie dziękujemy za przeprowadzenie nas przez te wszystkie lata istnienia ceramiki bolesławieckiej. Naszym przewodnikiem był
1: Tadeusz Orawiec.
2: Bardzo serdecznie dziękujemy.
1: Dziękuję również. Do zobaczenia w Bolesławcu.
0: Do odkrywania lokalnych atrakcji zaprasza Dolnośląska Organizacja Turystyczna.

0: Minęła godzina 16. W Radiu Rodzina już czas na prognozę pogody. Jeżeli chodzi o temperatury, one dziś do 24 stopni, 24 stopnie w okolicach godziny 17 nas czeka. Dziś cały dzień oczywiście mamy słoneczny, a noc troszeczkę chłodniejsza. Będzie do 12 stopni spadną temperatury, natomiast jeżeli chodzi o niedzielę, no to do 30 stopni wzrosną nam słupki rtęci na termometrach.
1: Reklama. Wrocławska Księgarnia Archidiecezjalna poleca wartościowe lektury na wakacje i nie tylko. Podwójne wychylenie ojca Adama Szustaka to książka, która zaprasza do pogłębienia osobistej modlitwy i budowania trwałej relacji z Bogiem. To przewodnik po świecie modlitwy osobistej, oparty na Piśmie Świętym i codziennym doświadczeniu, napisany lekko i z humorem. Publikacja jest kierowana do osób, które chcą żyć bardziej świadomie duchowo i szukają wsparcia w modlitwie oraz w codzienności. To propozycja dla tych, którzy chcą odpowiedzieć na Boże wychylenie się ku człowiekowi własnym otwarciem serca. Książka do nabycia we Wrocławskiej Księgarni Archidiecezjalnej przy Placu Katedralnym 19. Zapraszamy od poniedziałku do piątku w godzinach od 9 do 17, a w soboty w godzinach od 9 do 14. Więcej na księgarniawroclaw.pl. Reklama.
2: Tu Radio Rodzina. Rodzina.
0: Szesnasta dwie na zegarach, troszeczkę chwila oddechu, zanim połączymy się z Katedrą Wrocławską. Transmisja przy świętej, przypomnę, o godzinie 18 dziś, ale my troszeczkę taką chwilę oddechu chcemy sobie złapać, chcemy sobie odpocząć, no bo w końcu jest sobota, a my przebyliśmy już kawałek trasy po Dolnym Śląsku.

związku szlakiem zabytków techniki. Ja przypomnę, powtórka tej audycji już jutro od godziny 12.10. No a my teraz powracamy do muzycznej odsłony Radia Rodzina. Zespół Rezerwat już teraz na naszej antenie.

07, nie wiem co to strach. Już mogę spojrzeć się za siebie. Czuć niewiele, chociaż znowu czuję więcej. Tak na co dzień moje połamane serce nie zamieniłbym na żadne inne. Za to siebie mogę zmienić na lepsze. W końcu spokój w moim

Niedawno obchodziliśmy Dzień Mózgu, no a dziś ja przychodzę do Was z taką ciekawostką właśnie dotyczącą tego organu w naszym organizmie. Słuchajcie, według badań codzienne spędzanie zaledwie 2 godzin w całkowitej ciszy może stymulować rozwój nowych komórek mózgowych, zwłaszcza w hipokampie, czyli w tej części mózgu, która jest kluczowa dla pamięci, nauki i emocji, ale także przebywanie w ciszy poprawia koncentrację, jakość myślenia i zdolność do kontrolowania emocji. Myślę, że w dobie mediów społecznościowych i tego powszechnego pośpiechu, chaosu, warto wygospodarować chociażby te 2 godziny, żeby zadbać o swój mózg, by później na stare lata nie narzekać, że nie zadbaliśmy o niego.

0: przychodzę do Was z pewną ciekawostką, a mianowicie chciałam Was zapytać, czy wiecie, że słuchanie Mozarta może wspierać zdrowie naszych jelit? Jeśli nie, no to już Wam opowiadam, jak to się dzieje. Otóż badania pokazują, że muzyka klasyczna obniża poziom stresu i aktywuje nerw błędny, który łączy mózg z jelitami, czyli spokojne dźwięki to tak naprawdę spokojny brzuch. A dlaczego? Można by zapytać Mozart. Otóż jego utwory mają specyficzne cechy, w tym regularny rytm, wysoką harmonię dźwięków i umiarkowane tempo. Te cechy mogą redukować stresy, co pośrednio wpływa na jelita poprzez oś właśnie mózg jelita, a więc możemy powiedzieć, że jest to prosty sposób, by zadbać o siebie bardziej. No i wystarczy spróbować 15 minut Mozarta dziennie i zobaczymy po jakimś czasie, czy to faktycznie działa, a jeżeli nie zadziała, no to nic straconego, bo zawsze takie 15 minut z dobrą muzyką klasyczną pomaga się uspokoić i też wyciszyć.
1: Z Radiem Rodzina zawsze w dobrym kierunku.

0: Już teraz w Radiu Rodzina zabieramy Was w muzyczną podróż w czasie, a więc kalendarium muzyczne już teraz na naszej antenie.
1: Sierpnia 1960 roku 16-letni Brian Hyle zdobył szczyt amerykańskiej listy przebojów piosenką, której emisja przyczyniła się do zwiększenia sprzedaży.

1998 roku urodził się Shawn Mendes, piosenkarz i autor tekstów.

8 sierpnia 2009 roku zmarł Michael Viner, producent filmowy i muzyczny, założyciel projektu muzycznego Incredible Bongo Band. Na dorobek zespołu składa się instrumentalna muzyka, charakteryzująca się obecnością bongosów, bębnów konga i instrumentów.

0: roku.
1: Zmarł Lemon Dozier. Był członkiem Holland Dozier Holland, zespołu zajmującego się pisaniem piosenek i produkcją wielu przebojów wytwórni Motown. W 1964 roku utwór Where Did Our Love Go stał się pierwszym z 10 hitów numer 1 na listach przebojów, które autor

W 2017 roku, we wieku 81 lat, zmarł Glen Campbell, gitarzysta i piosenkarz country. Na początku kariery grał w zespołach towarzyszącym takim sławom estrady jak Elvis Presley czy Frank Sinatra. Od 1961 roku rozpoczął karierę solową.

0: Minęła godzina 17. Dzisiejszy dzień jest bardzo taki ciepły, przyjemny, też taki fajny wiaterek zawiewa, który sprawia, że wcale tak ciepło nie jest, jak się to wydaje. Jeżeli chodzi o dzień jutrzejszy, on do 30 stopni jutro temperatury, sporo słońca, ale troszeczkę chmur nad Dolnym Śląskiem też się pojawi. Natomiast poniedziałek, no w poniedziałek już czeka nas troszkę wyższa temperatura do 34 stopni.
1: Reklama.
2: Nowy Park and Ride we Wrocławiu już otwarty. W Leśnicy przy ulicy Rubczaka czeka na Was 66 nowoczesnych miejsc parkingowych oraz zadaszona wiata rowerowa. Postawiliśmy na ekologię. Ażurowa nawierzchnia świetnie odprowadza deszczówkę, a całość rozświetla energooszczędne oświetlenie LED. Zadbaliśmy też o bezpieczne chodniki, nową zieleń i wygodną rampę dla osób z ograniczoną mobilnością. Inwestycja o wartości blisko 3,5 miliona złotych powstała dzięki wsparciu Unii Europejskiej. Wrocławskie inwestycje. Zmieniamy miasto dla Ciebie.
3: Uszczypnij mnie. Wow, to dzieje się naprawdę. Tropikalne wakacje w centrum Wrocławia. Akwapark Wrocław. Słońce, baseny, całkowicie nowe zjeżdżalnie, wodne szaleństwo, strefa saunarium oraz największy ogród saunowy w Polsce. Baw się, wypoczywaj, relaksuj, kiedy chcesz, a latem obowiązkowo. Ruszaj na wycieczkę pełną wodnych przygód do Akwapark Wrocław. www.akwaparkwroc.pl.
4: Koleje Dolnośląskie ruszają nad Bałtyk. Już od 27 czerwca w każdą wakacyjną sobotę pojedziecie prosto do Międzyzdrojów i Świnoujścia. Kadę Premium Nadmorski z Wrocławia Głównego nad morze dojedziesz w mniej niż 5 godzin. Po drodze Legnica, Lubin, Głogów i Zielona Góra Główna. A jeszcze przed południem plaża, szum fal i wakacyjny klimat. Bilety kupicie w aplikacji i na stronie koleo.pl.
5: Wojciech Boński, wójt gminy Długołęka i Włodzimierz Chlebosz, starosta powiatu wrocławskiego, zapraszają na dożynki gminy Długołęka i powiatu wrocławskiego. 29 i 30 sierpnia Park Szczotry. Zagrają m.in. Fun Factory i Squeezer.
1: Reklama.
6: Tu Radio Rodzina. Rodzina.
0: Trzy minuty po godzinie 17. Natalia Wójcik przy mikrofonie Radia Rodzina. Witam Was ponownie. Już niedługo o 18.

i zapraszam Was na transmisję mszy świętej z katedry wrocławskiej, ale zanim to nastąpi, to jeszcze dużo dobrej muzyki na naszej antenie, no i jak po godzinie 16 troszeczkę odpoczywaliśmy, zwalnialiśmy sobie tempa, tak teraz troszeczkę tego tempa przyspieszymy, no i zrobi się słonecznie. Wiktor Dyduła, tam słońce, gdzie my już teraz na naszej antenie.

Wielu z nas założy się, że nieraz widziało kota czy psa, a też myślę, że wielu z nas ma jedno z tych zwierząt albo oba. No ale właśnie, czasem wydaje się, że można zaobserwować na ich twarzach uśmiech. I otóż to faktycznie jest uśmiech, ponieważ, co ciekawe, psy potrafią się uśmiechać, chociaż ta ich mimika różni się od ludzkiej. Uśmiech psa często oznacza relaks, zadowolenie i chęć kontaktu. A niektóre rasy, jak Labrador czy Golden Retriever, mają szczególnie ekspresyjne twarze, które potrafią wyrażać emocje niemal jak ludzie. Badania pokazują też, że psy potrafią rozpoznawać ludzkie emocje po mimice twarzy i tonie głosu, a co więcej, reagują na uśmiech właściciela pozytywnie, często odwzajemniając go swoim psim uśmiechem. A ja jako właściciel kota również mogę potwierdzić, że koty również reagują na uśmiech i się uśmiechają bardzo często, gdy chcą coś zmajstrować.

0: Tymczasem czas na podróż w czasie, ale historyczną podróż w czasie, a więc kalendarium historyczne na naszej antenie.
1: Dziś 8 dzień sierpnia. Do końca roku pozostaje 145 dni. W 1786 roku Jacques Balmat i Michel Gabriel Pecat dokonali pierwszego wejścia na Mont Blanc, najwyższy szczyt Alp Europy. Jego wysokość to 4810 metrów nad poziomem morza. W 1985 roku papież Jan Paweł II rozpoczął 27. podróż apostolską do 6 krajów afrykańskich. Odwiedził Togo, Wybrzeże Kości Słoniowej, Kamerun, Republikę Środkowoafrykańską, Zair, Kenię oraz Maroko. W 1991 roku runął maszt radiowy pierwszego programu Polskiego Radia w Konstantynowie, licząc ponad 646 metrów wysokości. Był w latach 1974-91 do chwili jego zawalenia najwyższą na świecie budowlą. Nigdzie na świecie nie wzniesiono wyższego obiektu aż do 19 maja 2018 roku, kiedy rekord ten został pobity przez Burj Khalifa. A w 2008 roku w Pekinie rozpoczęły się 29. letnie Igrzyska Olimpijskie.

0: autopromocja.
1: Herbatka z naukowcem. Co środę o 18.10 w Radiu Rodzina. Poznaj niesamowite badania i projekty prowadzone przez naukowców z Uniwersytetu Wrocławskiego.
0: Autopromocja.

Wielkimi krokami zbliża się godzina 18, a więc i czas rozpoczęcia transmisji mszy świętej z Katedry Wrocławskiej. Oczywiście zapraszam Was do wspólnego uczestnictwa w tej mszy, która już o 18 na naszej antenie, a my już teraz powolutku zmieniamy troszeczkę muzyczny klimat i rozpoczynamy takie muzyczne przygotowanie się przed mszą świętą.

Kochani, ten sobotni wieczór jest początkiem świętowania niedzieli. Również my, zgromadzeni na ten początek niedzieli, na celebracji mszy świętej, usłyszymy słowa Jezusa zanotowane przez Ewangelistę Mateusza: odwagi to ja jestem, nie bójcie się. Jezus zna każde nasze serca, często wypełnione strachem i niepewnością. Nie są Mu obce nasze grzechy i próby walki z nimi. Ze względu na to pragnie nas obdarzyć pokojem, który uzdolni nas do lepszego naśladowania Go w codzienności. Przyjmijmy słowa Chrystusowego pokrzepienia. Niech one determinują nasze postępowanie i nasze wybory. Jesteśmy w duchowej łączności z pielgrzymami, którzy udają się w 46. pielgrzymce na Jasną Górę z naszej archidiecezji. Trasa, którą dzisiaj przybyli, to Kluczbork, Chocianowice, Stare Olesno, Olesno i nocleg, zatrzymanie się w Borkach Wielkich. Bardzo serdecznie też pragnę powitać rycerski zakon Korony Polskiej świętego Kazimierza Królewicza i tę mszę świętą sprawujemy w intencji beatyfikacji biskupa Nankiera. Abyśmy z czystym sercem mogli złożyć najświętszą ofiarę, uznajmy przed Panem Bogiem, że jesteśmy grzeszni. Spowiadam się Bogu Wszechmogącemu i wam, bracia i siostry, że bardzo zgrzeszyłem myślą, mową, czynkiem i zaniedbaniem. Moja wina, moja bardzo wielka wina. Przeto błagam Najświętszą Maryję, zawsze Dziewicę, wszystkich aniołów i świętych i was, bracia i siostry, o modlitwę za mnie do Pana Boga naszego. Niech się zmiłuje nad nami Bóg Wszechmogący i odpuściwszy nam grzechy, doprowadzi nas do życia wiecznego.

Módlmy się. Wszechmogący, wieczny Boże, ośmielamy się Ciebie nazywać Ojcem. Umocnij w naszych sercach ducha przybranych dzieci, abyśmy mogli osiągnąć obiecane dziedzictwo. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg przez wszystkie

Czytanie z pierwszej Księgi Królewskiej. Gdy Eliasz przyszedł do Bożej Góry Choreb, wszedł do pewnej groty, gdzie przenocował. Wtedy Bóg rzekł: wyjdź, aby stanąć na górze wobec Pana. A oto Pan przechodził. Gwałtowna wichura rozwalająca góry i druzgocąca skały szła przed Panem. Ale Pana nie było w wichurze. A po wichurze trzęsienie ziemi. Pana nie było w trzęsieniu ziemi. Po trzęsieniu ziemi powstał ogień. Pana nie było w ogniu. A po tym ogniu szmer łagodnego powiewu. Kiedy tylko Eliasz go usłyszał, zasłoniwszy twarz płaszczem, wyszedł i stanął przy wejściu do groty. Oto słowo Boże.

Czytanie z listu świętego Pawła Apostoła do Rzymian. Bracia, prawdę mówię w Chrystusie, nie kłamię. Potwierdza mi to moje sumienie w Duchu Świętym, że w sercu swoim odczuwam wielki smutek i nieustanny ból. Wolałbym bowiem być pod klątwą, odłączonym od Chrystusa dla zbawienia braci moich, którzy według ciała są moimi rodakami. Są to Izraelici, do których należą przybrane synostwo i chwała, przymierza i nadanie prawa, pełnienie służby Bożej i obietnice. Do nich należą praojcowie, z nich również jest Chrystus według ciała, ten, który jest ponad wszystkim, Bóg błogosławiony na wieki. Amen. Oto Słowo Boże.

Gdy tłum został nasycony, zaraz Jezus przynaglił uczniów, żeby wsiedli do łodzi i wyprzedzili go na drugi brzeg, zanim odprawi tłumy. Gdy to uczynił, wyszedł sam jeden na górę, aby się modlić. Wieczór zapadł, a on sam tam przebywał. Łódź zaś była już o wiele stadiów oddalona od brzegu, miotana falami, bo wiatr był przeciwny. Lecz o czwartej straży nocnej przyszedł do nich, krocząc po jeziorze. Uczniowie, zobaczywszy go kroczącego po jeziorze, zlękli się, myśląc, że to zjawa, i ze strachu krzyknęli. Jezus zaraz przemówił do nich: odwagi, to ja jestem, nie bójcie się. Na to odezwał się Piotr: Panie, jeśli to Ty jesteś, każ mi przyjść do siebie po wodzie. A on rzekł: przyjdź. Piotr wyszedł z łodzi i krocząc po wodzie, podszedł do Jezusa. Lecz na widok silnego wiatru uląkł się i gdy zaczął tonąć, krzyknął: Panie, ratuj mnie. Jezus natychmiast wyciągnął rękę i chwycił go, mówiąc: czemu zwątpiłeś, człowiecze małej wiary? Gdy wsiedli do łodzi, wiatr się uciszył. Ci zaś, którzy byli w łodzi, upadli przed nim, mówiąc: prawdziwie jesteś Synem Bożym.

Kochani bracia i siostry, przy wrocławskiej katedrze gromadzi się młodzież i każdego miesiąca gromadzą się na adorację Najświętszego Sakramentu. Na początku roku szkolnego, tego poprzedniego, tego, który już się kończy wakacjami, ksiądz Piotr zapytał, jak chcecie się modlić? Czy jakiś zespół, jakaś taka adoracja przy zespole muzycznym? A oni powiedzieli, nie, proszę księdza, chcemy ciszy. Mamy dosyć tych różnych bodźców. Chcemy właśnie w ciszy adorować Pana Jezusa. Zobaczcie to, co przeżywa prorok Eliasz na górze Choreb. Przychodzi wichura, która rozwala góry, druzgocze skały. Przychodzi trzęsienie ziemi, powstaje ogień i po ogniu szmer łagodnego powiewu. Ani w tej wichurze, ani w tym trzęsieniu ziemi, ani w tym ogniu nie było Pana. Dopiero szmer łagodnego powiewu. To ten moment jest na spotkanie z Panem Bogiem. I dzisiaj, kiedy widzimy uczniów, którzy przeprawiają się nocą na drugą stronę brzegu, walczą z wiatrem, bo jest przeciwny, i nagle, już nad ranem, pojawia się Jezus. Odwagi, to ja jestem, nie bójcie się. Przyjdź, Panie, jeśli to Ty jesteś, każ mi przyjść do siebie po wodzie. Przyjdź. Czemu zwątpiłeś, człowiecze małej wiary? To również nasze doświadczenia w różnych odsłonach, w różnych wydaniach. Ale właśnie to, co jest ważne, te słowa Jezusa odwagi, to ja jestem, nie bójcie się. I kiedy ucisza się wiatr, kiedy znowu są w łodzi, rozpoznają Go. On jest Synem Bożym. Oddają Mu pokłon. Prośmy Pana Boga, abyśmy w różnych burzach życiowych, różnych nawałnicach, różnych ogniach nie stracili właśnie z oczu tego, który jest Zbawicielem świata. Abyśmy i my usłyszeli głos odwagi, to ja jestem, nie bójcie się. I abyśmy doświadczali Jego obecności. Amen.

0: wyznajmy naszą wiarę. Wierzę w jednego Boga, Ojca Wszechmogącego, i w jednego Pana Jezusa Chrystusa, Syna Bożego jednorodzonego, który z Ojca jest zrodzony przed wszystkimi wiekami. Zrodzony, a nie stworzony, współistotny Ojcu, a przez Niego wszystko się stało. On to dla nas ludzi i dla naszego zbawienia zstąpił z nieba i za sprawą Ducha Świętego przyjął ciało z Maryi Dziewicy i stał się człowiekiem. Ukrzyżowany również za nas pod Poncjuszem Piłatem został umęczony i pogrzebany. I zmartwychwstał dnia trzeciego, jak oznajmia Pismo. Siedzi po prawicy Ojca i powtórnie przyjdzie w chwale sądzić żywych i umarłych, a królestwu Jego nie będzie końca. Wierzę w Ducha Świętego, Pana i Ożywiciela, który od Ojca i Syna pochodzi, który z Ojcem i Synem wspólnie odbiera uwielbienie i chwałę, który mówił przez proroków. Wierzę w jeden święty, powszechnie apostolski Kościół, wyznaję jeden chrzest na odpuszczenie grzechów, oczekuję wskrzeszenia umarłych i życia wiecznego w przyszłym świecie. Amen. Zgromadzeni w Dzień Pański na wspólnej modlitwie Jezusowi Chrystusowi, Synowi Człowieczemu, który objawia swoją moc ludzkości, przedstawmy nasze prośby.
1: Módlmy się za papieża Leona, biskupów, prezbiterów i diakonów, aby Pan ustrzegł ich od niebezpieczeństw i przeciwności w gorliwym głoszeniu Ewangelii światu. Ciebie prosimy.
0: Wysłuchaj nas, Panie.
1: Módlmy się za odpoczywających na wakacjach, aby z nowymi siłami duchowymi i fizycznymi powrócili do wykonywania powierzonych im zadań i obowiązków. Ciebie prosimy.
0: Wysłuchaj nas, Panie.
1: Módlmy się za ludzi borykających się z nałogami, aby bez lęku rozpoczęli walkę z tym, co niszczy ich życie i powrócili na drogę przykazań Bożych. Ciebie prosimy.
0: Wysłuchaj nas, Panie.
1: Módlmy się za tych, którzy żyją z dala od Boga i Kościoła, aby szukali ratunku w modlitwie i na powrót połączyli swoje życie z dawcą wszelkiego dobra. Ciebie prosimy.
0: Wysłuchaj nas, Panie.
1: Módlmy się za naszych bliskich, których już nie ma pośród nas, aby Bóg, miłosierny Ojciec, skrócił ich cierpienia czyśćcowe i wprowadził do radości życia wiecznego. Ciebie prosimy.
0: Wysłuchaj nas, Panie.
1: Módlmy się w intencji beatyfikacji biskupa Nankiera. Ciebie prosimy.
0: Wysłuchaj nas, Panie.
1: Módlmy się za nas wszystkich tutaj zgromadzonych, abyśmy troszczyli się o nasz rozwój duchowy i zawsze byli gotowi na spotkanie z Chrystusem. Ciebie prosimy.
0: Wysłuchaj nas, Panie. Panie Jezu Chryste, który uciszasz burzę w przyrodzie i w naszych sercach, prosimy Cię, wejrzyj łaskawym okiem na nas, zmagających się z przeciwnościami duszy i ciała, i przyjdź nam z pomocą, który żyjesz i królujesz na wieki wieków.

Módlcie się, aby moją i waszą ofiarę przyjął Bóg Ojciec Wszechmogący. Panie nasz Boże, przyjmij łaskawie dary, których sam udzieliłeś swojemu Kościołowi i swoją mocą przemień je w sakrament niosący zbawienie przez Chrystusa.

Zaprawdę święty jesteś Boże i słusznie Cię sławi wszelkie stworzenie, bo przez Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, naszego Pana, mocą Ducha Świętego ożywiasz i uświęcasz wszystko oraz nieustannie gromadzisz lud swój, aby na całej ziemi składał Tobie ofiarę czystą. Dlatego stajemy przed Tobą i zjednoczeni z całym Kościołem uroczyście obchodzimy pierwszy dzień tygodnia, w którym Jezus Chrystus zmartwychwstał i zesłał na apostołów Ducha Świętego. Pokornie błagamy Cię, Boże, uświęć mocą Twojego Ducha te dary, które przynieśliśmy Tobie, aby się stały ciałem i krwią Twojego Syna, naszego Pana, Jezusa Chrystusa, który nam nakazał spełniać to misterium. On bowiem tej nocy, której był wydany, wziął chleb i dzięki Tobie składając, błogosławił, łamał i rozdawał swoim uczniom, mówiąc: bierzcie i jedzcie z tego wszyscy. To jest bowiem ciało moje, które za was będzie wydane.

podobnie po wieczerzy wziął kielich i dzięki Tobie składając błogosławił i podał swoim uczniom mówiąc: bierzcie i pijcie z niego wszyscy. To jest bowiem kielich krwi mojej, nowego i wiecznego przymierza, która za was i za wielu będzie wylana na odpuszczenie grzechów. To czyńcie na moją pamiątkę.

wspominając, Boże, zbawczą mękę Twojego Syna, jak również cudowne Jego zmartwychwstanie i w niebo wstąpienie, oraz czekając na powtórne Jego przyjście, składamy Ci wśród dziękczynnych modłów tę żywą i świętą ofiarę. Wejrzyj, prosimy, na dar Twojego Kościoła i przyjmij ofiarę, przez którą nas pojednałeś ze sobą. Spraw, abyśmy posileni ciałem i krwią Twojego Syna i napełnieni Duchem Świętym, stali się jednym ciałem i jedną duszą w Chrystusie. Niech On nas uczyni wiecznym darem dla Ciebie, abyśmy otrzymali dziedzictwo z Twoimi wybranymi, przede wszystkim z Najświętszą Dziewicą Bogorodzicą Maryją, ze świętym Józefem jej oblubieńcem, ze świętymi apostołami i męczennikami, ze świętym Janem Chrzcicielem i wszystkimi świętymi, którzy nieustannie orędują za nami u Ciebie. Prosimy Cię, Boże, aby ta ofiara naszego pojednania z Tobą sprowadziła nas w cały świat pokój i zbawienie. Utwierdź wierze i miłości Twój Kościół pielgrzymujący na ziemi, a więc Twojego sługę, naszego papieża Leona, naszego biskupa Henryka, jego biskupów współpracowników, wszystkich biskupów świata, duchowieństwo i cały lud odkupiony. Wysłuchaj łaskawie modlitwy zgromadzonych tutaj wiernych, którzy z Twojej łaski stoją przed Tobą. W miłosierdziu swoim, o dobry Ojcze, zjednocz ze sobą wszystkie swoje dzieci rozproszone po całym świecie. Przyjmij do swojego królestwa naszych zmarłych braci i siostry oraz wszystkich, którzy w Twojej łasce odeszli z tego świata. Ufamy, że razem z nimi będziemy się tam wiecznie radować Twoją chwałą, przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, przez którego obdarzasz świat wszelkimi dobrami. Przez Chrystusa.

0: Pouczeni przez Zbawiciela i posłuszni Jego słowom, ośmielamy się mówić: Ojcze nasz, któryś jest w niebie, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. Nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw od złego. Wybaw nas, Panie, od zła wszelkiego i obdarz nasze czasy pokojem. Wspomóż nas w swoim miłosierdziu, abyśmy zawsze wolni od grzechu i bezpieczni od wszelkiego zamętu, pełni nadziei oczekiwali przyjścia naszego Zbawiciela, Jezusa Chrystusa. Bo Twoje jest królestwo i potęga i chwała na wieki. Panie Jezu Chryste, Ty powiedziałeś swoim apostołom: pokój wam zostawiam, pokój mój wam daję. Prosimy Cię, nie zważaj na grzechy nasze, lecz na wiarę swojego Kościoła i zgodnie z Twoją wolą napełniaj go pokojem i doprowadź do pełnej jedności, który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Pokój Pański niech zawsze będzie z wami.
1: I z duchem.

Oto Baranek Boży, który gładzi grzechy świata. Błogosławieni, którzy zostali wezwani na Jego ucztę. Panie, nie jestem godzien, abyś przyszedł do mnie, ale powiedz tylko słowo, a będzie uzdrowiona dusza moja.

0: Módlmy się. Boże nasz Ojcze, niech przyjęcie Twego sakramentu zapewni nam zbawienie i utwierdzi nas w świetle Twojej prawdy. Przez Chrystusa, Pana naszego. Pomódlmy się jeszcze o beatyfikację biskupa Nankiera. Boże Wszechmogący, Ty powołałeś do pasterskiej posługi w swoim Kościele biskupa Nankiera i poprzez charyzmat odważnego nauczania Twojej prawdy uczyniłeś go głosicielem Ewangelii. Wejrzyj na apostolski trud Twego sługi i za jego przyczyną udziel mi łaski, o którą proszę. Boże najłaskawszy, racz obdarzyć Twego sługę chwałą błogosławionych przez Chrystusa, Pana naszego. Usiądźcie, wysłuchajcie jeszcze ogłoszeń duszpasterskich. Kochani, potrzebna jest pilna pomoc dla szpitala dziecięcego we Lwowie. Potrzeba naprawić sterownik specjalistycznej kamery. Naprawa jest możliwa we Wrocławiu. Koszt naprawy to 15 tysięcy złotych. Dzisiaj nie, ale jutro w czasie niedzieli przedstawiciele Fundacji Dortmundsko-Wrocławsko-Lwowskiej będą kwestować po mszach świętych na ten cel. Bardzo dziękujemy za Waszą hojność. Decyzją Matki Generalnej Zgromadzenia Sióstr Magdalenek od Pokuty z Katedry Wrocławskiej zostaje odwołana siostra Ewa, która będzie w domu sióstr w Legnicy. Tam jej zostaną powierzone obowiązki, a na miejsce siostry Ewy przychodzi do nas siostra Anna. Może pamiętacie, ta siostra, która przed laty tutaj składała śluby wieczyste. W przyszłą niedzielę podczas mszy świętej o godzinie 11:30 podziękujemy siostrze Ewie za jej pracę dla katedry wrocławskiej i przywitamy siostrę Annę. W kolegiacie Świętego Krzyża trwa festiwal Non Sola Scripta. Koncerty odbywają się każdej niedzieli sierpnia o godzinie 19:00. Koncerty są biletowane. 46. Pielgrzymka Wrocławska wchodzi na Jasną Górę pojutrze, w poniedziałek 10 sierpnia około godziny 14:00. Msza święta na zakończenie pielgrzymki na Wałach Jasnogórskich o godzinie 16:00. Gdyby ktoś chciał się wybrać, można dojechać pociągiem, można własnym środkiem dojechać, uczestniczyć w tym zakończeniu. W kalendarzu liturgicznym obchodzimy w poniedziałek święto świętego Wawrzyńca, diakona i męczennika, we wtorek wspomnienie świętej Klary Dziewicy, w piątek wspomnienie świętego Maksymiliana Marii Kolbego, prezbitera i męczennika, w sobotę uroczystość wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny. W sobotę w uroczystość Najświętszej Maryi Panny obchodzimy 126. rocznicę Bitwy Warszawskiej, cudu nad Wisłą. To wydarzenie uchroniło w tamtym czasie Polskę i Europę przed najazdem bolszewików. Uroczystość ta jest jednocześnie świętem Wojska Polskiego. Msze święte w katedrze w tym dniu, tak jak w każdą niedzielę, natomiast główna msza święta w naszym mieście będzie sprawowana w bazylice garnizonowej pod wezwaniem świętej Elżbiety przy rynku o godzinie 10:00. 22 sierpnia w sobotę w Henrykowie będzie archidiecezjalna pielgrzymka czcicieli Matki Bożej i Żywego Różańca. Trwa kolejny etap remontu organów Zauera, wielkich organów Katedry Wrocławskiej. Możemy już zauważyć, że okno zachodnie katedry już jest prawie zabudowane. Jeszcze został niewielki fragmencik. Jak się odwrócicie, to można zobaczyć właśnie, jak to w tej chwili wygląda. Już tego światła w katedrze tak nie będzie, jak w poprzednich 2 latach. Obecne prace potrwają w katedrze jeszcze 2 tygodnie i potem będzie kontynuacja od 14 września. Dziękujemy wszystkim, którzy tę renowację wspierają modlitwą i materialnie, i ofiarą. Uruchomiliśmy wersję demo audio przewodnika po katedrze wrocławskiej. Zachęcamy, aby zapoznać się z nim. Korzystając z kodu QR na tablicach w różnych miejscach jest ten kod QR. Mile są widziane Wasze uwagi i spostrzeżenia. Gorąco prosimy o zachowanie abstynencji w miesiącu sierpniu, miesiącu rocznic narodowych. Abstynencję ofiarujmy za tych, którzy mają problem alkoholowy i za wszystkich najbliższych oraz w intencji i pokoju dla nas i dla całego świata. Zachęcamy do lektury prasy katolickiej, jest tygodnik Niedziela i tygodnik Gość Wrocławski. Udzielę teraz błogosławieństwa, a potem jeszcze na zakończenie mszy świętej pomodlimy się krótko, łącząc się duchowo z naszymi pielgrzymami. Pan z wami,
1: z duchem Twoim,
0: niech was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty.
1: Amen.
0: Idźcie w pokoju Chrystusa.
1: Bogu niech będą dzięki.
0: I pomódlmy się wieczorną modlitwą, którą odmawiają pielgrzymi. Panie, dziękuję za dar mojej parafii. Przepraszam za krytykanctwo, brak zaangażowania i obojętność na sprawy Kościoła. Polecam Ci w modlitwie wszystkich, którzy posługują przy Twoim ołtarzu. Rozważmy tajemnicę zmartwychwstania Pana Jezusa w Różańcu Świętym. Chrystus powstaje z martwych, pokonując wszelki grzech, a to przecież On zamyka nas na drugiego człowieka. Zmartwychwstanie rodzi nową cywilizację, cywilizację miłości i miłosierdzia. Jako uczniowie Chrystusa jesteśmy wezwani, by wnosić światło nadziei tam, gdzie panuje mrok biedy i opuszczenia. Prośmy Pana, aby otworzył i nasze oczy na potrzeby naszych bliskich i sąsiadów, abyśmy potrafili dzielić się tym, co mamy, choćby to był tylko czas, zatrzymanie i uwaga. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu. O mój Jezu, przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego. Dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia. Dobrej nocy, niech Pan Bóg będzie z nami tego wieczoru, tej nocy i w niedzielę. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.

0: Minęła godzina 19. Radio Rodzina, już czas na prognozę pogody. Mamy piękny, słoneczny wieczór, 24 stopnie na termometrach. W tym momencie, dziś w nocy, temperatury spadną do 12 stopni. Myślę, że to będzie też taki miły nocny chłodek. A jutro temperatury do 31 stopni, pełnia słońca, a także w poniedziałek również temperatury powyżej 30 stopni, w okolicach 34. Później troszkę chłodniej, w okolicach 25 stopni. W najbliższym tygodniu nas czekają temperatury.
1: Reklama.
2: Nowy rok, nowy ja. Szukam nowej pracy.
1: Słyszałam, że MPK zatrudnia kierowców autobusów i motorniczych. Oferują dobrą pensję i dużo benefitów. W czasy pod gruszą, świadczenia na święta.
2: Nie mam prawka.
1: MPK zrobi ci darmowy kurs. Sprawdź i aplikuj na rekrutacja.mpkwroc.pl.
2: Brzmi super. Dzięki.
1: MPK Wrocław. Nowa praca już na ciebie czeka.
3: Lato zaczyna się tam, gdzie wyobraźnia dostaje skrzydeł.
4: A we Wrocławiu wszystko staje się możliwe.
3: To dokąd na wakacje?
4: Do Paryża, gdzie pachnie kawą. Do Rimini z ciepłym piaskiem. Do ognistej Katanii, chłodnego kewlawiku, spokojnej Ochrydy czy Złotej Warny.
3: A może dalej?
4: Czarterem na La Palmę. Tam, gdzie lato trwa wiecznie.
3: Twoja podróż, twój rytm, twoje lato. Port Lotniczy Wrocław. Leć z Wro.
5: Uszczypnij mnie. Wow, to dzieje się naprawdę. Tropikalne wakacje w centrum Wrocławia. Aquapark Wrocław. Słońce, baseny, całkowicie nowe zjeżdżalnie, wodne szaleństwo, strefa saunarium oraz największy ogród saunowy w Polsce. Baw się, wypoczywaj, relaksuj, kiedy chcesz. A latem obowiązkowo. Ruszaj na wycieczkę pełną wodnych przygód do Aquapark Wrocław. www.aquaparkwroc.pl.
6: Na ulicy Kminkowej na Lipie Piotrowskiej ruszyły intensywne prace. Przebudujemy 300-metrowy odcinek ulicy od Kaparowej do Lukrecjowej i wykonamy nową nawierzchnię. Powstaną nowy chodnik, odwodnienie, oświetlenie i sieć teletechniczna. Posadzimy także 40 drzew. Prace potrwają do końca roku. To zadanie z wrocławskiego budżetu obywatelskiego. Na czas prac obowiązuje zmieniona organizacja ruchu. Odcinek między ulicami Kaparową i Lukrecjową jest zamknięty dla samochodów. Dla kierowców wyznaczono objazd. Koszt inwestycji to niemal 3 miliony złotych. Wrocławskie inwestycje. Zmieniamy miasto dla ciebie.
1: Reklama.
7: Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Ksiądz Paweł Cembrowicz, proboszcz Katedry Wrocławskiej. Proszę Państwa, już od 2 lat trwa remont organów Zauera w Katedrze Wrocławskiej i jesteśmy w tej chwili już tak w połowie, ale bliżej końca niż dalej. Zapraszamy do tego, by włączyć się w program Niech Zabrzmią Głosy Kochających Serc i mieć swój udział w tym wielkim dziele. Można wpłacać pieniądze na odpowiednie konto, można właśnie swoim groszem, swoją pomocą materialną, ale również duchową wspierać to wspaniałe dzieło. Zachęcam, żeby się zainteresować. Organy Zauera, Katedra Wrocławska, niech zabrzmią głosy naszych kochających serc.
8: Tu Radio Rodzina.

8 sierpnia 2009 roku zmarł Michael Weiner, producent filmowy i muzyczny, założyciel projektu muzycznego Incredible Bongo Band. Na dorobek zespołu składa się instrumentalna muzyka, charakteryzująca się obecnością bongosów, bębnów konga i instrumentów dętych.

roku zmarł Lemon Dozier. Był członkiem Holland Dozier Holland, zespołu zajmującego się pisaniem piosenek i produkcją wielu przebojów wytwórni Motown. W 1964 roku utwór Where Did Our Love Go stał się pierwszym z 10 hitów numer 1 na listach przebojów, które autorski

W 2017 roku, we wieku 81 lat, zmarł Glen Campbell, gitarzysta i piosenkarz country. Na początku kariery grał w zespołach towarzyszącym takim sławom estrady jak Elvis Presley czy Frank Sinatra. Od 1961 roku rozpoczął karierę solową.

Dziś 8 dzień sierpnia. Do końca roku pozostaje 145 dni. W 1786 roku Jacques Balmat i Michel Gabriel Pecat dokonali pierwszego wejścia na Mont Blanc, najwyższy szczyt Alp i Europy. Jego wysokość to 4810 metrów nad poziomem morza. W 1985 roku papież Jan Paweł II rozpoczął 27. podróż apostolską do 6 krajów afrykańskich. Odwiedził Togo, Wybrzeże Kości Słoniowej, Kamerun, Republikę Środkowoafrykańską, Zair, Kenię oraz Maroko. W 1991 roku runął maszt radiowy pierwszego programu Polskiego Radia w Konstantynowie, licząc ponad 646 metrów wysokości. Był w latach 1974-91 do chwili jego zawalenia najwyższą na świecie budowlą. Nigdzie na świecie nie wzniesiono wyższego obiektu aż do 19 maja 2018 roku, kiedy rekord ten został pobity przez Burj Khalifa. A w 2008 roku w Pekinie rozpoczęły się 29. letnie Igrzyska Olimpijskie.

0: Studio pielgrzymkowe w Radiu Rodzina.
1: Słowo jeszcze do pielgrzymów duchowych. Słucha nas wielu pielgrzymów, którzy chcieliby, a z różnych powodów, przyczyn nie mogą uczestniczyć w tej drodze.
2: Bardzo serdecznie pozdrawiam wszystkich uczestników duchowego pielgrzymowania z Wrocławia na Jasną Górę. Dla nas, idących pielgrzymów, bezcenna jest wasza modlitwa i wasze wsparcie. Ja sobie tak patrzę z perspektywy lat, nie wyobrażam sobie, żeby nie było tego duchowego wsparcia. To, że nasza pielgrzymka od lat jest taka piękna, bezpieczna, że przynosi tyle owoców, że tak duchowo jest bogata, ja mam takie wewnętrzne przekonanie, że to jest zasługa tych wszystkich, którzy nas w parafiach, w domach zakonnych, w szpitalach, że oni nas omadlają. I tak naprawdę w tym wszystkim najważniejsze jest to, że my tworzymy jeden wspólny Kościół. Dla mnie ogromną radością też jest te statystyki, które są też jakoś podnoszące i dające dobre świadectwo, że więcej mamy uczestników duchowych niż idących. To znaczy siła modlitwy wspiera pielgrzymów idących. Bardzo wam dziękujemy, pozdrawiamy z trasy i codziennie jesteście w naszej modlitwie, codziennie w każdej mszy święty za was się modlimy i jesteście z nami. Szczęść Boże, pozdrawiam serdecznie ksiądz Tomasz Płukarski, przewodnik pierwszej pielgrzymki wrocławskiej.
0: Studio pielgrzymkowe Radia Rodzina.

0: Studio pielgrzymkowe w Radiu Rodzina.
1: Z każdym dniem piesza pielgrzymka wrocławska zbliża się coraz bardziej do celu, którym jest Jasna Góra. Obecnie trwa 6. dzień pielgrzymki, a my łączymy się dziś z przewodnikiem grupy 14, czyli księdzem Łukaszem Romańczukiem. Szczęść Boże!
2: Szczęść Boże, witam serdecznie wszystkich słuchaczy Radia Rodzina.
1: Dzisiejsze wędrowanie rozpoczęliście dość wcześnie, około 5:30. Opuściliście już Kluczbork i dokąd zmierzacie?
2: No, tutaj muszę dopowiedzieć, że to niektórzy pielgrzymi dopiero idą w 6 dzień, bo my jako grupa 14 to już jesteśmy 8 dzień w drodze. I co do tego wczesnego wstawania, to były takie lata, że już o 3:40 trzeba było otworzyć oczy, bo wyjście było też przed 5:00, to już takie dawne czasy. A teraz jesteśmy już w drodze do Olecna, gdzie o godzinie 12:00 rozpocznie się msza święta przy sanktuarium świętej Anny. Będziemy przy tej stawiennictwo modlić się w naszych intencjach. Dzień dzisiaj jest bardzo intensywny, ponieważ mamy do przejścia ponad 33 km, czyli jest jeden z dłuższych, ale nie najdłuższy etap. I dodatkowo teraz zaczyna się tutaj, chmury zaczynają się przesuwać na tyle, że zaczyna być bardzo słonecznie. Więc już zaczynamy chronić głowy, zaczynamy się nawadniać, tak aby nie ustać w drodze.
1: Wspomniał ksiądz, że zmierzacie do Olesna, do sanktuarium świętej Anny i tam odbędzie się msza święta, ale co jeszcze w planie na dziś?
2: Przede wszystkim w grupach też głosimy konferencję, bo to też jest ważne, abyśmy my dobrze wykorzystali ten czas. Jesteśmy na pielgrzymce po to, aby się formować, po to, aby wzrastać wierze, po to, jak mówi nam hasło tegorocznej pielgrzymki, stawać się uczniami, misjonarzać się uczniami, misjonarzami. Dzisiaj też na przykład w naszej grupie była druga konferencja poświęcona też spowiedzi świętej. Wygłosił ją ksiądz Henryk Wachowiak, ojciec duchowny pielgrzymki, który właśnie z naszą grupą też pielgrzymuje na Jasną Górę. Dodatkowo też modlimy się, przede wszystkim też i stawiamy na takie tradycyjne modlitwy, czy śpiew godzinkami, czy jutrznią, czy też czeka nas jeszcze po mszy świętej różaniec i koronka do Bożego Miłosierdzia.
1: Dziś, tak jak ksiądz wspomniał, jeden z dłuższych odcinków. Jak się wam wędruje? To już w końcu 8 dzień.
2: Bardzo dobrze. Też widzimy, że z dnia na dzień nasza grupa wzrasta, jeżeli chodzi o ilość i wzrasta też, jeżeli chodzi o ducha. Nie widać tak naprawdę po nas, że jesteśmy już 8 dzień w drodze, bo panuje bardzo też rodzinna atmosfera. I pielgrzymi sami podkreślają, że bardzo dobrze czują się w swoim gronie.
1: No właśnie, jeszcze chciałam o te nastroje podpytać. Czy zmęczenie bierze górę, czy jednak ta radość pielgrzymkowa, ona góruje?
2: To proszę poczekać, zaraz powiemy. Momencik.
3: Pielgrzymi grupy 14, jak jest na pielgrzymce?
4: Mocno!
2: Pielgrzymi podkreślają, że tak naprawdę pielgrzymka to też jest ich czas urlopu, który poświęcają na to, aby były to ich rekolekcje w drodze i to jest ich czas odpoczynku. Mimo że idziemy w trudnych warunkach, pokonujemy dużo kilometrów, to dla nich to jest taki też odpoczynek, jeżeli chodzi o taką codzienność, pracę, szkołę i naładowanie akumulatorów na to, aby wrócić do swoich zadań, obowiązków jeszcze większą nową siłą. No i przede wszystkim umocnieni też Bożą obecnością.
1: Wspomniał ksiądz, że wasza grupa, grupa 14, zauważacie, że się troszkę rozrasta. No ale chciałbym zapytać właśnie, jaka ona jest? Jaki jest jej charakter, charyzmat?
2: Przede wszystkim jest różnorodna, ponieważ my jesteśmy z różnych stron archidiecezji wrocławskiej, ponieważ są i mieszkańcy ziemi górowskiej, ziemi dolnobrzeskiej, wołowskiej, milickiej i są jeszcze pielgrzymi z innych miejsc, którzy właśnie są u nas dlatego, że podoba im się ta rodzinna atmosfera, podoba im się muzyka w pielgrzymce, podoba im się styl naszej grupy.
1: A przeważają dorośli, młodzież czy może najstarsi?
2: Gdyby zapytać innych pielgrzymów z grupy, jaka jest grupa 14, to by powiedzieli, że dojrzała wiekowo. Jednak kiedy popatrzymy sobie na średnią wieku i na pielgrzymów, to zauważymy, że w tym roku jest tak pół na pół. Mamy taką młodszą młodzież do 14 roku życia, i mamy też pielgrzymów takich 50+. No i jeszcze oczywiście pośrodku też znajdzie się mocna ekipa.
1: A najmłodszy pielgrzym ile sobie liczy?
2: Najmłodszy pielgrzym liczy sobie kilka miesięcy. Właśnie tutaj od dzisiaj idzie z nami, tylko nie wiem jak jeszcze ma na imię, bo jeszcze nie zapoznaliśmy się dobrze, ale tak, kilka miesięcy ma pielgrzym, jest też i kilkoro dzieci, które ma po 4 i więcej lat. Tak między 4 a 10.
1: No to skoro wiemy, ile lat ma najmłodszy pielgrzym, to ile najstarszy?
2: Najstarszy ma prawie 77 lat, przepraszam, 78 lat, jest to brat Stanisław z Jordanowa Śląskiego. On właśnie reprezentuje tę część, która jest poza tych rejonów, do których przypisana jest grupa 14.
1: Na pielgrzymce dzieje się wiele pięknych, spontanicznych sytuacji. Czy wydarzyło się już coś na tej pielgrzymce, co szczególnie zapadnie księdzu w pamięć?
2: Tak, może nie jest to spontaniczne wydarzenie, ale na przykład wczoraj w Podworku wieczór uwielbienia adoracji Świętego Sakramentu była też takim mocnym duchowym umocnieniem, tak dla mnie, prawda, jako księdza, i także ten moment, kiedy jako pielgrzymka uczestniczyliśmy w sakramencie pokuty i pojednania, poprzedzonym też nabożeństwem pokutnym. Są takie momenty, które pozwalają też i w tym takim pielgrzymkowym rytmie się zatrzymać i popatrzeć jeszcze głębiej.
1: Z pielgrzymką jest ksiądz związany od wielu, wielu lat. Czym dla księdza jako dla

0: księdza, ale też jako dla przewodnika grupy jest pielgrzymka.
1: Pielgrzymka jest przede wszystkim stylem życia, bo może tak być, że jesteśmy w drodze, tak jak my, znając tą górę, 10 dni pokonujemy, ale tak naprawdę ten styl pielgrzymowania można przełożyć też na nasze życie codzienne. Z jednej strony my sami jesteśmy tutaj na ziemi pielgrzymami, ale z drugiej strony też pielgrzymka pokazuje nam, że ponad tym, co materialne, ponad tym, co w świecie, jest coś o wiele ważniejszego, a w zasadzie ktoś. Jest to Pan Bóg i dla Niego warto też i czynić poświęcenie, ofiarę, zrobić coś więcej, przede wszystkim po to, aby być bliżej Niego.
0: My w Radiu Rodzina podążamy razem z Wami pielgrzymkowym szlakiem i codziennie pytamy się o to, nad czym pochylacie się podczas konferencji danego dnia. Dzisiaj wspomniał ksiądz, że była to spowiedź święta. No i chciałam zapytać, jakie przesłanie lub jaką myśl warto przekazać również słuchaczom Radia Rodzina z dzisiejszego dnia?
1: Tak, to ksiądz Henryk mówił o spowiedzi świętej, zachęcając, aby się też do niej dobrze przygotować, żeby nie traktować jej, tak byśmy powiedzieli w cudzysłowie, po macoszemu, ale też, żebyśmy chcieli popatrzeć na nią jako wielki dar miłości i miłosierdzia Pana Boga. Ksiądz Henryk ma to do siebie, że on podaje bardzo wiele też konkretnych przykładów, które działają też na wyobraźnię człowieka. I dzisiaj tematem konferencji było to, że spowiedź święta jest jak przedpokój. I finalnie miało to pokazać, że właśnie w tym przedpokoju zostawiamy wszystkie swoje brudy, zostawiamy wszystkie rzeczy, poprawiamy głowę i przygotowujemy się do tego, aby wejść na tak zwane salony. I tak samo jest w przypadku spowiedzi, że spowiedź ma właśnie nam pomóc, abyśmy to cały ten brud swojego grzechu zostawili na zewnątrz, a weszli na ucztę do Pana Jezusa w sali czyści. A dzisiaj będziemy rozważać o powołaniu, bo to już mamy drugą konferencję związaną z tematem tegorocznej pielgrzymki, to będziemy mówić o powołaniu diakonów, między innymi Szczepana, Filipa, Prochora, Nikanora, Tymona, Parmenasa i Mikołaja, którzy będą właśnie pomagać apostołom, gdyż tam między Hebrajczykami a Helenistami nastał konflikt. I będziemy mówić o pierwszej wspólnocie chrześcijaństwa. Będziemy mówić o takim zaangażowaniu we wspólnotę Kościoła, że nie skupia się ona tylko na księżach czy tych, którzy są na przykład, nie wiem, w radzie parafialnej, ale na wszystkich, którzy są ochrzczeni, którzy właśnie należą do wspólnoty Kościoła i będziemy pokazywać, jak nasza aktywność we wspólnocie może przyczynić się do ewangelizacji naszego środowiska, miejsc, w których przebywamy.
0: To z jakim przesłaniem pozostawiamy słuchaczy Radia Rodzina?
1: Przede wszystkim takim, abyśmy nigdy nie ustawali w drodze i chcieli także zawierzyć nasze życie Panu Bogu. No i przede wszystkim ja też z takim przesłaniem zostawiam, że my się za Was modlimy i prosimy o modlitwę.
0: No właśnie, chciałam tutaj też podpytać, czy jest coś, o co szczególnie my, pielgrzymi duchowi, możemy prosić, jeżeli chodzi o właśnie pielgrzymów zmierzających na Jasną Górę?
1: Każdy z pielgrzymów niesie swoją intencję i są to naprawdę intencje różnorodne, że gdybyśmy tak teraz zaczęli je wymieniać, to wydaje mi się, że nawet i czas antenowy tej audycji by nam się skończył. Ale ja zachęcam do tego, żeby może tak krótko taką mieć intencję, że w intencjach pielgrzymów podążających na Jasną Górę. Tak, abyśmy właśnie popatrzyli na całą pielgrzymkę, a jednocześnie też taka ogólna intencja może być mocno też ukierunkowana indywidualnie.
0: I już niedługo będziemy się właśnie modlić w tych intencjach, o których ksiądz powiedział. Również za Was bardzo serdecznie dziękuję za to łączenie stresy. Przypomnę, przewodnik Grupy 14, ksiądz Łukasz Rumańczuk, był dziś naszym gościem i relacjonował nam dzisiejszy dzień z pierwszej pielgrzymki wrocławskiej. Bardzo serdecznie dziękuję.
1: Ja również dziękuję bardzo serdecznie i pozdrawiam wszystkich słuchaczy Radia Rodzina.
2: Studio pielgrzymkowe w Radiu Rodzina.

0: Radio Pielgrzymkowe w Radiu Rodzina.
1: Konferencje dla duchowych uczestników pieszej pielgrzymki wrocławskiej Uczeń Misjonarz. Dzień 6. 8 sierpnia. Kluczbork, Doborek Wielkich. Misja współdzielona. Parafia jako pierwsza komórka. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Wczoraj poznawaliśmy nasze dary i charyzmaty. Dziś naturalnym krokiem jest przejście od ich poznania do ich konkretnego przeniesienia na służbę we wspólnocie. Różnorodność grup i zadań w Kościele naprawdę sprawia, że każdy pielgrzym gdzieś może znaleźć przestrzeń własnego wzrostu i ubogacenia drugiego człowieka. Warto też objaśnić termin misji współdzielonej. Termin, który może budzić wątpliwości, zwłaszcza u osób przywykłych do modelu, w którym to ksiądz robi wszystko, do tak zwanego klerykalizmu i klerykalnej samowystarczalności. Słowo Boże. Fragment dnia z Dziejów Apostolskich. Gdy liczba uczniów wzrastała, zaczęli helleniści szemrać przeciwko Hebrajczykom, że przy codziennym rozdawaniu jałmużny zaniedbywano ich wdowy. Nie jest rzeczą słuszną, abyśmy zaniedbywali Słowo Boże, a obsługiwali stoły. Wybrali więc 7 mężów. Apostołowie modlili się i nakładali na nich ręce. Ten fragment odnoszący się do ustanowienia diakonów ma swoje źródło w narzekaniu wspólnoty. Warto zacząć egzegezę od tego faktu. Narzekanie, jeśli jest uzasadnione, może być zasadne, jeśli prowadzi do konkretnego działania mającego temu zaradzić. Apostołowie nie zignorowali problemu i nie próbowali sami go rozwiązać, przeciążając się dodatkowymi obowiązkami. Rozpoznali potrzebę podziału zadań. Fragment wyraźnie ukazuje, że różnorodność zadań wywodzi się z samej Biblii, a współdziałanie ostatecznie prowadzi do zwiększenia liczby uczniów. Warto podkreślić, że podział zadań opiera się na myśli całej wspólnoty Kościoła. Stąd gest potwierdzenia przez apostołów poprzez włożenie rąk, a nie może wynikać z subiektywnego, indywidualnego uznania jednej osoby. Teksty paralelne. Pierwszy tekst paralelny odnosi się do stworzenia człowieka, dopełnienia Adama przez Ewę i wzajemnie. Chodzi tu o społeczną naturę człowieka, o wzajemne uzupełnianie się i troskę wypływającą z miłości. Fragment z Księgi Wyjścia mówiący o pomocnikach Mojżesza, Jetro doradza mu, by ustanowił sędziów pomniejszych spraw, uświadamia nam, że skoro największa postać Starego Testamentu potrzebowała współpracowników, to i my nie możemy popaść w złudną samowystarczalność. Dopełnieniem jest fragment z listu do Koryntian o różnych konkretnych posługach pochodzących od Ducha ku wzajemnemu budowaniu wspólnoty wiary. Współdziałanie, niekonkurencyjność. Kluczowym wątkiem tej konferencji jest podkreślenie wagi współdziałania na rzecz zbawienia dusz. Konkurencyjność, choć może wywołać pewien zapał ewangelizacyjny, nigdy nie może być powodem działania. Dotyczy to zarówno wydarzeń międzyparafialnych, jak i codziennych zadań wiernych, w które może się wkraść zawiść lub zazdrość. To także przestrzeń do uświadomienia sobie rozróżnienia zadań. Rozróżnienia, które niewątpliwie stawia pewne granice działaniu, ale i zachęca do jego podejmowania w swoim zakresie. Parafia pierwszą komórką. Dobrym owocem tej konferencji będzie konkretne zaangażowanie każdego pielgrzyma we własnej wspólnocie parafialnej. Nie chodzi wyłącznie o składki na tace. Chodzi przede wszystkim o duszpasterskie włączenie się w liturgiczną służbę ołtarza, w różę różańcową, w skauting katolicki, w rady duszpasterskie i ekonomiczne, a nawet o objęcie posługi kościelnego. Chodzi o realne dowartościowanie własnej parafii i przejście z pozycji biernego biorcy do aktywnego dawcy. Posługi w kościele. Zgodnie z dokumentem końcowym drugiego synodu archidiecezji wrocławskiej, w naszej diecezji mają być udzielane różne posługi, a w niedługim czasie ma zostać ustanowiony stały diakonat. Warto rozumieć, skąd one się wzięły, jakie mają zadania oraz jakie są warunki ich pełnienia. To konkretna, żywa droga zaangażowania dla wielu świeckich mężczyzn, którzy czują takie powołanie. Zwieńczeniem tej konferencji jest wezwanie do odpowiedzialności. Zachęcamy się, byśmy wzbogacili swoimi zdolnościami wspólnotę parafialną, a może nawet włączyli się w jakieś struktury diecezjalne, czy też poszli za drogą powołania kapłańskiego lub zakonnego, jeśli takie odczuwamy w sercu. Niech Duch Święty, który stąpił na 7 wybranych mężów przez nałożenie rąk apostołów, wskaże każdemu z nas miejsce służby we wspólnocie Kościoła. Amen.
0: Studio pielgrzymkowe w Radiu Rodzina.

0: W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego.
1: Amen.
0: Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi.
1: Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen.
0: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
0: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
0: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
0: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
0: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
0: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
0: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
0: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
0: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
0: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
0: Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu.
1: Jak była na początku, teraz i zawsze i na wieki wieków. Amen.
0: O mój Jezu, przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego.
1: Amen.

0: aktualności Radia Watykańskiego, Watykan News.
1: 7 września papież odwiedzi sanktuarium maryjne w Genazzano. Koreańczycy spodziewają się miliona uczestników podczas Światowych Dni Młodzieży w Seulu. Arcybiskup Sydney przestrzega przed eutanazją na telefon. Dorota Abdel-Mulawiet, aktualności z Watykanu. Jak poinformowała prefektura Domu Papieskiego, 7 września Leon XIV uda się z jednodniową wizytą do Sanktuarium Matki Bożej Dobrej Rady w Genazzano, tego samego, które odwiedził tuż po swoim wyborze na Stolicę Piotrową.
2: Liczące około 5000 mieszkańców miasteczko, położone niedaleko Rzymu, ma szczególne znaczenie dla Ojca Świętego, bowiem od XIV wieku zamieszkuje je wspólnota augustianów, opiekująca się tamtejszym sanktuarium Matki Bożej Dobrej Rady. To właśnie w nim, w Wigilię Święta Narodzenia Najświętszej Maryi Panny, Leon XIV odprawi mszę świętą i spotka się z lokalną wspólnotą. Reprodukcja tej maryjnej ikony towarzyszy Ojcu Świętemu m.in. na pokładzie samolotu podczas jego podróży apostolskich.
1: Światowe Dni Młodzieży w Korei będą cennym doświadczeniem dla całego Kościoła. Tak o spotkaniu młodych, które po raz pierwszy odbędzie się w kraju niekatolickim i po raz drugi w Azji, mówi Aleksander Botte z Watykańskiej Dykasterii do Spraw Świeckich, Rodziny i Życia.
3: W rozmowie
2: z mediami watykańskimi pracownik Biura do Spraw Młodzieży zapowiada, że organizatorzy spodziewają się nawet miliona młodych uczestników. Choć szczegółowy plan głównych wydarzeń ani nieobecność Ojca Świętego nie zostały jeszcze oficjalnie potwierdzone, bo te zapewnia, że plan nie będzie odbiegał od poprzednich edycji, kiedy to uczestnicy spotykali się m.in. na katechezach, drodze krzyżowej, wieczornym czuwaniu i mszy świętej rozesłania. Zachęca, aby na spotkanie z kulturą koreańską i kościołem w Azji patrzeć jako na wielkie ubogacenie i tak samo myśleć o cennej obecności młodzieży z różnych stron świata, która spotka się w Korei w sierpniu przyszłego roku.
1: Arcybiskup Sydney Anthony Fisher przestrzega przed wspomaganym samobójstwem dostępnym na podstawie teleporady. W Australii został uchylony zakaz tej praktyki, a wkrótce prawo do eutanazji i wspomaganego samobójstwa ma być zalegalizowane w ostatnim z australijskich stanów, w którym jeszcze nie obowiązuje.
4: The experience in countries like Australia, like Holland, like Canada.
2: Doświadczenia takich krajów jak Australia, Holandia czy Kanada może być pouczające dla Kościoła w innych częściach świata, kiedy stara się on przekonywać do poszanowania i ochrony ludzkiego życia. Przykładem jest obecny tutaj nacisk na tak zwaną telemedycynę, która w rzeczywistości jest teleśmiercią. Chodzi o wykorzystywanie środków komunikacji na odległość, aby umożliwić ludziom eutanazję bez poważnej konsultacji. Z lekarzem, bez tego, by jakikolwiek lekarz kiedykolwiek ich zbadał, czy nawet porozmawiał z nimi o tym, jakiej rzeczywiście potrzebują opieki. W żadnej innej sytuacji nie wyobrażalibyśmy sobie umożliwienia komuś dostępu do silnych leków bez wcześniejszego spotkania z lekarzem. Tymczasem tutaj, kiedy chodzi o pozbawienie człowieka życia, pojawia się nacisk, aby takie leki były dostępne bez osobistego spotkania z lekarzem.
0: Więcej wiadomości na portalu vaticannews.va/pl i na mediach społecznościowych vaticannews.pl.

0: Lista przebojów.
1: Muzyczne dary. Muzyczne dary.
0: Lista przebojów. Zapraszamy na
1: Muzyczne dary.
0: Darek Ciszewski.
1: Janusz Janina Iwański.
2: Witam wszystkich słuchaczy Listy Przebojów Wszechczasów Muzycznych Darów. Z tej strony Robert Friedrich, czyli Lica. Pozdrawiam.
3: Nazywam się Darek Malejonek, słuchacie Muzycznych Darów i pozdrawiam wszystkich bardzo gorąco.
4: Nazywam się Tomasz Budzyński, pozdrawiam wszystkich słuchaczy Listy Przebojów Muzyczne Dary.
5: Mówi Robert Drężek z zespołu 2M23, Armia, Deus Meus i tak dalej, i tak dalej.

0: Zespół Chillimy. Pozdrawiamy serdecznie słuchaczy Listy Przebojów Muzyczne Dary.
1: Cześć, Muniek Staszczyk, T-Love. Pozdrawiam wszystkich słuchaczy Listy Przebojów Muzyczne Dary. Trzymajcie się, pozdro.
2: Pozdrawiam słuchaczy David McDonald.
3: Pozdrawiam serdecznie słuchaczy suplementu do Listy Muzyczne Dary. Tutaj dzieją się naprawdę grube rzeczy. Arkadio.
4: Cześć, tutaj Tał. Pozdrawiam serdecznie wszystkich słuchaczy Muzyczne Dary.
5: Cześć, tu Grzegorz Bociański z zespołu Katolika Front. Pozdrawiam słuchaczy Listy Przebojów Muzyczne Dary i suplementu tejże listy.
6: Tu Maciek Balcar. Pozdrawiam wszystkich słuchaczy Listy Przebojów Muzyczne Dary.
7: Mówi Natalia z Let Him Run. Zapraszam do słuchania.
8: Tu Lista Przebojów Muzyczne Dary. Witam serdecznie. Przed mikrofonem Dariusz Ciszewski. Program realizuje Robert Czech. Witamy na notowaniu 1282. No, można powiedzieć wprost historycznym, bo to zagościł jako nowość utwór Boskie Serce Jezusa, który ma imprimatur Kościoła. To rzeczywiście wydarzenie. A z nami osoba, która wykonuje ten utwór głosem i sercem, Agnieszka Cudzik, witaj serdecznie, dzień dobry, szczęść Boże.
9: Szczęść Boże, witam wszystkich bardzo serdecznie, bardzo mi miło.
8: Za chwilę Państwo się o tym przekonają, chociaż wnikliwi słuchacze Muzycznych Darów w części suplementu wiedzą już dobrze, jak pięknie śpiewa Agnieszka Cudzik pięknym, białym głosem, unosząc nas w stronę najwyższych wartości. No, rzeczywiście pieśń Boskie Serce Jezusa jest wzbogacona scenami z filmów w warstwie teledyskowej. Najświętsze Serce jest modlitewnym czuwaniem przy sercu, które ukochało człowieka najmocniej, to Jezus Chrystus, który tak nas kocha. Ja myślę, że poczułaś tę miłość, Agnieszka.
9: Oj, tak, poczułam bardzo. Myślę, że mogę tutaj powiedzieć, my tworzyliśmy ten utwór w takim dosyć trudnym czasie naszego życia, ponieważ umarła bardzo bliska nam osoba w trakcie, gdy właśnie tworzyła się ta pieśń, jej całokształt powstawał. I nie ukrywam, że to był trochę taki moment, kiedy ja nie do końca się zgadzałam z tym, że właśnie ta osoba umarła, bo to była bliska osoba i też bardzo młoda. I ten niesamowity tekst księdza Jerzego Jastrzębskiego tak mocno dotknął mojego serca. To zdanie, mów do mnie, do mego serca, we dnia, raz w nocy, gdy ja tak właśnie bardzo potrzebowałam wtedy bliskości Jezusa Chrystusa, Jego serca. Ono mnie uleczyło, po prostu ten tekst był tak dla mnie wyjątkowa, też muzyka Piotrka Pałki i ja też głęboko wierzę w to, że ta pieśń naprawdę zdziała wiele w życiu wielu ludzi, bo to nie jest jakaś prosta pieśń o miłości Jezusa Chrystusa, ona jest tak głęboka i tak dotykająca, że jestem przekonana, że nie tylko mojego serca tak mocno dotknęła.
8: Tak, za chwilę Państwo się o tym przekonają. Dodajmy jeszcze bardzo ważną okoliczność powstania tej pieśni, to ustanowienie Sanktuarium Najświętszego Serca Pana Jezusa w parafii w Milejczycach. Przepiękna miejscowość, przepiękny kościółek, gdzie dzieją się niesamowite cuda. Rozmawialiśmy o tym z Grzegorzem Kasjaniukiem. Być może najstarszy obraz na świecie Najświętszego Serca Pana Jezusa, dobrego pasterza. No to jest naprawdę, te okoliczności, które się tutaj zbiegają w jeden projekt, są naprawdę niesamowite.
9: No właśnie, to jest wyjątkowe, że my też jakby chcemy szukać tych cudów po całym świecie, a mamy ich tak blisko.
8: Prawda?
9: Okazuje się. Ja dzięki tej pieśni, nie ukrywam, dopiero dowiedziałam się o tym miejscu i to też jest właśnie wyjątkowe, jak wielkie zadanie ma ta pieśń teraz, żeby właśnie opowiadać nie tyle właśnie to o miłości Jezusa Chrystusa tak ogólnie, ale właśnie dokładnie o tym miejscu, że w Milejczycach dzieją się tak niesamowite rzeczy, a myślę, że nie wszyscy o tym wiedzą i teraz pewnie się dowiedzą.
8: No właśnie o to chodzi.
9: No właśnie.
8: Też za sprawą tej pieśni, która już zaczyna wybrzmiewać na naszych antenach muzyczno-darowych. No i jeszcze jedna istotna kwestia dotycząca tego utworu, mianowicie warto powiedzieć o tym z całym naciskiem, że właśnie ta pieśń towarzyszy filmowi Najświętsze Serce, wplecione są, jak już mówiłem na początku, sceny z tego filmu. Setki tysięcy osób zobaczyło ten obraz i rzeczywiście ogrom nawróceń i doświadczeń tego, co związane z dotknięciem Najświętszego Serca Pana Jezusa przy tej okazji jest wszelki.
9: To jest niesamowite, jak ja jestem wdzięczna, że zostałam postawiona w takim miejscu, że właśnie poprzez muzykę możemy opowiadać

0: o miłości Pana Jezusa, ale właśnie te obrazy też mam przed sobą tutaj, ten fragment, który jest pokazywany z tego filmu, są niesamowite. Trochę tak jak Pasja, którą możemy oglądać, ale właśnie te sceny są niesamowite i też to też jest niebywałe, że my tworząc ten utwór nie widzieliśmy tych scen. A gdy połączyli to właśnie wydawnictwo Rafael, okazało się, że no Duch Święty nas mocno prowadził, bo właśnie to brzmienie takie starogreckie, te melodie, te melizmaty bardzo pasowały się w te obrazy, które możemy oglądać też właśnie już na ekranie.
1: Rewelacja, Agnieszko. Pozdrawiamy serdecznie autora słów już wymienionego. Jeszcze przypomnimy, ksiądz dr Jerzy Jastrzębski, znany też z naszej anteny. Piotr Pałka, kompozytor, no twój mąż, Piotr Cudzik, który znakomicie produkował muzycznie to nagranie. No wspaniały aparat wykonawczy i ten, który odpowiada za całość produkcji muzycznej. Serdecznie pozdrawiamy Dom Cudzichów. Z całego serca was pozdrawiamy. No i zapowiadaj utwór, zaproś do głosowania, Agnieszko. Czyń honor domu.
0: Jeśli ktoś znajomy słucha spodobała mu się ta pieśń, no bardzo będzie nam miło, jeśli zagłosujecie, a ja już za chwilkę będę właśnie dalej rozsyłać w świat informacje i niech ta pieśń działa cuda.
1: Dokładnie tak. Pozdrawiamy jeszcze raz i dziękujemy za to, że śpiewasz sercem. No. Agnieszko,
0: dziękuję
1: dużo
0: bardzo.
1: Dobra.
0: Dziękuję, wszystkiego dobrego.
1: Dużo światła wysyłamy tu z Jasnej Góry do was. Słuchamy
0: dziękuję
1: zatem.
0: Dziękuję bardzo.
1: Również dziękujemy. Z Bogiem.

Nie chcieliśmy przerywać Agnieszce Cudzich wykonania tego utworu, prawda, że śpiewa sercem. Pięknie, to nasza nowość na notowaniu 1282, które właśnie się rozpoczyna na dobre, chociaż już wstęp w postaci nowości wystarczy za bardzo wiele. Agnieszka Cudzich, Boskie Serce Jezusa, to nasza nowość. 10 utworów w górę, 6 w dół, 3 obroniło swoje pozycje i ta nowość sprzed chwili, jakże piękna, już w zestawieniu do głosowania. A teraz Armia, Wojna i Pokój.

Armia Pokoju wjechała na 19 miejsce i teraz do nas. Wojna i pokój. Módlmy się o pokój. Apeluje też o to Ojciec Święty Leon XIV, więc miejmy to mocno na uwadze. Ważna sprawa. Dzieją się trudne rzeczy na świecie. Każda modlitwa jest ważna. O pokój. 19. Armia Pokoju. Na 18. Julia i Grzegorz Kopalowie w utworze To Rodzina.

To rodzina, Julia i Grzegorz Kopalowie. Serdecznie pozdrawiamy pana Wiktora, który tutaj był u nas. Panie Wiktorze, serdecznie pozdrawiam. Pamiętam o panu oczywiście. Przybył pan do radia. Dziękujemy za to spotkanie. Wspaniały nasz stały słuchacz od wielu, wielu, wielu lat. Pan Wiktor ze Śląska. 18 za nami i w nas. Teraz Elektrolux Torpeda. Persona non grata 17.

0: grata.
1: Persona non grata bez bajkowego świata. Tak, warto się zastanowić nad tym, że bardzo często ten, który jest najważniejszy, jest personą non grata. Tak było z Chrystusem, został wyprowadzony za miasto i ukrzyżowany, ale zwyciężył na krzyżu zło, złego, zmartwychwstał i wrócił jeszcze bardziej żywy. Pamiętajmy o tym i miejmy to stale przed oczami. Chrystus zwycięzca. Lektor Lux Torpeda między innymi na ten temat, choć to utwór bardzo pro-life. Pamiętajmy też tutaj, w tym kierunku, o tych, którzy sami bronić się nie mogą, brońmy życia. Przy tej okazji pozdrawiamy wszystkich pro-liferów. 16. obronione Maciek Balcar, stylu druk. Jeśli

No tak, jeśli nie będziemy się modlić, nie będziemy przyjmować Chrystusa w Eucharystii, nie będziemy się spowiadać, to zapomnimy, jak żyć. On daje życie, Jezus daje życie, przeprowadza nas z życia, drodzy Państwo, do życia. Taką niesamowitą mamy promocję od Jezusa. Z życia do życia. Można powiedzieć, że śmierć jest tylko epizodem, wejściem w Paschę Jezusa, przejściem na wspagrodzeniem, parangenezją, jak mówią ojcowie Kościoła, więc to jest wielka sprawa, chrześcijaństwo, kochani. Teraz jesteśmy już na miejscu 15, za nami Maciek Balcar, 16 obronione, teraz Jerlam i Messiah. Pytania awansowali już na 15 miejsce, pięknie.

Jerlami Messiah pytania z 17 na 15. Znowu piękny awans. Gabi Blacha z płyty Oka Mgnienia Istota, jakże pięknie. A państwo Arminowie piszą: piasek pod stopami, rzeka przed oczami i wdzięczność w sercu. No tak, no tak. Jak mówił błogosławiony kardynał prymas Stefan Wyszyński, sztuką jest umieć cieszyć się z tego, co się ma. No tak. Szczęście często płynie cicho, niczym rzeka, obecne w pięknie stworzenia, życzliwym słowie oraz muzyce, muzycznych darach. Cieszymy się, pozdrawiamy z muzycznych darów i muzycznymi darami. I w chwili, za którą można po prostu powiedzieć: Boże, dziękuję. Ave Maria, Aleksandra Jarmin. No i tutaj piękne zdjęcie, mogą państwo też podziwiać, jak państwo pięknie piszą na piasku. Ale ta rzeka, nie wiem, czy ona jest norweska, tak mi się bardziej na polską, że tak powiem, jawi. Ale jak państwo chcą, niech napiszą, skąd są. Teraz, w tym momencie, pozdrawiamy panią Anię, wszystko już w porządku, pani Aniu, dziękujemy za podpowiedź. Pan Krzysztof pozdrawia, też pozdrawiamy panie Krzysztofie. Super, że jesteście z nami, słuchamy. Gabi Blacha.

Ależ pięknie potrafi poprowadzić swój głos wokalnie Gabi Blacha. Pozdrawiamy Śląsk, Katowice, stamtąd Gabi pochodzi, tam śpiewa, nagrywa i cały zespół. Istota, pięknie, prawda? Z płyty Okamgnienia Gabi Blacha, 14. Na 13. Piotr Nagiel, Ufam Ci. Piotrze, pozdrawiamy Cię.

Piotr Nagiel, ufam ci, to tajemnicze, jednocześnie już kiedyś Piotr nam odsłonił kulisy powstania tego utworu. Przelot w dwie strony, tak można rzecz ująć, choć to poważna sprawa. Piotr był w stanie śmierci klinicznej i ten utwór zadedykował Chrystusowi, całe to zaufanie i dziękczynienie za to, że wrócił jako żywy. Piotr Nagiel, ufam ci, na 13, na 12 Muniek i Macio, Wolność.

Otóż to, wtedy kiedy jesteśmy zjednoczeni z Chrystusem, jesteśmy i wolni, i niezniszczalni. Wszak nawet jeśli przez chwilę doznajemy kaźni w postaci nawet śmierci biologicznej, to Chrystus wyrywa nas z życia do życia. Tak to wygląda. A zatem wolność jest tylko w Bogu, nie ma żadnej innej. Muniek i Macio, wolność na 12 z 13, z 12 na pierwsze miejsce w drugiej dziesiątce. To już tu jesteśmy, Roberto, mówię do naszego realizatora. Ależ mamy prędkość. Mateusz Pospieszalski, Adam Woronowicz, adaptacja psalmów 4 i 1. Pierwsze w drugiej dziesiątce.

kto nie chodził za radą bezbożnych i na drodze grzeszników nie postał i w gromadzie naśmiewców nie siedział, ale w prawie pańskim ma upodobanie i naukę pańską bada w dzień i w nocy i będzie jak drzewo zasadzone u strumieni wód, które wydaje owoc, kiedy jest jego czas i którego liść nie usycha, a cokolwiek zacznie, powiedzie się. Nie tak bezbożni, nie tak, ale są jak plewy, które wiatr wymiata. Przeto nie ostoją się bezbożni na sądzie, ani grzesznicy w zgromadzeniu sprawiedliwych, albowiem poznaje Pan drogę sprawiedliwych, a droga bezbożnych zaginie. W spokoju układam się do snu, w spokoju zasypiam, bo tylko Ty, o Panie, pozwalasz mi spocząć bezpiecznie.

Pierwsze miejsce w drugiej dziesiątce. Gratulujemy. Mateusz Pospieszalski, Adam Boronowicz, adaptacja psalmów 4 i 1. A teraz poproszę cię, Roberto, o potrójny dzwon okrętowy korabu z napisem na burcie muzyczne dary, byśmy mogli wpłynąć do dziesiątki pierwszej. Udało się za pierwszym razem. Na 10 Maleo z nowym planem, a państwo Arminowie piszą, że no wyczułem, że to jest polska rzeka. Niech państwo sobie imaginują. Rzeczywiście. A chodzi o to, że państwo są nad Pilicą. No rewelacja. Znam Pilicę bardzo dobrze, zwłaszcza u źródeł rzeki Pilicy. Znam dobrze miasto Pilice. Z tych rejonów mnóstwo ludzi znam i serdecznie chciałem pozdrowić właśnie z tego miejsca, przy tej okazji, nadesłanego przez państwa zdjęcia właśnie z tych rejonów. I szczególnie pozdrawiam ojców franciszkanów z Pilicy. Piękny klasztor, warto odwiedzić to miejsce, pomodlić się w tym miejscu. Często też przyjmują pielgrzymów. Franciszkanie w Pilicy, klasztor w Pilicy, bardzo warto odwiedzić. Teraz Maleo, nowy plan.

Tak, przebaczenie daje wolność. Najbardziej to przebaczenie, które dał nam Jezus Chrystus, uwalnia nas od grzechu pierworodnego, uwalnia nas od grzechów uczynkowych w sakramencie pokuty i pojednania i daje nam wolność w stronę nieba. No a my możemy kogoś uwolnić przebaczeniem, siebie też, a zatem w stronę wolności wyswobodził nas Pan. Nowy plan, wolność i nowy plan to przebaczenie, które płynie właśnie i z wolności, a wolność płynie z przebaczenia. Pięknie. Maleo, 10. Na 9. Chłopcy z Placu Broni. Mój przyjacielu Ben. Na wokalu oczywiście Janusz Janina Iwański. Trwają prace nad tym, aby Janusz chociaż zajrzał i przyznał złoty gong. Może się uda. Może się uda.

Mój przyjacielu B, Janusz Iwański, zespół Chłopcy z Placu Broni. Chłopcy z Placu Broni na 9. Obronionym. Pięknie. Gratulujemy. A na 8. Krzysztof Antkowiak, do słów księdza Piotra Pawlukiewicza z płyty Zostanie mi muzyka na Nowolipkach. Na głowo,

Krzysztof Antkowiak, do słów księdza Piotra Pawlukiewicza z płyty Zostanie mi muzyka na Nowolipkach. Pani Dorota pisze z Anglii, że jej wnuk Michał zajął pierwsze miejsce dziś. Pierwsze miejsce w Tour de Pologne, ale w takiej wersji dla juniorów. 11-letni Michał wygrał Tour de Pologne. No, bardzo gratuluję, jeszcze raz bardzo serdecznie gratuluję. Pani Dorota pisze, panie Darku, wyścig odbywał się w Koszalinie. No proszę, no rewelacja, no gratulacje. Pozdrawialiśmy księdza Pawła Nowaka, który, no, można powiedzieć, wygrał, chociaż nie tak do końca, bo wygrał ze sobą, wygrał w ogóle z tym ponad 5000 kilometrów przez całe Stany Zjednoczone w wyścigu Race Across America. No i rzeczywiście gratulujemy księdzu Pawłowi tego wyczynu. Mieliśmy go też na muzycznych darach wtedy, kiedy korespondował do nas, potem mówił tu, jak był w studiu, bo był nas, podziękować Matce Bożej Jasnogórskiej za to, że udało się dojechać tak szczęśliwie do mety w czołówce. Tym bardziej gratulujemy. No i właśnie tutaj mamy też takiego bohatera juniora, który wygrał Tour de Pologne dla juniorów. No gratulujemy, super, pozdrawiamy serdecznie. To kolejna wspaniała wiadomość na liście przebojów muzycznych Dary. Teraz już siódme, Pioszorskie 54, to tytuł płyty, czyli Różaniec, czyli nowenna pompejańska, Bartolo Longo.

dnia, który unosi się nad nią. Jestem większy od tej góry i od ognia, który unosi się nad nią.

zaśpiewany tytuł, choć myślę, że najważniejszą treścią są słowa Matki Bożej: nie bój się, Bartololongo, jestem większa od tej góry i od ognia, który wydobywa się z niej. Niesamowite. 54 to oczywiście Różaniec, to Pompejanka tak zwana, czyli nowenna pompejańska, promocja Różańca, przepięknie. Pioszczarski, czyli Tomek Radziszewski z zespołem, siódme, na szóstym Anti-Babylon System, Mamo.

0: Anti-Babylon System na wokalu Paweł Kusz w utworze Mamo. Szóste. Na piątym ksiądz Jan Mulatowski, Herest wyrwany z niewoli, jestem pewien. Pamiętacie Państwo, jak tydzień temu mówiliśmy o obecności Zikaron, obecność. Obecność pod krzyżem, obecność w czasie zmartwychwstania. Wszystkie te najwyższe jakości są prezentowane przez Eucharystię. Zikaron, obecność. Ciekawa rzecz, bo przybyli dziś, wtedy kiedy powstaje lista, w 34. pielgrzymce pieszej z Legnicy pielgrzymi. I bardzo wielu z nich miało na sobie koszulki, gdzie napis mieli na piersiach. Drodzy Państwo, obecność, a pod spodem portret Chrystusa. No nic dziwnego, wszak w Legnicy tak wielki cud eucharystyczny. Warto to podkreślić, a przy tej okazji serdecznie pozdrawiamy Legnicę, pielgrzymów z Legnicy. Zanieście pozdrowienia tam właśnie, gdzie jest zdeponowany cud eucharystyczny u Was w Legnicy. A pana Macieja Marchewicza, znanego nam z anteny, zapytamy, jak to jest z tymi wielkimi cudami eucharystycznymi. No, jeden z większych, czy największy, jeden z pierwszych, to oczywiście Lanciano, ale też Legnica. Więc panie dyrektorze, jak to wygląda, cała ta historia?
1: No, to jest wielki znak dla nas i to taki, który nam powinien dawać wiele do myślenia, bo one pojawiają się tam, gdzie wiara w realną obecność Chrystusa w Eucharystii trochę przygasa. One nigdy nie pojawiały się tam, gdzie mieliśmy do czynienia z jakąś wielką estymą dla Eucharystii. Możemy prześledzić na liście cudów eucharystycznych, a jest ich zarejestrowanych i uznanych przez Kościół na całym świecie ponad 150, że one zdarzały się tam, gdzie kapłan sprawujący mszę świętą i to właśnie ten, któremu się to przytrafiło, miał jakieś ogromne trudności z zaakceptowaniem, że w tej małej cząstce hostii może znajdować się prawdziwy Chrystus. Ale powiedzmy sobie, że te hostie i te cuda, które możemy do tej pory badać, a które, przypomnijmy, no, taki cud z Lanciano, to jest 8 wiek, on się powinien już dawno rozsypać. Powinna się hostia utlenić, a to się nie dzieje. One nadal istnieją, mają się świetnie i można je badać naukowo. Przypomnijmy, że cud Lanciano to nie tylko cud Eucharystii z mięśniem człowieka w agonii, ale także grudki krwi Zbawiciela. Jest ich kilka, które są przechowywane w specjalnym relikwiarzu. I tu taka istotna ciekawostka. Każda z tych grudek waży dokładnie tyle samo, ile wszystkie razem wzięte. Co być może powinno nas naprowadzić na dwie rzeczy. Po pierwsze, że jest to rodzaj Bożego hologramu, bo jeśli przypomnijmy sobie jeszcze z lekcji fizyki, czym jest hologram, jeżeli wizerunek holograficzny zapiszemy na jakimś nośniku, na jakiejś płycie i stłuczemy potem ten wizerunek, to jeżeli wybierzemy sobie tak zupełnie przypadkowo jakiś okrąg ze środka tego obrazu, to nie będzie pokazywał tylko kawałka tego wielkiego obrazu, ale za każdym razem będzie pokazywał całość obrazu. Po drugie, jeśli każda z tych części krwi Jezusa waży dokładnie tyle samo, ile wszystkie zebrane razem, to może warto pomyśleć o tym, że każda partykuła hostii, z którą mamy do czynienia w Kościele Świętym, zawiera prawdziwego Jezusa Chrystusa, co wpisuje się też w bardzo ważną dyskusję, którą mieliśmy nie tak dawno przecież przy okazji pandemii i próby przejścia w wielu miejscach w Kościele na udzielanie komunii na rękę. I przy czym oczywiście było bardzo łatwo o zbezczeszczenie hostii, skoro w takich wypadkach mamy do czynienia z drobnymi partykułami, które mogły zostać zrzucone nawet na podłogę kościoła. Mieliśmy cud w Legnicy. Tutaj też naukowcy światowej klasy zajęli się wyjaśnianiem. Efekt był dokładnie ten sam. To odnaleziono mięsień serca człowieka o tej samej grupie krwi, którą można znaleźć i na Sudarionie z Oviedo, i na całunie turyńskim, i na tych wszystkich relikwiach, które były dokładnie przez naukowców przebadane. Wszystkie te cuda pokazują nam, że opatrzność w tych oknach, w których nam się ukazuje, chce nam zwrócić uwagę na to, żebyśmy mimo wszystko zmierzali ku Bożej wersji świata, a nie

0: Cóż?
1: Jestem pewien, że jesteś obecny w tym białym chlebie. Jezus jest obecny i my. No wspaniałe. Mówię o koszulkach. Obecność, obecny pątników 34. pierwszej pielgrzymki legnickiej. To właśnie tam cud eucharystyczny Legnica. Serdecznie was pozdrawiamy. Zanieście z Jasnej Góry pozdrowienia do Legnicy i na całą Polskę i na cały świat. Oczywiście, że tak. Pozdrawiamy teraz wszystkich naszych słuchaczy. I dziękujemy panu dyrektorowi Maciejowi Marchewiczowi. To dyrektor wydawniczy wydawnictwa Fronda. Te informacje pochodzą z książki, kochani. Znaki z nieba. Są wakacje. Czytajcie tego typu pozycje. Też pokazujcie, przekazujcie innym, bo no, w ten sposób budowana jest wiara. Jest już wiele nawróceń po tego typu lekturach i prezentacjach. Więc, kochani, z odwagą przyznawajcie się do Chrystusa. Ksiądz Adam Ulatowski, Heres wyrwany z niewoli. Jestem pewien na piątym, a kto na szarym złocie w tym tygodniu? Porozumienie. Królów król.

Szare Złoto utwór niejednokrotnie wygrywał, zespół Porozumienie, Królów Król, a już jesteśmy na podium. Bardzo prosimy o brąz, Roberto, dla Golec Orkiestra, bo tylko jest jeden Jezus Pan.

Kolec orkiestra, bo tylko jest jeden Jezus Pan, warto śpiewać sobie i innym ten refren przekazywać dalej, bo tylko jest jeden Jezus Pan. To był brąz dla Kolec orkiestra, a srebro w tym tygodniu, proszę bardzo, piękny awans z czwartego na drugie, Marcin Wargocki.

0: Jesteś. Marcin Wargocki na srebrnym miejscu już na notowaniu 1282 listy przebojów muzyczny Dar. Janusz, już jest. No niesamowite. Janusz, spokojnie, uspokój oddech. Siadaj sobie, spokojnie. Zaraz będziesz przyznawał złoty gong. Ja tylko jeszcze pozdrowię panią Delfinę. Dobrze was słuchać. Pozdrawiam serdecznie. Pozdrawiamy pięknie pani Delfino i wszystkich, którzy z nami w tej chwili są na fanpage'u. No, kochani, super, że jesteście tak licznie obecni. Tych, którzy piszą z Polski, z zagranicy, ekstra. W takim razie, Janusz, no niesamowite, dotarłeś
1: do Singapuru. Że tak szybko się można przemieszczać.
0: No, prawda?
1: Dobra. Niesamowite.
0: Jest z nami Gabi Gąsior. Witaj, Gabi.
2: Dzień dobry, witam.
0: Dzień dobry, ale masz promienny głos. Bo czas to miłość.
2: Jesteś na urlopie.
1: Niektórzy to mają fajnie.
2: Czas to miłość, oczywiście.
0: Tak, czas to miłość. To wiesz, teraz masz więcej czasu dla miłości, która przychodzi do nas z nieba. No dobra, Gabi, dla ciebie, dla Wojtka, dla całego zespołu za utwór Czas to miłość. Bardzo prosimy, wygraliście listę Złoty Gong. No to uhu, bardzo nam się podobało.
2: Bardzo się cieszymy.
0: To my się cieszymy. Gabi, obdarowana jesteś przepięknym głosem. Pan Bóg cię obdarował pięknym głosem i ty nas nim obdarowujesz w swoich utworach. Czas to miłość. Krótka refleksja na ten temat, bo rzeczywiście bardzo warto powrócić do tego wszystkiego, co zostawił dla nas prymas tysiąclecia, błogosławiony kardynał Stefan Wyszyński, i rzeczywiście czas to miłość, to jego fraza, to jego zdanie, to jego maksyma. Słyszymy, ale czy kochamy, prawda? A jak nie kochamy, to powinniśmy pójść do źródła miłości, bo Bóg jest miłością. Gabi, teraz ty.
2: Tak, dokładnie tak jest. Ja akurat przebywam teraz na urlopie i bardzo się cieszę z tego czasu, bo tutaj można się zmierzyć rzeczywiście z tym czasem, którego jest trochę więcej niż na co dzień. No i tak ten czas rzeczywiście można przeznaczyć na to kochanie najbliższych. Nie zawsze jest to łatwe i myślę, że wszyscy sobie zdajemy z tego sprawę, ale warto włożyć w ten wysiłek i warto się poświęcać. No bo właśnie nikt nie żyje sam dla siebie. Amen.
0: No amen, rzeczywiście nikt nie żyje sam dla siebie. Bardzo fajnie, że tak. Gabi, gdzie jesteście na tym urlopie? Gdzieś nad morzem, w górach? Nie musisz dokładnie mówić, gdzie, czy nad jeziorem?
2: My jesteśmy nad morzem.
0: A nad morzem, pięknie. Pozdrawiamy całą rodzinę. Słychać twoje dzieciaczki, tak?
2: Słychać, tak. Benio,
0: pozdrawiamy.
2: Pozdrawiamy również serdecznie. Bardzo się cieszymy z wygranej i pozdrawiamy wszystkich radiosłuchaczy.
0: Super. Pozdrawiamy serdecznie. Czas to miłość wygrywa notowanie. Jeszcze raz pozdrawiamy, jak mówię, cały zespół i dobrego wypoczynku z Bogiem.
2: Bardzo dziękujemy, z Bogiem. Pozdrawiamy serdecznie.
0: Gabi Gąsior była z nami. Kończymy listę.
1: Tak. A Złoty Gong już wybrzmiał?
0: Już wybrzmiał.
1: Patrz, gdzieś mi to umknęło.
0: No, widzisz?
1: Po prostu. To niesamowite.
0: Dariusz Ciszewski. Robert Czech. I nasza zwyciężczyni Gabi Gąsior, która być może jeszcze nas słyszy, a teraz na pewno dla państwa zaśpiewa utwór Czas to miłość. A my zapraszamy za tydzień.

0: No rzeczywiście, to wydarzenie na liście przebojów Muzyczne Dary. Gabi Gąsior z Wojtkiem Mężem zwyciężyli po raz trzeci z rzędu, otrzymując Złoty Gong za utwór Czas to Miłość. Gratulujemy. Ale mówię o tym dlatego, ponieważ słowa pochodzą od błogosławionego kardynała prymasa Stefana Wyszyńskiego. Dziś jest jego rocznica urodzin, 125. i 102. rocznica święceń kapłańskich, więc to rzeczywiście niesamowita okoliczność, która też spina to wszystko w jedną piękną całość. A przy tej okazji jeszcze chciałem serdecznie pozdrowić panią Ewę, Pawła, Delfinę, Basię, Annę, Ewę, Aleksandrę, Armina, Krzysztofa, Michała, Urszulę, drugiego pana Michała, Artura Brununa i panią Beatę, która napisała SMS-a z całego serca. Pozdrawiam Muzyczne Dary, dziękuję, że jesteście. To my dziękujemy pani Beato.
1: Lista przebojów.
2: Muzyczne Dary. Muzyczne Dary.
1: Lista przebojów. Zapraszamy na
2: Muzyczne Dary.
1: Darek Ciszewski.
2: Janusz Janina Iwański.
3: Serdeczne pozdrowienia dla wszystkich słuchaczy Radia Rodzina przysyła Grzegorz Turnał.
4: Tu Radio Rodzina.

0: autopromocja.
1: Wszystkiego najlepszego, radości, szczęścia, moc.
2: Wyraź swoje uczucia muzyką w koncercie życzeń w Radiu Rodzina. Zrób wyjątkowy prezent bliskiej osobie. Wyślij SMS z muzycznymi życzeniami na numer 71601, rozpoczynając od słowa dedykację. Koszt złotówka plus VAT. Na twoje życzenia czekamy też pod numerem telefonu 71 7234 606. Koncert życzeń w każdą niedzielę po godzinie 12. Więcej na www.radiorodzina.pl.
1: Wszystkiego najlepszego, wszystkiego, czego chcesz.
0: Autopromocja.

0: autopromocja.
1: Muzyczne dary. Przeboje oraz najnowsze propozycje muzyków chrześcijan. Muzyczne dary. Lista przebojów inna niż wszystkie.
2: Żyjemy przez Ciebie. Żyjemy dla Ciebie.
1: Muzyczne dary w Radiu Rodzina. W każdą sobotę po godzinie 21.30. W niedzielę suplement do listy także o 21.30. Zapraszają Janusz Janina Iwański i Dariusz Ciszewski.
0: Autopromocja.
3: Witam serdecznie, Piotr Kupicha, zespół Fil. Pozdrawiam wszystkich słuchaczy Radia Rodzina.

0: Autopromocja.
1: We Wrocławiu naprawdę dużo się dzieje.
2: Tak, dokładnie, więc młodzież jest bardzo zachwycona. No, niejednokrotnie robią sobie zdjęcia na pamiątkę, bo to jest...
3: Coś na wzór greckiego deseru, jogurt naturalny, do tego trochę rozgniecionych orzechów.
4: To się fajnie sprawdza chociażby w Parku Szczytnickim.
5: Nasz Dolny Śląsk to też seniorzy. Pomimo wirusa nie wszyscy chorzy.
6: Często zdarza się, że maluch przychodzi z dziadkiem.
7: I każdy pisze gratuluję, ale ja nie wiedziałam, o co chodzi.
8: Oblicza Wrocławia.
0: W Radiu Rodzina od poniedziałku do piątku po 17.
9: Łukasz Ligorowski, zapraszam.
10: No, kapitalna sprawa.
0: Autopromocja.